PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram, że

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Dzień dobry w sobotę i to już prawie szósta. Brakuje dosłownie 20 sekund do godziny szóstej w sobotę. No i pytanie od razu do was, gdzie ta sobota, godzina szósta was zastała. Jeśli chodzi o opady deszczu, bo oczywiście zaczynamy ten dzień od prognozy pogody, to występują one głównie na północnym wschodzie. Tam w tej chwili nawet obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i te burze rzeczywiście będą mniej więcej około godziny 11 na przykład na Suwalszczyźnie, ale już teraz pada na Warmii i Mazurach i na Podlasiu, właśnie na Suwalszczyźnie także, a także na północy Mazowsza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przesuwam mapę meteorologiczną z uwzględnieniem opadów i do godziny 13.30 nawet. Te opady głównie na północnym wschodzie i tak rzeczywiście dzisiaj będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, która przywitała nas dziś rano, to dosyć, powiedziałabym, takie umiarkowane wartości na termometrach. Najcieplej w Kołobrzegu, tutaj prawie 16 stopni, najchłodniej w Lesku, czyli mamy dokładnie północny zachód i południowy wschód na przeciwległych krańcach Polski. Ta najwyższa i najniższa temperatura w Lesku 9,3 stopnia. Jeśli chodzi o Mazowsze, tutaj około 15-16 stopni, bardzo podobna temperatura w województwie kujawsko-pomorskim, w Świętokrzyskim około 12 stopni, taka sama temperatura w Małopolsce. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to tutaj około 14 stopni, z wyłączeniem Kotliny Kłodzkiej, tu oczywiście chłodniej wyraźnie, bo tutaj 9,5 stopnia. Co przyniesie nam ten dzień, jakie wartości temperatury przede wszystkim maksymalne? Będzie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i właśnie przed tym wiatrem, takim właśnie dość odczuwalnym dzisiaj głównie, ostrzegają synoptycy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Oczywiście w Karkonoszach te porywy wiatru silniejsze do 85 km na godzinę, a w Tatrach do 65. W sobotę w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, tutaj najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze może więcej być jeszcze tych chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie, tak jak już mówiłam, burze lokalnie z gradem. Sprawdzamy na koniec jeszcze ciśnienie. W Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadało. I właściwie już ta południowa wartość ciśnienia w tej chwili osiągnięta jest, bo jest 1003.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i sobotni rozrusznik. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni zazwyczaj o tej porze do lewej w górę, no ale wiecie, jak to jest. Urlopy, inne wyzwania zawodowe, m.in. wielka wyprawa maluchów, więc na pewno akurat z Kubą Marcinowiczem do 11:00 się usłyszymy. Ewa Mierzejewska, dzień dobry, zapraszam.

0: Prawie 10 minut po godzinie 6 i to oczywiście oznacza, że w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, za chwilę już pierwszy serwis drogowy. Emilia Kleszczewska razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Pana?
1: No, prawie.
0: Prawie ci uwierzyłam również.
1: Zaraz będę wyspana, jeszcze chwila.
0: Jeszcze chwila, jeszcze kawa. Zdecydowanie, jak tam wasza forma dziś, dajcie znać koniecznie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Już pierwsze sygnały od was w aplikacji są, ale o nich za chwilę. A już teraz serwis drogowy. Sprawdzimy, co na trasach.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Dzisiejszej nocy na kilku odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych były prowadzone prace służb. Tak między innymi było na autostradzie A2 między Łowiczem i Łodzią. Na 384 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i do 5 rano zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. Ruch odbywał się prawym. Drugi odcinek A2 to województwo lubelskie, gdzie przed drugą zapalił się samochód ciężarowy, a wydarzyło się to w pobliżu Myszęcina. Straż pożarna i pozostali drogowcy zablokowali prawy pas i także do Poznania. Tam przejazd jest już możliwy, ciężarówka została ugaszona i usunięta z drogi. A po 6 godzinach rozluźnił się ruch w pobliżu Żagania. Na drodze krajowej nr 12 przed północą służby zostały wezwane do wypadku. Na krajówce zderzyły się 3 samochody osobowe. No i też 3 osoby zostały ranne, natomiast krajówka została całkowicie odblokowana godzinę temu. A na chwilę przed 6 niewielkie spowolnienia utrzymują się w Korczowej, czyli na przejściu granicznym Polska-Ukraina. Tam do przejazdu trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców, który jest cały czas dostępny dla was i czekamy na wasze wiadomości z dróg. Tylko przypomnę, że dostępna jest także nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przed Marosiem z Warszawy to się nic nie ukryje, Emilia, bo popatrz, dopiero co się odezwałaś, a Maroś już napisał o 6.05. O, to dziś kobiecy skład o poranku. Miło, miło. Dzień dobry pani Ewo, pani Emilio, osobie realizującej. To jest dziś Adam Waliszewski i wszystkim państwu dzień dobry. Szerokość udanego weekendu. Maroś z Warszawy, lewa w górę, kto jedzie. Oczywiście lewa w górę dzisiaj absolutnie wszystkim. No to akurat o motocyklach dzisiaj nie będzie zbyt dużo, ale na pewno do godziny 7 sprawdzimy, co tam słychać na Mundialu. Będzie też o sportach motorowych, czyli o tym, co lubicie, więc zostańcie z nami. Dużo ciekawych i fajnych rzeczy, myślę, przed nami.

0: Monika Brodka z samego rana na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a ja was z samego rana pytam, jak tam wasza sobota? Co dziś w planach? Czy praca, czy być może urlop, a może przed wami fajny weekend? Pogoda zapowiada się dużo lepsza niż początkowo sądziliśmy. Mało deszczu, tak naprawdę na północnym wschodzie na razie głównie ten deszcz, w związku z tym wszelkie aktywności na zewnątrz mile widziane. Dajcie znać koniecznie, co planujecie na dziś. Ja dziś też zaproponuję parę fajnych imprez plenerowych. Może z czegoś skorzystacie. A już teraz przenosimy się na drugą półkulę, no bo tam oczywiście trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i bardzo ciekawa noc za nami. Mistrzowie Świata w dogrywce uratowali się przed odpadnięciem z mundialu. Argentyńczycy pokonali Wyspę Zielonego Przylądka 3-2, ale rywale z liczącej zaledwie 500 000 mieszkańców afrykańskiej wyspy napędzili im dużo strachu. Zresztą Wyspę Zielonego Przylądka pierwszy raz na mundialu. Wiem, że tam szamani podobno no, życzyli bardzo źle Argentyńczykom. Na szczęście, no, na szczęście, na nieszczęście. Na szczęście dla Argentyńczyków, na nieszczęście dla przedstawicieli Wyspy Zielonego Przylądka. Nie udało się. Wynik rozstrzygnął się dopiero w drugiej części dogrywki. W 111 minucie meczu no, kibice argentyńscy przeżyli horror.
1: Oj, Argentino! Es un sentimiento! Ole!
2: Dlaczego zawsze musimy tak cierpieć? Potrafimy to robić, ostatecznie jesteśmy lepsi, ale dlaczego? Zbyt duża pewność siebie, także fizycznie rywale byli od nas lepsi. Cierpieliśmy w tym meczu, ale takimi spotkaniami wygrywa się mundiale. Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny. Dali z siebie wszystko, walczyli do samego końca z obrońcą tytułu, zostawili serce na boisku. Możecie być z nich dumni. Jesteśmy bardzo. Cieszymy się, że zaszli tak daleko.
0: Z argentyńskimi kibicami rozmawiał Kacper Mark, specjalny wysłannik Polskiego Radia na mundial. Kibice z Wysp Zielonego Przylądka faktycznie mogą być dumni ze swoich piłkarzy. Debiutująca w mundialu reprezentacja w fazie grupowej zanotowała 3 remisy, między innymi z Hiszpanią i Urugwajem. Minionej nocy nie dała się też pokonać w regulaminowych 90 minutach. Argentyna o ćwierćfinał zagra w przyszłym tygodniu z Egiptem, który wcześniej po rzutach karnych wyeliminował Australię. Po Egipcie wiadomo, czego się spodziewać, więc Argentyńczycy spodziewają się, że ten mecz będzie dla nich dużo łatwiejsza. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, 23 minuty po godzinie 6, a przed nami Taylor Swift. Wieść gminna, nawet światowa, niesie, że od kilku godzin jest już mężatką. I

0: Pół godziny zostało do godziny 7:00. Tak jak wspominałam, dość umiarkowana temperatura. Słońce świeci, a w zasadzie wzeszło od godziny 4:21, bo widziałaś słońce, Emilia, dzisiaj?
1: Widziałam dzisiaj słońce.
0: Widziałaś?
1: Ale tak, nie no, widziałam. Znaczy było jasno, ale no tak, żeby o takiej, wiesz, tej obwódki żółtej, to nie.
0: No właśnie,
1: po prostu było spokojne. Jasno. O
0: okay.
1: Tak.
0: Ja też nie widziałam jeszcze słońca dzisiaj, ale mam nadzieję, że z biegiem dnia to się zmieni. W każdym razie słońce zajdzie dopiero o godzinie 20:59, więc dużo czasu ma, żeby się nam pokazać w swojej pełnej krasie. Chcielibyśmy chyba, bo ostatnie dni dość takie ubogie, jeśli o światło słoneczne chodzi. Takie mam wrażenie. Dajcie znać, jaka pogoda u was i co na dziś planujecie. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Oczywiście można pisać, można się nagrywać, można do nas także dzwonić. 22 513 11 11 i to wszystkie formy kontaktu z nami nie są tylko formami kontaktu z nami w sprawie wypadków i utrudnień. Oczywiście za takie informacje jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni, ale też możecie dać znać, co u was słychać. Ja bardzo chętnie sobie poczytam i zresztą podzielę się z resztą słuchaczy właśnie, co tam u was. A już teraz wyjeżdżamy razem z Emilią Kleszczewską na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No na razie ten poranek zaczyna się naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wasz przejazd. Oczywiście jest kilka miejsc, gdzie zwalniacie i to ze względu głównie na prace drogowe. Autostrada A1, prowadzone są prace na wysokości Warlubia. To jeżeli jedziecie do Gdańska, tam mogą być delikatnie trudniejsze warunki, jeżeli chodzi o przejazd. Tak samo jest na S10 pod samym Toruniem. To jeżeli chodzi o te regiony Polski, a jeżeli mowa o południowych stronach, to autostrada A4 przed wjazdem na węzeł Balice także delikatnie możecie zwolnić, ale to dosłownie nawet nie kilka minut, tylko szybko przejedziecie w kierunku Tarnowa, tam bez problemów. Ale trwają prace drogowe na kilku odcinkach dzisiaj. Droga krajowa numer 8, województwo dolnośląskie, do 40 trzeba zwolnić do godziny 18. Przerzeczyn Zdrój Magnice to ten odcinek, gdzie wprowadzony jest ruch naprzemienny. Natomiast do 20 na drodze krajowej numer 74 w województwie świętokrzyskim trzeba zwolnić do 60. Kostomłoty Grębenice i te prace, już chyba mówiłam do 20, ale powtórzę raz jeszcze, i to jest odnowa oznakowania poziomego. Jeżeli chodzi o pracę w województwie lubuskim, obwodnica miejscowości Szprotawa, 50, tutaj mamy takie ograniczenie, jeżeli chodzi o nasz przejazd, i te prace do 20 dzisiaj, ale też w ogóle do 8 dnia lipca jeszcze będą trwały i tam jest wykaszanie traw, obowiązuje także zakaz wyprzedzania. Powtórzę raz jeszcze, 22 513 11 11, czekamy na wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 33 po 6, czyli 27 minut do godziny 7. Zawsze jakoś tak łatwiej mi jest podać te minuty, które są, niż te, których brakuje do godziny 7, ale być może to jest kwestia pory. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej.

0: Niesamowita noc w tej chwili u Amerykanów, bo nie dość, że trwa mundial i dopiero co skończyły się mecze w Filadelfii, no to oczywiście w całym kraju trwa świętowanie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Właściwie to urodziny mają Stany Zjednoczone, 250 lat tego kraju. No i oczywiście 4 lipca to jest święto amerykańskiej niepodległości. W związku z tym dużo pokazów fajerwerków, dużo fety świętowania i zresztą można to obserwować i w mediach społecznościowych, i w stacjach ogólnych informacyjnych. I także dużym wydarzeniem w Stanach, w Nowym Jorku zwłaszcza, jest ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Kolumbia, no właśnie, wracając do mundialu i kończąc już ten wątek na jakiś czas w Perka w Polskim Radiu Kierowców, Kolumbia jako ostatnia zameldowała się w najlepszej 16 piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie 1-0 z Ganą. Drużyna z Ameryki Południowej dopiero 4 raz w historii znalazła się na tym etapie mundialu. Kto oprócz Kolumbijczyków będzie walczył od jutra o awans do ćwierćfinałów? O tym przypomni teraz specjalny wysłannik radiowej jedynki na mundial, Kacper Merk.
1: 7 drużyn z Europy, 4 wliczając Kolumbię z Ameryki Południowej, 3 gospodarzy mundialu z tej północnej oraz 2 zespoły z Afryki. Tak to wygląda w podziale kontynentalnym. Z wielkich futbolu nie ma już z nami Niemców i Holendrów. Minionej nocy aż do drugiej części dogrywki o awans drżeli obrońcy tytułu, Argentyńczycy. Wyspy Zielonego Przylądka były takim jednorożcem tego mundialu. Grali fenomenalnie, wiedziałem, że będzie nam z nimi ciężko. Jesteśmy aktualnymi mistrzami świata. Argentyna to Argentyna i zawsze da sobie radę, ale wielkie brawa dla Zielonego Przylądka za postawę w tym meczu. Kolejna faza mundialu rusza już dzisiaj. Najpierw w Houston mecz Kanady z Marokiem, a później w Filadelfii, gdzie obecnie jestem, Francji z Paragwajem. Najciekawiej na tym etapie powinno być w starciach Meksyku z Anglią, to jutro, oraz w poniedziałek, gdy zmierzą się Hiszpania z Portugalią. Kacper Merk, Polskie Radio, Filadelfia.
0: No i trudne życie dla polskich kibiców, którzy interesują się piłką nożną jeszcze przez prawie 2 tygodnie.

0: I będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut zostało do godziny 7. Co to oznacza w PRK w Polskim Radiu Kierowców? To oczywiście oznacza to co? Średnio co 20 minut, czyli że będziemy sprawdzać, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na ten moment sobota zaczyna się naprawdę prawidłowo. Jedyne miejsce, gdzie trzeba zwolnić, to dalej Korczowa, czyli przejście graniczne w drodze do Ukrainy. Na autostradowej czwórce czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy może wydłużyć się do 3 godzin. To oczywiście informacja dla samochodów osobowych. A jak sytuacja wygląda w Zosinie? Tam czas oczekiwania to 1 godzina i podobnie jest w Medyce. A w Terespolu, czyli w kierunku Białorusi, także ten przejazd powinien iść dość sprawnie. Natomiast jeszcze przez kilkanaście minut trzeba zwolnić na autostradowej 8 między węzłami Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ w kierunku Kudowy. Tam drogowcy zajmują prawy pas, jeżeli chodzi o przejazd. Droga krajowa nr 8 między Przerzeczynem Zdrój i Magnicami. Trzeba zwolnić do 40 km na godzinę. Prace trwają już od 4 i w miejscu prowadzenia pracy ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa nr 74, odcinek Kostomłoty, Grębenice. Tam wprowadzono ograniczenie prędkości do 60. Jeszcze dzisiaj i jutro do 20 na krajówce odnawiane jest oznakowanie poziome, a z krajówek to jeszcze mamy informację z Minikowa w województwie kujawsko-pomorskim. Tam zarówno dzisiaj, ale też jutro właśnie będą trwały targi rolne i utrudnienia z przejazdem przez Minikowo mogą potrwać do 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za niespełna 7 minut sprawdzimy, co w pogodzie. Mogę powiedzieć, że nie zapowiada się tak bardzo źle deszcz, głównie na północnym wschodzie, a szczegóły za

0: Punkt o 7 najcieplejsza Warszawa, 16 stopni. Najchłodniejsze nadal Lesko, tutaj niewiele ponad 10 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego, czyli najniższego stopnia przed burzami na północny wschód kraju. Głównie chodzi o Suwalszczyznę i Podlasie. I mamy też jeszcze także wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego objętą tymi ostrzeżeniami. Poza tym dość spokojnie. Tutaj nie widzę deszczu, przynajmniej w najbliższych godzinach, właśnie z wyłączeniem północnego wschodu kraju. Jeśli chodzi o to, co dziś zaprezentuje nam pogoda, będzie sporo chmur, chociaż najwięcej przejaśnień w południowo-zachodniej części kraju. Jeśli chodzi o pozostały obszar, to zachmurzenie umiarkowane duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze lokalnie z gradem. Temperatura dziś umiarkowana od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podkalu. Tutaj będzie w ciągu dnia najmniej około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju i maksymalnie 23 na południowym zachodzie, tam też dzisiaj najcieplej. Synoptycy ostrzegają dzisiaj tak, że przed dość silnym wiatrem w porywach około 40 km na godzinę, to nad morzem. Jeśli chodzi o burze, to wtedy możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. No i oczywiście wysoko w górach, w Karkonoszach i w Tatrach do 65, miejscami nawet do 85 km na godzinę. Ciśnienie jest dość stabilne na takim też umiarkowanym poziomie. W Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i ma spadać, ale to nie będą gwałtowne spadki, raczej takie umiarkowane. I sprawdzam teraz, jak to wygląda. 1003 cały czas trzyma się na barometrach w Warszawie, w związku z tym nie tak jeszcze najgorzej. Myślę, że po południu druga kawka się przyda, ale na razie jest dość także stabilnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty już po godzinie 7:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i sobotni rozrusznik. Ewa Mierzejewska, Adam Waliszewski i Emilia Kleszczewska. Dzisiaj w takim składzie jedziemy sobie razem z wami do godziny 11:00. No i właśnie, kto jedzie z nami, jakie plany na dziś, dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście do waszej dyspozycji także w tej sprawie. Może planujecie dziś zrobić coś fajnego, może jakaś impreza motoryzacyjna, może rajd małopolski, a może po prostu leniwy odpoczynek, czy to w ogródku na leżaku, czy nie wiem, na plaży. Dajcie znać.

Zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Niebezpiecznie piękny świt już za nami. Od 4:21 słońce teoretycznie przynajmniej nad naszymi głowami powinno się pojawić. No i właśnie pytanie, czy świeci u was, bo na razie u nas na Mazowszu raczej nie. Przed chwilą byłam Emilia na zewnątrz podpatrzeć, bo jak wiecie pewnie w naszym studiu słońca ani... oczywiście no słońca jest takie, które bije ze środka nas wewnątrz, ale, ale okna nie mamy, więc...
1: Trzeba tak to uzupełniać. Jak nie ma go tutaj u nas przez okno, to trzeba go w sercu.
0: Więc ja co jakiś czas na dyżurach wychodzę, żeby zobaczyć właśnie jak się prezentuje pogoda. Nie jest najgorzej. Jest ciepło w Warszawie, 16 stopni. To jest w tej chwili najwyższa wartość w całej Polsce na termometrach, ale słońca nie ma. Jak was, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my odwdzięczamy się oczywiście co 20 minut najświeższymi wieściami z dróg. O tym już teraz Emilia Kleszczewska.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Mam nadzieję, że u was dużo słońca, nawet na tych trasach, gdzie już się korkuje. Spory ruch obserwujemy w Grodkowie na drodze wojewódzkiej numer 401 w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Oławy i w kierunku Nysy. Tam też trwają prace drogowe, dlatego mamy zdecydowanie większy ruch. Jeżeli chodzi o ten sam, może nie odcinek, ale to samo województwo, bo jesteśmy w województwie opolskim, no to jeżeli jedziecie z Wrocławia do Opola, dalej do Katowic, mamy delikatne spowolnienia na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Gracze i Lewina Brzeskiego. I to tak naprawdę są tylko te dwa miejsca w województwie opolskim, gdzie delikatnie możecie zwolnić. Dalej, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to przypominamy, że w drodze z Grudziądza do Gdańska mogą was spotkać też trudniejsze warunki drogowe, miejscowość Warlubie. Tam prowadzone są prace drogowe i jeżeli chodzi o przejazd, to przypominamy, że dzisiaj droga krajowa numer 10 będzie częściowo zajęta, miejscowość Minikowo, województwo kujawsko-pomorskie do godziny 22, bo trwają tam targi rolne i to dzisiaj, ale też i jutro. Taka przypominajka. Autostrada A8, węzeł Wrocław-Psiepole do węzła Wrocław-Północ w kierunku Kudowy. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze przez kilkanaście minut. Tam trwają prace gwarancyjne i zajęty jest prawy pas. Czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli już jesteście w trasie i widzicie coś niepokojącego, to oczywiście numer telefonu, który przed chwilą podała Emilia, to jest jedna z form kontaktu z nami, ale oczywiście w tej sprawie działa także nasza aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać.

Zawsze chciałam mieć tak jak Roxette gwizdać, ale próbować nie będę. Natomiast powiem o tym, co w świecie motorsportowym. Zaczynamy od rajdu Rzymu, a później przejdziemy do rajdu Małopolski, bo to pewnie większą liczbę naszych słuchaczy i kibiców motorsportu interesuje. Miko Marczyk zajmuje drugie miejsce po pierwszym dniu rajdu Rzymu. To trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu polski kierowca traci do prowadzącego Francuza Johanna Rossella 0,2 sekundy. Jakub Matulka jest 18, a zakończenie rywalizacji jutro. W ERC oczywiście także wystartuje Kajetan Kajetanowicz, ale nie teraz. Teraz jedzie w Wielkiej Wyprawie Maluchów, więc ma zupełnie inną rywalizację przed sobą. Kajto wystartuje w tym roku w ERC w czwartej rundzie cyklu na 82. rajdzie Polski, który odbędzie się 24 i 25 i 26 lipca, więc już niebawem Kajto wraca do tej imprezy, więc na pewno dla kibiców jest to wielka gratka. Ale jeśli chodzi właśnie o polską imprezę motorsportową tego weekendu, to jest to oczywiście rajd Małopolski i rajd Małopolski zakończy się dziś. Co do tej pory w tej imprezie się wydarzyło? Tutaj mamy Łukasza Byśkiniewicza, który jest liderem po drugim dniu rywalizacji. To trzecia runda samochodowych Mistrzostw Polski. Byśkiniewicz wyprzedza o 0,3 sekundy Jarosława Szeję, a o 15,5 sekundy Adriana Rzeźnika. Zakończenie tego rajdu, tak jak wspominałam dzisiaj. No i dużo ogólnie takich etapów tam jest, można byłoby powiedzieć, górskich, gdyby to był wyścig kolarski, bo rzeczywiście dużo etapów na Podhalu. No i jeśli chodzi o to, co dzieje się po dwóch rundach sezonu, to liderem klasyfikacji RSMP jest Jarosław Szeja, który jedzie z kodą Fabią RS Rally 2, który zgromadził 58 punktów. Jeśli Byśkiniewicz dojechałby właśnie na pierwszym miejscu nadal, to pewnie przeskoczy w tej klasyfikacji, bo w tej chwili jest drugi i Adrian Rzeźnik razem z nim mający po 53 punkty. Obaj również startują z kodami Fabiami RS Rally 2. W tegorocznej rywalizacji nie uczestniczy natomiast obrońca tytułu Jakub Matulka, który zdecydował się skupić na występach w rajdowych Mistrzostwach Europy w ERC. No jak wiemy, 18 miejsce na razie w rajdzie w ERC w Rzymie. No i dzisiaj ta trasa w rejonie Wadowic, Myślenic, Makowa, Podhalańskiego to szósty rajd Małopolski, czyli trzecia runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tegoroczna odsłona tego wydarzenia zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, nie tylko ze względu na wyrównaną walkę o czołowe miejsce w klasyfikacji generalnej, ale także o rekordową długość trasy oraz międzynarodową rangę zawodów. Jeśli bylibyście ciekawi, co się zapowiada jeszcze dzisiaj na tym rajdzie, to nasza strona radiokierowców.pl do waszej dyspozycji i tam artykuł na ten temat.

Jeśli chodzi o sytuację na naszych trasach, to sprawdzimy ją już za chwilę, dosłownie za minutę, ale mamy też raport drogowy od Nygi. Witam, od Żywca do Krakowa pochmurno, ale na

0: w trasie, też będzie za te raporty wdzięczna, no bo też jeśli pada, to wiadomo, na jakie warunki trzeba się nastawić, na warunki oczywiście oponoleptyczne na trasach. Widzę, że na Pomorzu, nad morzem dość pochmurno i wietrznie i taka pogoda zapowiada się dziś przez cały dzień, więc jeśli wybieracie się nad morze, to dziś zdecydowanie warto zabrać cieplejsze kurtki, coś od wiatru, coś od deszczu, chociaż myślę sobie, że polskie morze jest piękne nawet w takich warunkach. Co ty na to?
1: Oczywiście, ja nawet chyba najbardziej lubię takie morze, kiedy jest zachmurzone. I taki zlewa się to niebo kolorystycznie z falami.
0: No to właśnie
1: ładnie
0: dzisiaj
1: to
0: tak jest. Dzisiaj są warunki dla Emilii nad morzem w takim razie. A już teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A powtórzę informację sprzed 20 minut, że spory ruch obserwujemy w Grodkowie na drodze wojewódzkiej numer 401 w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Oławy i w kierunku Nysy. Tam trwają prace drogowe. A dalej Ostrówek, Opatówek, droga krajowa numer 11, czyli w drodze do Bobolic i do Szczecinka. Tam częściowo wprowadzona jest także blokada drogi i akurat krajowa 11 zajęta jest też dalej. Mamy blokadę w miejscowości Białe i Nowe Gonne. Tam widać, że jest już większy ruch po godzinie 7 i jeżeli mowa o pracach drogowych, no to przypominamy S10 przed samym Toruniem. Mamy delikatne spowolnienia na trasie, to są właśnie te prace drogowe, jak i też w drodze z Grudziądza do Gdańska na wysokości miejscowości Warlubie. Przypominamy też, że możecie przejechać przez drogę krajową numer 12 na odcinku Żagań-Żary, gdzie wczoraj tak naprawdę, ale przez całą noc i też poranek dzisiejszy trwały prace drogowe. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne i kierowcy byli prowadzeni przez miejscowość Żagań, ale objazdem. Tam już jest możliwy przejazd i nie ma tam ruchu. Nie obserwujemy, żeby kierowcy stali w korkach czy spowolnieniach. Jeżeli chodzi o autostradę A4, to też krótka przypominajka. Węzeł Brzeg, węzeł Opole południe w kierunku Wrocławia. Tam trwają prace drogowe i trzeba zwolnić do 80 km na godzinę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 to nasz numer telefonu. Jeśli widzicie coś niepokojącego na trasie, przed czym warto ostrzec innych, to koniecznie dajcie nam znać. A teraz już najbardziej znana na świecie piosenka Stalkerów.

0: A teraz zabieram was drugi raz do Małopolski. Oczywiście Małopolska to jest tylko taka umowna nazwa, bo tak naprawdę zabieram was na Podhale, a to wszystko dlatego, że już dziś odsłona naszej polsko-radiowej akcji, czyli Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem właśnie będzie to Podhale, będzie to Zakopane. Tam już ekipa Polskiego Radia kręci się od samego rana, przygotowując różne atrakcje, audycje również dla was. Tam tym razem Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska będą się z wami spotykać. No a co zaplanowaliśmy? Audycje w plenerze, piknik edukacyjny, rodzinny z grą Audionauci i Escape Roomem, a na koniec koncert gwiazd oczywiście. Dziś Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało pod Tatry o 9:00, czyli macie jeszcze godzinę 20 na dotarcie właśnie tam. Rówień Krupowa Górna w Zakopanem zamieni się w plenerowe studio, do którego zaprasza dziennikarz radiowej, muzyczny radiowej jedynki Marcin Wojciechowski, zresztą znany też wam z naszej anteny, dziś dla odmiany nie w duecie z Ulą, która poprowadzi z kolei wieczorny koncert.
1: Będą audycje radiowe, w których państwo będą mogli uczestniczyć. Zapraszamy na Lato z Radiem od 9:00 właśnie z Zakopanego. Będę miał przyjemność tę audycję poprowadzić. Zdradzę Ulę wyjątkowo i poprowadzę z Lato z Radiem z Sławą Bieńczycką, legendą tej audycji. A o 14:00 zapraszam na muzyczne Lato z Radiem na żywo stamtąd, gdzie pojawią się artyści, którzy wieczorem zagrają na scenie.
0: W dzisiejszym Lecie z Radiem nie zabraknie opowieści o Zakopanem i Tatrach z perspektywy tutejszych mieszkańców. Rodowici Zakopiańczycy przybliżą swoje ulubione zakątki, nieoczywiste i wolne od tłumów, szlaki górskie. Wśród gości m.in. Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego, to przewodnik tatrzański i narciarz wysokogórski, oraz Hania Rybka, zakopiańska wokalistka i propagatorka kultury podhalańskiej. W czasie sobotniego spotkania można będzie także zdobyć nagrodę od Lata z Radiem, przypominają Ula i Marcin.
2: Ma uszy, oczka i niedawno było jego święto.
1: Nasz kundelek, nasz piesek Lata z Radiem, można go zdobyć tylko w konkursach na antenie i tylko w czasie właśnie naszych wyjazdowych audycji i koncertów.
0: A jeśli chodzi o tę grę i Escape Room, to zaprasza do niego Monika Łączyńska, która obsługuje takie miejsca i przekonuje, że poziom trudności można dopasować do swoich potrzeb.
3: Na pewno nie będzie strasznie, na pewno będzie fajnie. Mamy dwa poziomy trudności. Dla tych bardziej doświadczonych, którzy już w escape roomach innych byli i są żądni trudniejszych zagadek, że tak powiem. I mamy też poziom łatwy dla całkowicie nowych osób, które w takim pokoju zagadek są dopiero po raz pierwszy.
0: A zagadka w escape roomie Lata z Radiem opiera się oczywiście na motywie radia. Trzeba odzyskać pewien kod dostępu, no ale właśnie wszystkich szczegółów dowiecie się na miejscu wieczorem. Na Dolnej Równi Krupowej wystąpią gwiazdy, to między innymi Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reniusis, Afromental, Bratanki, Piersi i Organek. Nie zabraknie również artystów związanych z Podhalem. A koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską rozpocznie się o 20:00, ale szereg atrakcji także w ciągu dnia.

0: Niezależnie od tego, czy mamy poniedziałek, piątek, czy weekend, sprawdzamy dla was trzy razy w godzinie średnio co 20 minut wszystko to, co powinniście wiedzieć o sytuacji na drogach w naszym kraju. Kolejny raport w tej sprawie już teraz od Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na południu coraz więcej samochodów ustawia się w Libertowie, czyli na Zakopiance, przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. Rzeczywiście obserwujemy dużo większy ruch. Tworzy się na razie niewielki, ale jednak korek. Widać też, że wzmożony ruch jest w Szaflarach. Droga krajowa numer 47 za Nowym Targiem, kierunek Zakopane. No i też jeżeli chodzi o te trasy południowe, to prace drogowe są na A4 i w związku z tym więcej samochodów może ustawiać się w drodze do Legnicy. Ewentualne utrudnienia z przejazdem są za węzłem Krzyżowa. Dalej A4 jedziecie wolniej od Grodkowa do Opola. To właśnie informacja o trasach południowych, ale przypominamy także o tym, że na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Minikowo dzisiaj od 6 trwają już targi rolne, służby kierują na objazd, no i te utrudnienia z przejazdem zakończą się po godzinie 22. Czekamy na wasze informacje w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców i pod numerem 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
5: To była reklama.

0: Zachęcamy was, tak jak In Excess, żebyście zostali z nami, nie tylko jeśli jesteście pięknymi dziewczynami, możecie zostać nawet jeśli jesteście pięknymi facetami. Dzisiaj wszystko, na wszystko pozwalamy. A już teraz oczywiście jak co godzinę punktualnie o pełnej godzinie sprawdzamy, co słychać w pogodzie. Czy temperatura rośnie? Zdecydowanie w tej chwili w Przemyślu najcieplej, tutaj 17 stopni, a w Zakopanem najchłodniej 12,5, ale tak jak wspominałam, tam dzisiaj będą naprawdę, naprawdę gorąca, będzie gorąca atmosfera ze względu na imprezę lata z radiem właśnie tam. A już teraz więcej o tym, co ten dzień nam przyniesie właśnie w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę opadów przyniesie, to trzeba powiedzieć od razu. Na północnym wschodzie będzie ich dzisiaj najwięcej. Tam możliwe także burze, z tego co widziałam, głównie do południa i wczesnym popołudniem. I tego deszczu nie będzie jakoś bardzo dużo, natomiast synoptycy ostrzegają też przed dość silnym wiatrem. Do 60 km na godzinę mogą być porywy na znacznym obszarze kraju. Nad morzem około 40 km na godzinę, porywy do 65. No i oczywiście w czasie burz ten wiatr także silniejszy, wtedy porywy do 70 km na godzinę i silniejszy wiatr także na szczytach górskich, zwłaszcza w Karkonoszach. Dużo chmur dziś ogólnie, najwięcej przejaśnień będzie na południowym zachodzie. Już mówiłam o tym, że najwięcej deszczu na północnym wschodzie z kolei. I sprawdzamy jeszcze temperaturę maksymalnie dziś. 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 21 w centrum i ogólnie na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na południowym zachodzie, czyli tam, gdzie dziś będzie słonecznie. Tam maksymalnie 23 stopnie. Do tych maksymalnych wartości temperatur jeszcze kilka godzin, no bo tak jak wspominałam, najcieplej w tej chwili w Przemyślu 17 stopni i jeszcze sprawdzamy na koniec jak zawsze ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i w tej chwili ta wartość jest już bardzo zbliżona do tego wyniku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: To była autopromocja.
0: No i oczywiście relacja z Wielkiej Wyprawy Maluchów, która jest już we Francji, ale jeszcze w Normandii, u nas po godzinie 9. Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 8. To oznacza oczywiście, że będziemy sprawdzać, co na trasach. No i mamy też kilka raportów od Was, ale z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale to już po serwisie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No już na pewno nie jest spokojny przejazd w województwie opolskim. Mamy dwa odcinki, gdzie stoi sporo kierowców, zwłaszcza na autostradowej czwórce. To jeżeli jedziecie z Wrocławia w kierunku Opola, a dalej Katowic, na wysokości miejscowości Gracze, też Lewin Brzeski. Tam tworzy się dość spory korek i widzimy, że też jest zdarzenie drogowe. Korek ma w tym momencie niecałe 3 km. Jeżeli jesteście na miejscu na A4 i widzicie, co tam się dzieje, to oczywiście prosimy Was o informację. 22 513 11 11 lub aplikacja mobilna też jest dostępna. Za to kilka kilometrów dalej w miejscowości Grodków na drodze wojewódzkiej numer 401 też mamy spory ruch, ale to ze względu na prowadzone prace drogowe, o czym mówiliśmy już wcześniej. I jeżeli chodzi o korek, no to on jest zarówno w kierunku Oławy, ale też jeżeli jedziecie do Nysy. To już wszystko, jeżeli chodzi o województwo opolskie. Natomiast nieco wolniej jadą kierowcy dalej A4 z Katowic do Krakowa. Te niewielkie spowolnienia są na wysokości Chrzanowa, a także w samym Krakowie, raczej pod Krakowem. Jeżeli do miasta chcecie wjechać, to na pewno dłużej postoicie na wysokości miejscowości Gaj i w Libertowie, czyli na Zakopiance. Dalej z Nowego Targu trasa do Zakopanego, Biały Dunajec, Poronin i Szaflary. Widzimy, że też ruch jest coraz większy, tam jest coraz więcej kierowców. I na koniec przypominajka Grudziądz, Gdańsk, czyli autostradowa jedynka na wysokości miejscowości Warlubie. Trwają prace drogowe i tam też możecie zwalniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Jacek pisze, że zostanie z nami, bo jest pięknym facetem. Oczywiście, Jacku, zapraszamy wszystkich do tego, by z nami podróżowali albo po prostu spędzali miło czas. Tak jak, a propos tych podróży, Łukasz, Zosia, Julia i Kacper z czarnego auta, z czarnego Audi. Właśnie wyruszyliśmy w trasę z PRK do przyjechania 1300 mil, trasa Glasgow-Kłodzko. No, rzeczywiście, patrzę, no, że 21 godzin ta trasa wam zajmie. Oczywiście, zakładając, a mam nadzieję, że tak nie będzie, żeby gdybyście jechali po prostu cały czas. Dużo to już dodając i patrząc, co tam was na trasie spotka, sporo remontów na waszej trasie, zwłaszcza już tutaj w tej naszej po przeprawie promowej albo po przejechaniu tunelu. Sporo tutaj już remontów, na przykład w Holandii, trochę w Niemczech, zwłaszcza w Niemczech, muszę powiedzieć. Zwłaszcza w Niemczech, a później to już coraz lepiej. Im bliżej Polski, tym lepiej, więc życzymy wam oczywiście miłej podróży, oby ten czas spędzony w aucie upłynął wam jednocześnie szybko, a z drugiej strony bardzo przyjemnie. Mam nadzieję też, że będziecie z nami. Gramy dużo dobrej muzyki już teraz u nas Maroon 5, a co do godziny 9, jeszcze do godziny 9 powiemy sporo o imprezach plenerowych, które są zaplanowane na ten weekend w różnych miejscach kraju. Zostańcie z nami.

Teraz u nas połączenie dwóch wydarzeń. Moim zdaniem można spokojnie połączyć i zwiedzanie, i turystyczny odpoczynek nad morzem, na wybrzeżu, a jednocześnie liznąć troszeczkę historii. Bo na Pustyni Błędowskiej dziś piknik poświęcony obronie Tobruku. Wydarzenie organizuje Instytut Pamięci Narodowej w 85. rocznicę obrony Tobruku, w której wzięli udział żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Widowisko historyczne odbędzie się na Pustyni Błędowskiej przy Róży Wiatrów w Kluczach. Michał Masłowski z krakowskiego oddziału wyjaśnia, to organizator tego wydarzenia, że ma ono przede wszystkim przypomnieć o bohaterstwie polskich żołnierzy walczących w Afryce Północnej.

0: 3 km² i położone jest na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Błędowa w Dąbrowie Górniczej na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie, a granicą północną pustyni jest wieś Chechło. Na południu jest ona ograniczona dużym lasem. Pustynia ma niecałe 10 km długości i szerokość do 4 km. Piaski mają średnią miąższość 40 metrów, a maksymalnie 70. Przez pustynię ze wschodu na zachód przepływa Biała Przemsza, a obszar pustyni objęty jest programem ochrony Natura 2000. Według legendy pustynię stworzył diabeł. A mówimy o tym dlatego, że dziś tam wyjątkowe wydarzenie, piknik poświęcony obronie Tobruku i Michał Masłowski z krakowskiego oddziału IPN-u wyjaśnia, że to wydarzenie ma przede wszystkim przypomnieć o bohaterstwie polskich żołnierzy walczących w Afryce.
1: Ponieważ sama obrona twierdzy Tobruk była pierwszą zwycięską, tak naprawdę samodzielną akcją Wojska Polskiego. Na Róży Wiatru, w warunkach, można powiedzieć, pustynnych, będziemy starali się przede wszystkim edukować, a o godzinie 19.30 zapraszamy na rekonstrukcję bitwy o Tobruk oraz na rekonstrukcję operacji Crusader, w którym będzie brało udział 200 rekonstruktorów.
0: Początek tego wydarzenia o 10 w czasie II wojny światowej Tobruk, czyli port w Cyrenajce w północno-wschodniej Libii, miał kluczowe znaczenie strategiczne. Włosi zamienili Tobruk w twierdzę i główny punkt zaopatrzeniowy dla sił atakujących Egipt. Tobruk został zdobyty w trakcie kontrofensywy brytyjskiej 22 stycznia 1941 roku. Niemcy i Włosi próbowali odbić port. Oblężenie trwało od kwietnia do grudnia 1941 roku. Przez 110 dni walczyła tam polska samodzielna brygada strzelców karpackich, która wraz z oddziałami brytyjskimi i czechosłowackimi odparła wojska osi. I właśnie o tym dziś więcej na plaży, na pustyni Błędowskiej.

0: Nami po Polsce, nie tylko po Polsce, bo wiemy też, że nasi słuchacze są w trasie z Glasgow do Kłodzka. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że to ta taka długa trasa. W każdym razie podróżujemy sobie też po Polsce. Byliśmy w Zakopanem, byliśmy na Pustyni Błędowskiej. Co jeszcze dla was przygotowaliśmy, o tym się przekonacie. Ale oczywiście średnio co 20 minut przedstawiamy wam też informacje jak najbardziej praktyczne, a konkretnie robi to Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz zajrzymy sobie do Zakopanego, a raczej na trasę do Zakopca. Z Nowego Targu, jeżeli jedziecie drogą krajową numer 47, to w Szaflarach i za Białym Dunajcem mamy już spore spowolnienia. Właśnie nitki, która prowadzi was do Zakopanego. A jeżeli chodzi o samo miasto Zakopane, to Nowotarska ulica nam się korkuje przed rondem Solidarności. Tam widać, że rzeczywiście jest już coraz większy ruch, no i to może być bardzo intensywna sobota akurat tam właśnie. I pozostając na południu, przed węzłem w Balicach na autostradowej czwórce trwają prace drogowe i jedziecie wolniej w kierunku Katowic i Gliwic, ale uwaga, natomiast z drugiej strony od Wrocławia do Katowic autostradową czwórką na wysokości miejscowości Gracze, no mamy już naprawdę bardzo intensywny korek, w pewnym momencie też jest delikatny zator. I jeżeli chodzi o ten odcinek, no to tutaj korek ma 3 km i widzimy, że to jest zdarzenie drogowe. Czekamy na informacje od służb. Jeżeli wy takie macie te informacje, to prosimy o wiadomość 22 513 11 11 lub aplikacja mobilna. Ale też są już głosy od was.
3: Na A2 75 km w kierunku Poznania spaliła się chłodnia. Utrudnienia na prawym pasie. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację, także prosimy o uwagę właśnie pod samym Poznaniem. I na sam koniec jeszcze zaglądamy sobie na trasę do Gdańska. Przypominamy, że jeżeli jedziecie przez Warlubię z Grudziądza, to także spotkacie trudniejsze warunki drogowe. Tam trwają prace służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Witam Wojtek i Diego. My lecimy z Wejherowa na Hel. Temperatura tylko 14-15 stopni, więc będzie można sobie spokojnie pospacerować. Pozdrawiamy Wojtek i Diego z Prosida. Odwiedzamy naszego kolegę Foodiego rasy francuski Briard. Chyba nie wiem, czy to tak się czyta, ale chyba tak. Ja mam tylko jedno pytanie, bo to jest przepiękny i wielki pies. Czy on coś widzi, Wojtku? Powiedz mi, czy on coś widzi? Bo jest bardzo, bardzo zarośnięty, no i jego oczu nie widać, więc ja się zastanawiam, może na przykład węchem operuje. Daj znać, bo skoro to przyjaciel wasz wspólny, no to na pewno wiesz, jak się porusza. Czy wpada na jakieś przedmioty, czy nie? Sprawdźcie sobie, jak wygląda Briard, jeśli oczywiście nie wiecie. Ja na przykład nie wiedziałam, więc zawsze to nowa rzecz. Miłego dnia wam życzymy oczywiście i mamy nadzieję, że ta pogoda, to 14-15 stopni, to jest temperatura odczuwalna, a nie nominalna, bo na pewno z wiatrem będzie troszeczkę chłodniej, a rzeczywiście te porywy nad morzem do 40-45 km na godzinę. Dość w ogóle ten wiatr dzisiaj ma być taki uporczywy i uciążliwy. Mam nadzieję, że wam nie sprawi większych problemów. Oczywiście ostrzegamy przed nim, w czasie burz może być oczywiście silniejszy. Także te ostrzeżenia przed burzami jeszcze obowiązują na północnym wschodzie. Wszystkie szczegóły pogodowe u nas i najświeższe informacje za 20 minut, a już teraz u nas OMC i How Bizarre.

0: Jakoś mnie dzisiaj kawa nie rozbudziła. Emilia, jak u ciebie forma?
1: Wiesz co, ja jestem po napoju kawopodobnym, więc nawet jeszcze w sumie kawy chyba nie wypiłam.
0: Nie, to jest po prostu twoje przywiązanie do tego naszego automatu z kawą jest dla mnie niebywałe. No podziwiam, tak. Podziwiam
1: to
0: za
1: odwagę.
0: To jest
1: rutyna, wiesz, to trzeba po prostu podjąć decyzję i przestać.
0: Po prostu moim zdaniem ty lubisz słodką kawę i
1: lubię,
0: no
1: lubię.
0: Właśnie, no właśnie, a u nas nigdy, wiecie, słuchajcie, cukru nie ma. Jakoś tak wychodzi.
1: Bo my jesteśmy bardzo słodkie, wystarczy.
0: To prawda. 9 minut do godziny 9:00. Wyjeżdżamy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No już od ostatniej godziny mamy spory korek na autostradowej czwórce w drodze z Wrocławia do Opola i rzeczywiście tam cały czas ten korek jest, on się wydłuża, ma już teraz 10 kilometrów. Doszło do zdarzenia drogowego, takie mamy informacje z map, głównie od kierowców, którzy tam przejeżdżają. Ciaśniej jest też na drodze wojewódzkiej 401, czyli dosłownie kilka kilometrów dalej. W Gorczkowie trwają prace drogowe i tam kierowcy muszą doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na przejazd do Oławy i do Nysy. Zalecamy na pewno też ten korek ominąć drogami lokalnymi. Przypominamy, że w Korczowej samochody osobowe czekają 3 godziny na rozpoczęcie odprawy. To przejście graniczne Polski z Ukrainą. Na A4 na tym samym odcinku prowadzone są też prace drogowe. A podobny korek tworzy się na innym przejściu granicznym, Budzisko, czyli trasa z Litwy do Polski. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to też przypominamy, że coraz więcej samochodów ustawia się w Libertowie, czyli na Zakopiance, przed wjazdem na węzeł Kraków Południe i widać też wzmożony ruch w Szaflarach. To droga krajowa numer 47 za Nowym Targiem, a kierunek Zakopane 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców, ale też mamy aplikację mobilną, też Polskie Radio Kierowców, także zachęcamy, żeby wysyłać do nas wiadomości tekstowe i głosowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jacek pisał, że zmierza na Hel, żeby odwiedzić razem z... Nie, Jacek, tylko Wojtek napisał, że razem ze swoim psim przyjacielem odwiedza innego psiego przyjaciela, czyli francuskiego Briarda. No i to jest specyficzna rasa, bardzo, bardzo zaraśnięta, zwłaszcza jeśli chodzi o oczy. I pytałam Wojtka, jak to wygląda i czy ten pies rzeczywiście coś widzi. No i tym razem dostaliśmy oczywiście wiadomość głosową.
3: No, witam Wojtek i Diego z Prosida. Tak, tak, Foodie widzi wszystko bardzo dobrze, nie przewraca się, niesamowity pies. Poznaliśmy go 3 lata temu i regularnie odwiedzamy go na Helu, a jedziemy tylko dlatego dzisiaj właśnie, bo pewnie dojedziemy w miarę bez problemów, bo zazwyczaj jeżeli jest wyższa temperatura, to na Helu jest bardzo dużo turystów, ale i tak jak powiedziałem, Foodie widzi wszystko, nie rozbija się, nie obija, żyje sobie spokojnie. Spokojnego dnia dla wszystkich, pozdrawiamy Wojtek i Diego.
0: My też was pozdrawiamy i też życzymy spokojnego dnia. No i widzę, Wojtku, że chciałeś po prostu oszukać system. Widzisz, o, pochmurno, wietrznie, to znaczy, że na Helu będzie spokój. No i właśnie tego spokoju wam życzymy. A już za 6 minut sprawdzimy, jak ta prognoza pogody na dziś się przedstawia.

0: Sprawdzamy pogodę punktualnie o godzinie 9. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia tego, czy się ociepla i ociepla się. 17,5 w Przemyślu to najcieplejsze nadal miasto w Polsce. Najchłodniejszy tym razem Elbląg, tutaj 13 stopni. Jeśli chodzi o północ kraju, mamy około 15-16 stopni z wyłączeniem właśnie tutaj Elbląga, bo tu chłodniej, około 14 także w Suwałkach, tutaj także dość chłodno i na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, a także we wschodniej części Warmii i Mazur jeszcze pada. Dodatkowo tam zapowiadane są burze mniej więcej do godziny 12-13. Sprawdzam, czy te prognozy pogodowe z uwzględnieniem opadów się zmieniły, bo tutaj głównie te opady przechodziły i miały przechodzić w najbliższych godzinach przez północny wschód i rzeczywiście cały czas tutaj to się nie zmienia. Do godziny 15-16 powinno tam w ogóle przestać padać. Widzę, że po godzinie 16 z nad zachodu będą nachodzić deszczowe chmury, w sensie z nad Niemiec do Polski. Czy dojdą wieczorem? Jeśli tak, te opady będą przelotne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o to, co temperaturowo dziś nas czeka, to dosyć przyjemna temperatura. 23 stopnie najcieplej na południowym zachodzie, tam też najwięcej słońca. Jeśli chodzi o to, co z ciśnieniem, ciśnienie będzie dość stabilne, 1002-1003 hektopaskale i po południu ta temperatura będzie się trzymała, ta wartość ciśnienia będzie się trzymała. 17 stopni, wracając jeszcze do temperatury, 18 najchłodniej i to na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju. Sporo chmur, o deszczu już mówiłam, gdzie możemy się go spodziewać, a najwięcej słońca pojawi się na południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy też pozdrowienia od Was.
2: Dzień dobry, witam szanowne PRK i wszystkich kierujących w tym dzisiejszym pięknym dniu i pozdrawiam serdecznie wszystkich kierowców zmierzających na pomorską Miss Scania w Gdańsku. Roman ze Scania, pozdrawiam.
0: Roman, jestem ciekawa, czy Twoja Scania bierze udział w tym konkursie Miss. Jeśli tak, to koniecznie daj znać. No i oczywiście trzymamy kciuki. I 2 minuty po godzinie 9 również życzymy Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: Nasz słuchacz Roman, który pisał, że jest w drodze do Gdańska na konkurs Miss Scani, napisał, bo pytałam, że w aplikacji Parka Polskiego Radia Kierowców, że jego Scania bierze udział oczywiście w rywalizacji na najpiękniejszy samochód ciężarowy. Więc życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, a już teraz zabieram was do Piotrkowa Trybunalskiego, a to informacja dla wszystkich fanów lotnictwa, bo na lotnisku w Piotrkowie dziś rozpoczyna się 14. piknik lotniczy Flyfest. Dziś i jutro będzie można podziwiać pokazy akrobacyjne samolotów i szybowców oraz skoki spadochronowe. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów z całej Polski. Dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej Marcin Pampuch zapowiada widowiskowe akrobacje i przeloty maszyn odrzutowych, ale też historycznych. Za sterami zasiądą znani piloci.
1: Będzie latał dla nas wybitny pilot Artur Kielak na samolocie Gamebird GB1. Będą też pokazy w wykonaniu Piotra Sieradzana na szybowcu Swift. Będzie z nami również Robert Kowalik na samolocie Extra 300 i Marcin Pająk.
0: W programie również przewidziano prezentację śmigłowców. Nie zabraknie widowiskowej walki powietrznej, czyli tak zwanego dogfight. Publiczność może też liczyć na atrakcje naziemne, w tym strefę rodzinną, gastronomiczne i wesołe miasteczko. Z tego co widzę, w województwie łódzkim dość dobra pogoda, to znaczy ani nie za zimno, ani nie za ciepło. No i też słońce nie będzie wam przeszkadzało, bo jest dość pochmurno. Zresztą tak jak w całej centralnej Polsce. Przed chwilą sprawdzałam, jak tam sytuacja u nas na Mazowszu, w Warszawie. Pochmurno, ale nie pada, więc w zasadzie to dobre informacje.

0: Temperatura dziś umiarkowana, dość dużo deszczu spadło w ostatnich dniach, w związku z tym też słońce nie przegrzewa, więc tego ognia i tych pożarów, zwłaszcza w lasach, się dziś nie spodziewamy, ale oczywiście nadal jest dość sucho, więc trzeba uważać. No i gdzie trzeba uważać na trasach, to sprawdzamy średnio co 20 minut, a konkretnie od samego rana robi to dla Was Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Między Wrocławiem a Katowicami był 10-kilometrowy korek w miejscowości Egracze. Teraz już widać, że są to spowolnienia i też mamy informacje od służb, że zakończyły się prace akurat na tym odcinku. Na 211 kilometrze po godzinie 11, ale uwaga, to chyba było wczoraj, to o tym mówiła Ewa. Pojazd ciężarowy wypadł z jezdni na pas zieleni. Na czas działań służb ratowniczych zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Katowic. No i właśnie tam był ten utrudniony przejazd do tak naprawdę dzisiaj, do godziny 9.30. Teraz widać, że ten ruch jest zdecydowanie mniejszy. Już raczej do Katowic przejedziecie bez większych utrudnień. Cały czas na wysokości Grodkowa na drodze wojewódzkiej numer 401 utrzymują się utrudnienia i tam jest dość spory korek zarówno w kierunku Oławy, jak i Nysy. Przypominamy, że na drodze krajowej numer 63 w województwie podlaskim na odcinku Pisz-Kolno w miejscowości Czerwone pojazd osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Tam ranne zostały dwie osoby i prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie od godziny 9. A na S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Ustroniem Morskim a węzłem Borkowice w miejscowości Kukinia jest awaria ciężarówki, która zepsuła się na 102 kilometrze dokładnie. Na czas przeładunku i odholowania tejże ciężarówki zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina i te utrudnienia powinny za niedługo się zakończyć, także czekamy na informacje od służb, ale też na Wasze. 22 513 11 11 i dostępna jest także nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za kilka minut u nas na pewno będzie, mówiłam wam, że będzie akcent motocyklowy, mimo tego, że jestem dziś ja. Będzie Kuba Marcinowicz i będzie Michał Górski i będzie o motocyklach na trasie Wielkiej Wyprawy Maluchów.

0: Tu PRK Polskie Radio Kierowców. 22 minuty zostały do godziny 10, a teraz zaglądamy do Francji. Wielka wyprawa maluchów 2026 jedzie. Od przedwczoraj, jeśli dobrze liczę, jest już we Francji. A oczywiście są tam także Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bonjour.
0: Witamy bardzo serdecznie. Czy u was pochmurno?
1: Ależ tu głośno się zrobiło u nas.
0: Jak czy to głośno? A że maluchy?
1: Maluchy strasznie hałasują, bo zjechaliśmy na stację benzynową, żeby zatankować i akurat Michał zaparkował w takim miejscu, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około 40 maluchów jest wokół nas.
0: Fajnie, no, one wyglądają trochę jak skitelsy w dużym nagromadzeniu,
1: tak
0: wiecie?
1: Troszkę, prawda? No, wysypane tak na stolik.
0: Tak, żeby bardzo mnie to śmieszy.
2: Żeby przedstawić wam w ogóle skalę wydarzenia, to w tym momencie trwa tankowanie. Stacja benzynowa, na której są raz, dwa, trzy stanowiska do tankowania, wszystkie opanowane przez maluchy. Procedura tankowania wygląda w ten sposób, że jedna osoba trzyma wąż, a maluch jeden za drugim podjeżdża. Potem płacone jest hurtowo oczywiście za wszystkie maluszki. Także na wszystkich stanowiskach obecnie chmara maluchów.
0: A powiedzcie mi, jak wy wjedziecie na stację, to przez jaki czas nikt inny nie ma szansy zatankować?
1: Wiesz co, no to jest mniej więcej około 15-20 minut.
0: To myślałam, że gorzej.
1: Nie ma dramatu. Natomiast później oczywiście część uczestników robi sobie krótki postój, więc no, cała stacja jest zajęta. Chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że we Francji te stacje, które odwiedzamy, czyli nie te stacje przy głównych drogach, przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu, tylko te stacje, takie trochę mniejsze, lokalne, są bezobsługowe. Więc to też nie jest tak, że paraliżujemy całą stację i już nie można kupić hot doga. Nie, spokojnie.
2: Nie można kupić żelków. To tak, chyba to najważniejsza rzecz właśnie.
1: A jak kupisz, to paskudy.
0: No ja słyszałam o tych żelkach i mówiąc szczerze, liczę, że się załapił, bo jestem ciekawa, czy są aż tak obrzydliwe, jak są Kuba to
2: przywieziemy hurtowo. To są jedyne żelki, które udało mi się kupić i słuchajcie, nie zjadł mi ich Kuba.
0: No, więc ja to rozumiem.
2: To dlatego to są moje ulubione żelki.
1: No dobrze, ale przecież sobota zawsze w Polskim Radiu Kierowców do godziny 11, nawet jak Ewciu ty jesteś.
0: Lewa w górę.
1: Musi być motocyklowa, czyli lewa w górę, więc oczywiście pomyślałem o swojej ukochanej braci motocyklowej i o wszystkich naszych słuchaczach, którzy jednośladem pomykają dzisiaj. Warunki pogodowe w Polsce są jakie dzisiaj, Ewcia?
0: No, takie kiepskie dojazdy motocyklem. Dosyć silny wiatr, pochmurno.
1: To nie, to stop. To mam rozwiązanie. To dobra. Zapraszam tutaj do Francji. Będzie zdecydowanie lepiej, bo tutaj u nas bardzo przyjemnie. Piękne słońce, błękitne niebo, cieplusieńko. Już teraz na termometrze 20, chyba 5 stopni, więc naprawdę znakomicie. No i rozmawiałem dzisiaj z naszymi motocyklistami, którzy asekurują całą tę kawalkadę 72 maluchów, które od Wrocławia, od niedzieli podążają w stronę Normandii. Trochę podsumowaliśmy i podsumujemy te dwa ostatnie dni. Fantastyczne, po prostu genialne. A co mamy dzisiaj? No dzisiaj też kawał trasy.
3: 495, dokładnie. No i podobnie już przełęcze i później proste. Zobaczymy, jak to będzie. Musimy się pożegnać z górami. Szkoda, no ale zmierzamy w stronę wybrzeża.
4: Bardzo fajnie. Wczoraj trochę zakrętów, więc się rozgrzeliśmy, sprawdziliśmy opony, posprawdzaliśmy uczestników, pilnowaliśmy ich, nie znaleźliśmy żadnego używanego telefonu, tak jakby byli bardzo skupieni na drodze, więc jesteśmy przekonani, że dalsza część trasy pójdzie bezproblemowo.
1: Pięknie. Jak przygotowany motocykl, jakieś smarowanie? Jakaś kosmetyka?
5: U mnie na szczęście jest wał kardana, więc się smarowanie nie trzeba przejmować, nie patrzeć, czy nie wycieka za bardzo. Nic generalnie chyba standardowo, tak? Ciśnienie w oponach, światełka wszystkie czy działają jak należy, żeby się lokalni koledzy żandarmi tutaj nie czepiali za bardzo o wszystko. No i przede wszystkim dzisiaj oprócz motocykla to głowa, woda, bo słoneczko dobrze praży.
1: Dzisiaj widzę, że takie stroje macie lajtowe bardzo.
4: Jeszcze nie jesteśmy ubrani. Tak jakby jako motocykliści nie możemy sobie pozwolić na jazdę bez ochraniaczy, więc zaraz się ubierzemy i będzie nam cieplutko.
1: No ale padać dzisiaj nie będzie, o tym myślę.
4: A tak, to jak nie będzie, to będzie super.
1: Jakaś dobra rada dla motocyklistów, którzy tutaj przyjeżdżają w ten region?
3: Ostrożnie na zakrętach. Za zakrętami, tymi, które są gdzieś tam przy stoku, potrafi być zaparkowany samochód francuski albo inny zepsuty. Na to trzeba uważać. Poza tym dobierać się temperaturowo dobrze, dlatego że na

0: Życie jest dosyć chłodno, a w dolinach potrafi być przynajmniej w tym momencie na 30 stopni.
1: Ale tak sobie myślę, że technikę jazdy można podszkolić, doszlifować sobie dzisiaj i w ogóle tu w tym rejonie bardzo.
0: Och, szczególnie te fragmenty, gdzie były te brązowe góry, nawet nie pamiętam jak ten rejon się nazywał, no coś przepięknego, przejazdy przez tunele, objeżdżanie tych skałek i fajnie dlatego, że tamte odcinki są jednokierunkowe, więc na pewno z naprzeciwka nic nie nadjedzie i można się fajnie złożyć.
1: A dowiedzieliśmy się, że te czerwone góry, przez które przejeżdżaliśmy, i te przełęcze czerwone, to tlenki żelaza spowodowały, że one są takie czerwone.
2: Mhm. Wygląda to spektakularnie, absolutnie tak. Natomiast ci sami panowie, bo czterech ich tutaj jedzie z nami i obstawiają cały konwój, no parę dni temu jechali w srogim, deszczowym, szwajcarsko-niemieckim anturażu, więc to było trochę co innego. No teraz uśmiech na ich twarzach jest jakby głębszy. Zdecydowanie zaczęli mać więcej przyjemności. Mamy nawet jeden filmik z onboardowy, jeśli tak mogę powiedzieć, od jednego z ratowników. No, wygląda to przepięknie, jak ten motocykl składa się na tych zakrętach właśnie ciasnych, ale też tych partiach jednokierunkowych, więc trochę odważniej. No jest tutaj chyba dużo.
3: Może pokażecie coś na naszych, w naszych mediach społecznościowych.
2: Pracujemy nad tym.
1: Pracujemy nad tym, więc powinniście zobaczyć na Facebooku ten fantastyczny filmik. To szczególna informacja dla motocyklistów i fanów jednośladów, którzy mają czasami ochotę właśnie polecieć takimi winklami. Proszę sobie wyobrazić, że mamy lewy i od razu zaraz jest prawy. Później jest nawrót taki o 180 stopni. To jest coś niewiarygodnego i coś niesamowitego. Te zakręty. Ja wczoraj bardzo cierpiałem, że ja nie jadę motocyklem, bawiłbym się absolutnie przednio. Ale absolutnie
3: widzisz,
1: nie cierpię, że jadę Toyotą z Michałem.
3: Zapakowałeś wszystko, a stroju motocyklowego zapomniałeś. No, no ładnie to się, tak. No. Nie przemyślałeś to tego. Powiedzcie mi jeszcze, czy wszystko idzie zgodnie z planem, tyle kilometrów, ile macie zaplanowane, przejeżdżacie i czy rzeczywiście w niedzielę wylądujecie na Omaha Beach?
1: Idzie, w poniedziałek wylądujesz.
2: Zgodnie z planem i
3: a
2: rzeczywiście
3: patrz, ja
2: w poniedziałek tam wylądujemy. Natomiast no to, co ważne, to kończy się ten etap alpejski. Mhm. Będziemy właśnie zostawiali te góry.
3: Czyli nudy będą już.
2: No, ja bym powiedział tak. Jakub w jednym momencie tak obrazowo opisał mi, co się dzieje w jego żołądku, że mi się nawet przez chwilkę zrobiło niedobrze. Okay. Ale no, myślę, że te wyprostowane drogi to jest coś, na co część uczestników jednak
3: ale
2: czeka.
3: Ale to choroba lokomocyjna u Kuby Marcinowicza to jest nowa informacja dla mnie.
2: Nie, to nie
3: tak.
2: Jest, słuchajcie,
3: jak jesteś pasażerem,
2: to
3: tak? Coś...
2: Nie, my tutaj jeździmy wczorajszy dzień, 250 km ponad, tylko i wyłącznie przez przełęcze alpejskie. To nie było odcinka drogi, który nie miałby zakrętu, po prostu no prosta, nie było dłuższych prostych niż 10 metrów. To były same zakręty. To jest naprawdę ekstremalne.
1: No i
2: cały dzień.
1: Nasz radiowy Sebastian Loeb.
2: Nie. Szanujemy hamulce, ale rzeczywiście przepisy tutaj są tak no, łagodne, trzeba by powiedzieć, bo te drogi górskie, no i ograniczenie do 80, no to nie znak powoduje, że jedziesz tylko wizja zakrętu, który się zbliża.
1: Coś fantastycznego. No więc ruszamy dalej w trasę. Większość maluchów już zatankowana, większość grup odjechała. Widzę, że strefa serwisowa też już powoli się zbiera. Drobne naprawy zawsze na stacjach benzynowych, więc za chwilę ruszamy dalej.
3: No to życzymy wam miłej trasy i żeby błędnik dzisiaj mógł odpocząć. Co wy na to?
1: Dziękuję bardzo.
3: No i oczywiście do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, hej.

0: Nie wiem, czy to za sprawą tego bitu z kaczką jakoś tak się wakacyjnie zrobiło. Typowo wakacyjny hit za nami.
1: Dlatego, że plastic. Lipiec.
0: No tak, tylko w kalendarzu i w teorii, bo no tak. Tak za oknami to raczej marzec, październik taki dzisiaj. No ale to nie prawda. Ma co narzekać. Może sytuacja nas zaskoczy i będzie lepiej.
1: Ale chcesz powiedzieć, że lubisz, jak jest tak bardzo, bardzo, bardzo gorąco, tak. No bo w tamtym tygodniu tak. Sobota, niedziela.
0: Wszyscy to już o tym wiedzą, tak, ja kocham upał. Im cieplej, tym lepiej.
1: Ja też.
0: No właśnie, tu się zgadzamy.
1: Może się obie kiedyś dogrzejemy.
0: Zobaczymy. Ale synoptycy mówią, że jeszcze te upały wrócą. Natomiast co na drogach, o tym oczywiście o nas już teraz. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy dobre wiadomości z S6. Tam szybko zakończyły się te prace służb. Węzeł Ustronie Morskie do węzła Borkowice w miejscowości Kukinia, gdzie zepsuła się ciężarówka po 8, a tak naprawdę chwilę przed 9. Na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty mieliśmy prawy pas w kierunku Koszalina. Teraz już można przejechać bez problemów. No i powtarzamy, że niestety do poważnego zdarzenia doszło po 9 na drodze krajowej nr 63 w województwie podlaskim. W miejscowości Czerwone samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Dwie osoby zostały ranne, na miejscu działają służby ratownicze. Krajówka jednak jest przejezdna, służby prowadzą kierowców naprzemiennie jednym pasem i te utrudnienia potrwają jeszcze do 11. A jeszcze godzinę temu na A4 w województwie opolskim obserwowaliśmy korek w miejscowości Sarny Małe. Miał on 10 km i wiemy, że ten korek tworzył się w związku z wczorajszym zdarzeniem drogowym. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na pas zieleni i na czas działań służb ratowniczych zablokowany był prawy pas w stronę Katowic i te prace zakończyły się dopiero dzisiaj, przed chwilą. To potwierdzają służby, ale też na mapach widać, że na A4 jest już spokojnie. I na koniec jeszcze widzimy tylko, że w województwie małopolskim ruszyli kierowcy. Sporo samochodów jest przed węzłem Kraków Południe, to przed wjazdem na Zakopiankę. No i na samej Zakopiance ciasno jest w Libertowie, to wjazd do Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: Maluchy na maluchu!
2: To była reklama.

0: Cieplej i coraz cieplej na termometrach w Polsce. Chociaż dzisiaj takich wysokich temperatur nie ma się coś spodziewać i nie oszukujmy się, że tutaj nagle pojawi się 28, 9 czy 30 stopni. Nie, maksymalnie dzisiaj 23. W tej chwili najcieplej w Przemyślu i w Rzeszowie, prawie 18 stopni, czyli południowy wschód najcieplejszy, a najchłodniej nadal w Elblągu, tutaj niewiele ponad 13 stopni. Jeśli chodzi o centralną Polskę, to około 15-16 stopni w województwie łódzkim, prawie 16 w województwie świętokrzyskim. Bardzo podobna temperatura na Mazowszu, 16-16,5, na Pomorzu i Kujawach. Także nieco chłodniej w województwie lubuskim, tu 14-14,5. Jeśli chodzi o północ kraju, to tutaj 17 w Świnoujściu, to jest najcieplejsze miejsce na północy, 15,5 w Koszalinie, mniej więcej 15,5 także w Trójmieście. Jak będzie wyglądała pogoda? Czy będzie padało, czy będzie wiało, a może będzie słońce? O tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze pada i padać będzie na północnym wschodzie, ale trzeba powiedzieć, że tutaj te opady zanikają i około 13-14 już w zasadzie taką burzą na Białymstokiem powinny te opady na północnym wschodzie się zakończyć. Widzę, że po południu, późnym popołudniem chmury deszczowe będą docierać z nad Niemiec na zachód Polski, czyli do województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, ale tam myślę, że dopiero wieczorem ten deszcz może się pojawić. Opady nie będą dziś intensywne, dokuczać może natomiast dość silne wiatry w porywach średnio do 40, a nawet 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę, 17, zobaczymy na Suwalszczyźnie i na Podhalu najwięcej, około 21 na przeważającym obszarze kraju, to jest też oczywiście temperatura prognozowana na dziś, maksymalna, i 23, tak jak już wspominałam, na południowym zachodzie. Ciśnienie w miarę stabilne, chociaż po południu ma padać, w tej chwili na warszawskich barometrach, już sprawdzam, 1002 hektopaskale. I taka wartość ciśnienia ma być też w południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to już 2 minuty po godzinie 10:00. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i sobotni rozrusznik. Jedziemy sobie razem do godziny 11:00. Emilia Kleszczewska, Ewa Mierzejewska i Adam Waliszewski. Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 10. To oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oznacza jedno. Wyjeżdżamy na trasy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 6 kilometrów. Tak długi jest korek do Gdańska. To wiadomość dla kierowców, którzy pokonują autostradę A1. Za Grudziądzem w miejscowości Rulewo jest naprawdę dość ciasno. Tam trwają prace drogowe, no i właśnie ten dość spory korek nam się ustawia. Jeżeli oczywiście macie taką możliwość, to można to wyminąć drogą krajową numer 91. Jeżeli natomiast chodzi o województwo małopolskie, no to powtarzamy, że sporo samochodów jest przed węzłem Kraków Południe i przed wjazdem na samą Zakopiankę. I na Zakopiance ciasno jest w Libertowie, to jeżeli dojeżdżacie do Krakowa, tam rzeczywiście jest dość spory ruch, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa. Na węźle w Balicach też mamy dość spory ruch. Natomiast jadąc dalej z Nowego Targu do Zakopanego, czy też do Bukowiny Tatrzańskiej, mamy naprawdę dość mocno przewężoną drogę krajową numer 47, Szaflary Bańska Niżna, i to jest trasa w obu kierunkach, czyli do Nowego Targu i do Zakopanego. Tam prawdopodobnie nie przejedziecie w najbliższym czasie, albo do przejazdu trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut przynajmniej. Natomiast droga krajowa numer 49 korkuje się przed samą Białką Tatrzańską. Tam te utrudnienia w ruchu to 3 kilometry. Jeżeli jeszcze chodzi o inne trasy w Polsce, to mamy cały czas dość spore utrudnienia, jeżeli jedziecie od Żagania w kierunku Legnicy. W miejscowości Bolesławiec są utrudnienia drogowe, tam też na miejscu pracują służby i korek jest niewielki, bo ma kilometr, ale coraz więcej samochodów rzeczywiście się ustawia, także warto na to zwrócić uwagę. Dostępna jest nasza aplikacja mobilna, zachęcamy, żeby się nagrywać i też pisać wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeszcze do godziny 11 powiemy między innymi o takiej nowej komórce w Instytucie Transportu Samochodowego, która będzie zajmować się testowaniem pojazdów autonomicznych.

0: mówiłam o tym, już wspominałam, że Instytut Transportu Samochodowego oficjalnie staje się krajowym koordynatorem prac badawczych, czyli państwowym organem odpowiedzialnym za nadzór nad prowadzeniem badań i testów pojazdów zautomatyzowanych na drogach publicznych. To jest pierwszy w Polsce kompleksowy system kontroli i harmonizacji badań nad zautomatyzowaną i autonomiczną mobilnością w Polsce, który jest oparty na przepisach przyjętych pod koniec ubiegłego roku. Krajowa koordynacja prac badawczych to fundament bezpiecznego rozwoju autonomicznej mobilności w Polsce. Dzięki jasnym procedurom i nadzorowi państwa możemy prowadzić badania w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wspierać innowacje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i efektywność transportu. Tak mówi profesor Marcin Ślęzak, dyrektor ITS-u. No i właśnie jak to będzie wszystko działało, o tym będziemy mówić jeszcze na naszej antenie, ale już nie dziś, tylko we wtorek w Wysokich Obrotach u Roberta Kilana. Naszym gościem będzie Mikołaj Krupiński, czyli rzecznik ITS-u, i właśnie on wyjaśni, na czym to dokładnie polega. A na razie w ramach takiej zajawki jedną z tych komórek, które będą właśnie badać te pojazdy, będzie Krajowy Punkt Kontaktowy. To jest nowy organ, który ma również wymiar międzynarodowy. Tutaj on pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla zagranicznych koordynatorów, umożliwiając prowadzenie badań transgranicznych zgodnie z europejskimi regulacjami. Dzięki temu Polska uczestniczy w wymianie informacji i koordynacji nadzoru nad pracami badawczymi prowadzonymi jednocześnie w więcej niż jednym państwie. A o tym mówi dr inżynier Mikołaj Kruszewski z zespołu wspierającego pracę Krajowego Koordynatora Prac Badawczych.
1: Nowy system porządkuje i profesjonalizuje testy pojazdów autonomicznych w Polsce. Rola Krajowego Koordynatora to nie tylko rola administracyjna, ale też realne narzędzie kontroli jakości, ryzyka i wsparcia współpracy międzynarodowej. Nowe przepisy pozwalają polskim firmom i uczelniom prowadzić badania na poziomie porównywalnym z zachodnimi europejskimi ośrodkami.
0: A ta współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna w kontekście chociażby tego, że w wielu krajach te prace nad wprowadzeniem pojazdów autonomicznych na drogi publiczne są już po prostu dużo bardziej zaawansowane. Już takie pilotażowe programy prowadzone są między innymi w Skandynawii, są prowadzone w Niemczech i we Francji, chociażby także w Holandii. Tutaj jeszcze taka jedna informacja, że powierzenie Instytutowi Transportu Samochodowego funkcji Krajowego Koordynatora Prac Badawczych wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju technologii autonomicznych w Polsce, bo jak wynika z analiz ITS-u, pojazdy autonomiczne mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo, ponieważ aż w około 90% wypadków to czynnik ludzki odgrywa decydującą rolę, a inteligentne systemy mogą zmniejszyć liczbę zdarzeń nawet o 1/3. W skali Polski to byłoby kilka tysięcy wypadków rocznie mniej. To takie zdanie na koniec do refleksji. Ja wiem, że pojazdy autonomiczne wywołują bardzo dużo kontrowersji, ale też trzeba pamiętać o tym, że wiele samochodów, które już poruszają się także po polskich drogach, jest w dużej części, no nie chcę powiedzieć zautomatyzowana, ale oddajemy nasze prowadzenie komuś innemu, a właściwie sztucznej inteligencji i maszynie. Tak jest, tak będzie, czy rzeczywiście te pojazdy autonomiczne na przestrzeni kilku lat, bo przecież nie jutro i nie pojutrze pojawią się na naszych trasach, no to o tym będziemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców jeszcze wielokrotnie mówić. A tymczasem u nas Beastie Boys i Fight for Your Right.

0: Nasi słuchacze Renata i Darek ze Schody pytają w aplikacji, jaką trasę polecamy. Ruszają z Helu do Krakowa. No i też pytają o warunki pogodowe w drodze. I obiecuję, że sprawdzę to dla was tuż po serwisie informacyjnym. Drogowym oczywiście.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o utrudnienia, to sprawdzamy, gdzie stoicie teraz w najdłuższym korku. No, z pewnością jest to autostrada A1 w miejscowości Rulewo. Tutaj ten korek ma w tym momencie 4 km. To trasa z Grudziądza do Gdyni, Gdańska. Także tak wygląda ta sytuacja. Dużo lepiej wyglądają już, wygląda odcinek A4 z Legnicy przez Wrocław po Katowice i Kraków. Nie mamy już tak naprawdę większych problemów z przejazdem. Jedynie na wysokości Szczytnicy nieco zwalniacie. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, no to więcej się dzieje cały czas na samej Zakopiance Libertów i Gai, czyli właśnie ta trasa, która prowadzi was głównie do Krakowa, ale też do Zakopanego. I mamy więcej aut też na węźle w Balicach. Jeżeli chodzi o trasy do Zakopanego, to mamy naprawdę bardzo, bardzo gęsty korek. Można już powiedzieć nawet, że to zator w miejscowości Szaflary i w Bańskiej Niżnej. To droga krajowa numer 47 i ta sytuacja dotyczy kierowców, którzy jadą w obu kierunkach. Bardzo dużo aut, jest dość ciasno na drodze krajowej numer 49 również, już w samym Nowym Targu i to nitka, która prowadzi was do Białki Tatrzańskiej. No i oczywiście ruch spory jest w innym kurorcie, ale akurat już nadmorskim, czyli droga wojewódzka numer 216 przez Chałupy, dalej Władysławowo, Jastrzębią Górę oraz Karwie. Rzeczywiście w samej Karwi chyba jest najtrudniejsza sytuacja na drodze wojewódzkiej, bo tam korek mamy w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o tę trasę, o którą pytali nasi słuchacze, czyli Hel Kraków. No, wyjścia są dwa. Po pierwsze może to być A1 i tutaj to będzie najszybsza trasa, bo 7,5 godziny mniej więcej wam zajmie, oczywiście zakładając, że będziecie jechać bezustannie, czego oczywiście nie polecamy. Ale na A1 spotkają was remonty, między innymi na wysokości Warlubia i Torunia, a także Starogardu Gdańskiego. No i oczywiście to jest trasa płatna. Można pojechać S7 i chyba to jest opcja, którą polecałabym najbardziej wam. Tutaj trasa nieco dłuższa, nieco bardziej malownicza, ale właściwie ta ona wydłuży, S7 wydłuży waszą trasę czasowo tylko o 45 minut, a po pierwsze bezpłatna, po drugie właściwie żadnych utrudnień na trasie nie widać. No tutaj przypominam o tym remoncie, który jeszcze gdzieś tam trwa między Czosnowem a Dziekanowem Leśnym, ale to już naprawdę bardzo mały fragment z utrudnieniami. No i może być też trasa łączona A1 S7, ale chyba gdybym była na waszym miejscu, to wybrałabym jednak S7. Ja wiem, trochę dłużej i tam jeszcze jest na wysokości Elbląga. Przy wyjeździe z Elbląga są roboty drogowe. Wczoraj był tam korek, ale z tego co widzę, dzisiaj bardzo dobre warunki do jazdy i na razie w ogóle na całej waszej trasie spowolnień nie widać, nawet w tych remontowanych miejscach na S7.

0: też mamy dzień.
1: Jacek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, komentując, co mówiłam o tej komisji przy ITS-ie, która będzie zajmowała się testowaniem i pewnie w przyszłości także być może i homologacją samochodów autonomicznych, pojazdów autonomicznych. Pyta, jak już wprowadzą te autonomię jazdy i będzie te 30-40% mniej wypadków, to jak będzie z ubezpieczeniami pojazdów? Rozumiem, że jak wypadków mniej, to stawki pójdą w dół. I czy moglibyśmy się z tym zająć w przyszłości? I to jest bardzo dobre pytanie, Jacku. Mówiąc szczerze, jeszcze się głębiej nad tym nie zastanawiałam, ale oczywiście

0: Teraz informacja z Wielkopolski, a konkretnie z Gniezna. Dobra dla turystów i mieszkańców, którzy planują jakieś atrakcje na weekend. Otóż komunikacja miejska w Gnieźnie w weekendy jest i będzie przez wakacje darmowa. To ma ułatwić transport turystom i odciążyć centrum miasta z ruchu samochodów osobowych. O tym mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego Monika Fifer.
1: W mieście w weekendy letnie bardzo dużo się dzieje, więc opłaca się i ze względów wygody, bo nie trzeba szukać miejsca parkingowego, nie trzeba się denerwować, że nie mamy gdzie zaparkować. Spokojnie możemy korzystać z komunikacji miejskiej. Ona działa i w soboty, i w niedzielę. Przez całe wakacje, więc jeżeli mam ochotę spędzić czas w mieście, to warto faktycznie wybrać autobus, a dotrzemy właściwie w każde miejsce Gniezna.
0: A darmowe przejazdy w weekendy w Gnieźnie dotyczą wszystkich linii miejskich, a z promocji mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści bez konieczności kasowania biletów.

0: Mamy jeszcze jedną prośbę o sprawdzenie trasy szerokości od Asi, Franusia z mamą i tatą z Citroena. Wyjeżdżamy z Łeby i lecimy na Łódź, potem Katowice i Kraków. Naszą metą będzie Szczawa, powiat limanowski. Dajcie znać, jak trasa. I tutaj widzę, że nasi słuchacze zdecydowali się na A1. No ogólnie dobrze, tylko tak, trzeba pamiętać o tych remontach punktowych na A1. Po pierwsze na wysokości Bobowa, czyli węzła Pelplin, później na wysokości Warlubia, ale na razie wygląda ta sytuacja dobrze, nie ma żadnych spowolnień. Zresztą dzisiaj, mówiąc szczerze, na waszej trasie nie spodziewam się zbyt dużego ruchu, przynajmniej w tę stronę. Mamy też na A4 remont na wysokości Trzebini i później już przed dojazdem do Krakowa, przed węzłem Balice, to jest między Chrosną a Balicami właśnie, i tutaj lubi się przekorkować, ale poza tym trasa wygląda dość dobrze. Na południowej obwodnicy Krakowa też nie spodziewam się, że dzisiaj będzie duży ruch. No i później no to już Zakopianka. Na Zakopiance no to sami wiecie, czego się można spodziewać. Do Libertowa praca drogowa, więc tam korkuje się. A o tym, gdzie się korkuje i czy się korkuje, już teraz więcej. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście też są z nami nasi słuchacze, którzy cały czas aktualizują sytuację drogową.
3: Trasa 94, to jest stara droga na Opole, na ulicy Jana Serca jest droga zablokowana. Tam doszło chyba do wypadku, policja robi objazdem. Dziękuję, Bogdan Skudaja.
2: Dziękujemy oczywiście za informację. Przypominamy także, na drodze krajowej nr 63 jeszcze w miejscowości Czerwone trwają prace służb, to województwo podlaskie. 117 kilometr, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Dwie osoby zostały ranne, dlatego te prace służb się wydłużają. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 9. Na autostradzie A1 kierowcy stoją w sporym korku. To trasa z Grudziądza do Gdańska. W miejscowości Rulewo ustawia się najwięcej samochodów. Korek oczywiście można ominąć drogą krajową nr 91, ale także drogą krajową nr 55. Kierowcy zwalniają także na A1, ale w Rusocinie w obu kierunkach. I od dłuższego czasu oczywiście ciasno jest na Zakopiance, o czym już przed chwilą mówiła Ewa. Ale jeszcze raz to oczywiście powiemy. W drodze do Krakowa głównie korek ma 4 km, prowadzi przez miejscowości Gaj i Libertów. Podobna sytuacja jest na drogach krajowych prowadzących do Zakopanego i Białki Tatrzańskiej. Krajowa 47, Szaflary, Bańska Niżna. To spore spowolnienia właśnie do Zakopanego, ale i w kierunku Nowego Targu, a także droga krajowa nr 49, czyli kierowcy zwalniają za Gronkowem do Nowego Targu. Również przez najbliższy czas nie będzie tam możliwości przejazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Maluchy na maluchu!
7: To była reklama.

0: 4 minuty do godziny 11. Monika Gniewaszewska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Jak się masz, kochanie, jak się
0: no
1: masz?
0: Właśnie, jak
1: to się
0: masz,
1: okaże. Kochanie.
0: Dobrze się masz na pewno. Moim zdaniem
1: dobrze się mam.
0: Dobrze będzie.
1: Trochę
0: fajnie.
1: Mnie wywiało, ale...
0: No właśnie, wieje. No mówiłam, ostrzegałam o tym od rano.
1: Trzymać kierownicę.
0: Ale nie pada.
1: Nie, nie pada.
0: No to dobrze, chociaż tyle.
1: Tak. Przynajmniej rzeczywiście... w Warszawie, bo tam gdzieś tam to może trochę sobie pokropić.
0: No porywy do 60 km na godzinę zapowiadałam i zapowiadałam też deszcz na północnym wschodzie. Ale
1: no
0: ty
1: to
0: zaraz
1: jak ty zapowiadałaś.
0: Zapowiadać więcej.
1: No to może tak
0: Monika Gniewaszewska i wysokie obroty.
1: Zapraszam.
0: Już teraz.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Punktualnie godzina 11, a to oznacza, że powiemy wam, co dzieje się w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze gdzieniegdzie możliwe są burze. Synoptycy mówią o tych burzach na północnym wschodzie kraju. To tutaj jest pierwszy stopień ostrzeżeń właśnie przed tym, że może zagrzmieć. Poza tym cała Polska wolna od burz, ale niestety z opadami deszczu. Niestety albo stety, ten przelotny deszcz może pojawić się właściwie w całym kraju. Wyjątkiem jest południe i południowy zachód. Na północnym zachodzie natomiast deszcz, w centrum przelotny deszcz, na północy podobnie. Dosyć chłodno, trzeba przyznać. Termometry dziś pokażą najwyżej 22 stopnie i tak ma być na południu, ale też południowym wschodzie i w Wielkopolsce, w centrum 21. Zresztą ta temperatura w ogóle wyrównana, bo takie 21-22, oto są takie wartości. Najzimniej na północnym wschodzie kraju, tutaj w okolicach Suwałk 17 stopni, więc dosyć chłodno. Synoptycy też przewidują, że ten silny wiatr, przed tym silnym wiatrem was ostrzegamy, bo on rzeczywiście momentami może być dosyć dokuczliwy, zwłaszcza jeśli jesteśmy w trasie na otwartej przestrzeni, to może się z nami siłować, więc no, apelujemy o to, żeby uważnie i też mocno trzymać kierownicę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, teraz już na wysokich obrotach jedziemy razem do godziny 17. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 11.10 na naszych zegarach, na waszych zapewne też i to jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na naszych drogach. Zmiana nastąpiła na stanowisku serwisanta drogowego. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a nie lubię tego określenia serwisant ruchu drogowego.
0: Serwisant ruchu drogowego, trochę dodałeś.
1: Przyjaciel motoryzacyjny, ale... Radia Kierowców.
0: O. To rzeczywiście może tak może być? Tak, zdecydowanie lepiej brzmi. Tak mi się wydaje. No dobrze, sprawdźmy sytuację. Czy drogi mają wakacje? Mają?
1: Ja najpierw powiem dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Bo ja już jestem, wiesz.
1: Czy drogi mają wakacje? Pewnie, że mają. Wszyscy mają wakacje.
0: Drogi też. No to sprawdźmy, jakie drogi mają wakacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście w wakacje na drogach jest bardziej ciężko i w wakacje drogi mają swój sezon, więc siłą
0: czyli
1: rzeczy,
0: mają wakacje.
1: Siłą rzeczy wakacje na drogach to przerąbane. Ale my tu sobie tak leciutko rozmawiamy o tym, co na drogach. Zacznę od dramatycznej historii. 4 osoby zginęły nad ranem w wypadku samochodowym w Postolinie na Pomorzu. A kierowca ranny trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wypadku doszło przed 5 na drodze gminnej w miejscowości Postolin. 22-letni kierowca szybkiego samochodu prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, po czym auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny. W wyniku tego wypadku 4 osoby poniosły śmierć. Wśród ofiar jest 12-letnia dziewczynka, a kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Ja mówię o szybkim aucie, to szybkie auto, wszyscy wiedzą pewnie, o jaki samochód chodzi. To jest takie auto, które zazwyczaj w wersji wypuszczonej, w wersji ekonomicznej wypuszczonej z fabryki nie posiada kierunkowskazów. Ja sobie trochę drwię, ale coś w tym jednak jest. Jeśli chodzi o inne trasy, A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 kilometrze. Pożar ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu miejscowości Zimna Brzeźnica na 232 kilometrze. Zapaliła się ciężarówka, na czas przeładunku jezdnia jest zablokowana, wprowadzono objazd starym przebiegiem trójki, ale odblokowano lewy pas w kierunku Legnicy. Jest 6, odcinek Ustronie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu miejscowości Kukinia. Na 102 kilometrze awaria ciężarówki, na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Droga Krajowa nr 63, Piszkolno w pobliżu miejscowości Czerwone na 117 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, wjechało do rowu. 2 osoby ranne, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców, aplikacja do waszej dyspozycji i w niej piszecie: cześć PRK, witam wszystkich serdecznie. Ja dziś zostawiłem auta w garażu, wsiadłem do pociągu i gnam do naszego ukochanego Gdańska trochę odpocząć. Ale spokojnie, jak zawsze towarzyszy nam najlepsze radyjko PRK, więc pozdrawiam, miłego weekendu, Paweł z Gubina. No, jak widać, radia PRK, naszego PRK Polskiego Radio Kierowców słuchać można nie tylko w samochodzie, ale także w pociągu.

Bardzo nas to cieszy, że jesteście z nami. No i oczywiście wszelkie refleksje na każdy temat wpisujcie. My w aplikacji, ona dla was jest otwarta. My za chwilę spotkamy się z psycholożką i porozmawiamy sobie o tym, czy umiemy odpoczywać.

0: pytaj mnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, zapowiadany gość z nami, Magdalena Marciniak, psycholożka Zdrowie w Głowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i właśnie to taki wakacyjny czas odpoczynku, relaksu. Mam nadzieję, że dla większości z was, drodzy słuchacze, to jest już ten moment relaksu, albo on niebawem nadejdzie. No i właśnie, to nie jest takie proste pozbyć się tych wszystkich nawyków, tej pracy, która jest z nami, i tak naprawdę w pełni odpocząć. My nie do końca będziemy rozmawiać sobie teraz o takim odpoczynku, powiedzmy odpoczynku, takim wspólnym, grupowym powiedzmy, ale skupimy się teraz z Magdą, bo żeśmy przeszły sobie na ty.
2: Jak najbardziej.
1: Tak, na tym, jak samemu odpoczywać. Bo mamy taki pomysł, być może świta niektórym, ach, pojadę sobie sama na taki weekend, sam i odpocznę. No i właśnie, czy to jest tak po prostu, pstryknąć palcem, wsiąść w samochód, w pociąg, w samolot i pojechać samemu na wypoczynek. Czy to jest takie proste? Może od tego zacznijmy.
2: Niestety nie jest to takie proste dla bardzo wielu osób, ponieważ ludzie boją się być sami ze sobą. Co innego, jak przemieszczamy się na przykład samochodem z punktu A do punktu B, ale jest to jakiś cel, ale nie jest to odpoczynek taki jednoosobowy. Introwertycy mają łatwiej, oni lubią być sami ze sobą. Natomiast z pozostałymi osobami mamy trudność. Co będzie, jak zostanę sam na sam ze swoimi myślami? Co zrobisz czasem?
1: Ale czy my już mamy te myśli? Czy my już sobie zadajemy te pytania? Czy my czy nas łapie dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na miejscu?
2: Nie. Jak już na przykład proponuję wielu pacjentom, żeby pojechali sami ze sobą tylko. Ale jak to? I się okazuje, że mają lęki, obawy, niepokoje. Ale co ja zrobię przez cały weekend? Przecież mam tyle zadań w domu i ciągle jesteśmy czymś zajęci albo się zgłuszamy, dosłownie, bo zgłuszamy się social mediami, filmami, zagłuszamy myśli muzyką, czymkolwiek możemy. Tak?
1: No dobrze, ale skąd biorą się te obawy, żeby zostać sam na sam ze sobą?
2: Ponieważ często nie słyszymy tego, co nam w duszy gra. Boimy się konfrontacji sami ze sobą, takiej prawdy o sobie i o tym, o naszym życiu. Ludzie działają na autopilocie. W większości. Proszę Państwa, to teraz proponuję, żeby każdy z Państwa się zastanowił, tak szczerze, czy jesteście szczęśliwi. No pytanie, czym jest szczęście, którzy by mógł powiedzieć, no dobrze, czy jest Wam dobrze w życiu? Czy jest Wam dobrze w Waszych relacjach, tych bliskościowych, tych rodzinnych? Czy jest Wam dobrze w miejscu, w którym pracujecie? Czy targają wami niepokoje, czy nie macie obniżonego nastroju?
1: Bądź... Rozumiem, że to jest takie przewrotne, bo właśnie te myśli tak dopadają nas wtedy, kiedy jesteśmy sami.
2: Dokładnie. I wtedy co my mamy zrobić? Nagle się okazuje, że mamy taki zalew, że czujemy się jak w potrzasku. No i co wtedy?
1: No właśnie, co wtedy?
2: Zastanówmy się, od kiedy jesteśmy w tym potrzasku. Zobaczmy, czy jest jakieś wyjście z tego. No i na przykład wiele osób żyje w związkach, w których są nieszczęśliwi. Z tym, że wiele z tych osób nie mówi tego, nie mówi, co im pasuje albo co nie pasuje. Bądź już utraciliśmy zdolność komunikacji z partnerem, partnerką. My się nie słyszymy. My krzyczymy, albo my milczymy, albo tylko jesteśmy w pretensjach, albo w podporządkowaniu, albo w kontroli. Ale jakże mało jest takiej komunikacji. Czuję się. Brakuje mi. Chciałabym. A co ty myślisz? A co ty czujesz? Kiedy przyglądam się ludziom, ich rodzinom, to często widzę, że to już nie małżeństwo i partnerstwo, tylko lokatorzy. Współlokatorzy. I tam już logistyka gra. Kiedy zadaję pytanie, a jak, jeżeli chodzi o współżycie? Jakie współżycie? Ale my rok czy dwa lata już ze sobą nie współżyjemy. To jest coś już niepokojącego. Czy państwo się przytulacie? Nie. Czy państwo przytulacie dzieci?

0: jak były małe. No ale te dzieci mają naście lat i też potrzebują. Czy ktoś państwa przytula? Mm-hmm. No nie. Mm-hmm. Się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy bardzo często w takiej matni. No, ale ja nie mam jak z tego wyjść. Zawsze jest wyjście.
1: No właśnie, bo powiało trochę takim pesymizmem, mm-hmm. o tak bym to określiła. Czy jest jakieś z tego wyjście i co możemy z tym zrobić? No bo rozumiem, że no, nikt nie ma pewnie ochoty na to, żeby przewracać do góry swoje życie, które 20 lat wygląda tak, a nie inaczej, ale mm-hmm. można zapewne je jakoś tam naprawić.
0: Można.
1: I od czego zacząć? O tym porozmawiamy sobie już za chwilę po przerwie, natomiast też wrócimy pewnie do tematu, jak samemu umiejętnie spędzić ten czas.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, podróżujemy razem z wami. Jeśli macie jakieś pytania do pani psycholog, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby skorzystać z aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców. Ona zawsze jest dla was otwarta. Zaraz sobie porozmawiamy zresztą o tym, o czym już to było zapowiadane, o tym, jak umiejętnie korzystać też z tego wolnego czasu, jak umiejętnie jak umieć się właściwie spędzić ten czas, chociażby samemu, umieć się skonfrontować ze sobą, umieć się w siebie wsłuchać. Zanim to jednak nastąpi, Mariusz Dąbrowski jest już w studiu, bacznie obserwuje drogi dziś.
1: Wsłuchałem się również w siebie.
0: To i co? Wyszło?
1: Jestem na takiej fazie odpoczywania.
2: A no to cudownie, to trzeba
0: świetnie
2: korzystać.
0: Relaks,
2: tak. Uczyć się.
0: Ale tak. To jest,
1: no bo przyszedłem do pracy, już jestem zmęczony.
0: Ale to jest właśnie wielka sztuka, umieć w pracy odpocząć. Mariusz.

0: Brawo.
1: Bo brak pracy był mi od dawna zmartwieniem i wstydem.
0: Niemożliwe.
1: Ach, jak jakże to? Wdzięczny jestem temu,
0: przecież
1: który pod skromny, ale własny dach nie biorąc, tak, jestem non-stop.
0: Więc gdzie ty o braku pracy mówisz? Ale rozumiem, że to tak się zdystansowałeś, że jesteś w stanie...
1: Wchodzę w pracę w tę drugą fazę, taką fazę...
0: relaksu.
1: Tak.
2: Z przyjemnością.
0: Czyli tak na stand-by, ale jednocześnie aktywnie.
1: Nie. Rękawy podkasane, pełna mobilizacja. To na zewnątrz, natomiast w podświadomości gdzieś tam...
0: Czyli nie od parady mamy dwie półkule. Jedna odpoczywa, a druga jest aktywna.
1: Tak.
2: Przyjemne, spożyteczne.
0: No to sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A6, odcinek węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. 27 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Wprowadzono przejazd prawym pasem. S6, odcinek Ustronie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu miejscowości Kukinia. Na 102 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania auta zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. S7, odcinek węzeł Cedry Małe, węzeł Dworek w Kiezmarku na 25 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się drugim pasem i skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 63 między Piszem a Kolnem w pobliżu miejscowości Czerwone na 117 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zapraszamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie.

0: Magdalena Marciniak, psycholożka Zdrowie w Głowie z nami cały czas w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Pesymistycznie troszkę było przed przerwą, przed serwisem drogowym, ale teraz troszkę będziemy tak optymistycznie patrzeć na to wszystko, bo mówiłyśmy o tym, Magda mówiła o tym, że no właśnie, że troszkę nie umiemy tak się przyjrzeć sobie, boimy się siebie, a jak już tam wejdziemy, no to tam są jakieś straszne rzeczy, że coś
1: nie
0: jest
1: zawsze
0: nie tak właśnie w naszym związku, że coś tam w pracy jest nie tak. No dobrze, ale bo to już jest, rozumiem, jakaś taka sytuacja konfrontacyjna i taka mocna, a co zrobić, żeby nie doprowadzić do takiej skrajnej sytuacji, że ojej, łapiemy się za głowę, koniec świata, już wszystko rzucamy, idziemy do łóżka, kładziemy się i koniec. Co zrobić, żeby właśnie mieć cały czas jednak tę świadomość taką ustabilizowaną i naprawiać, tak jak śrubka odpadnie, to ją dokręcić, jak się coś odklei, to szybko przykleić, a nie na zasadzie, że wszystko runęło.
1: Okej, dobrze, to pójdźmy w tym kierunku. Co zrobić, żeby słyszeć siebie?
0: O.
1: Co zrobić, żeby mieć dobrą relację samemu ze sobą? I żeby znać swoje dobre strony, swoje zasoby. Może powiedzmy troszkę o tych zasobach.
0: Bo chyba też dobrze jest wiedzieć, jakie strony mamy słabe. To jest też bardzo ważne, prawda?
1: Tak, żeby w ogóle chodzi o świadomość siebie.
0: Tak
1: tylko,
0: jest.
1: Że bardzo wiele osób ma tak negatywne, pesymistyczne myślenie, że zapominamy o tym, jakie mamy zasoby.
0: O,
1: i jak
0: no to
1: jesteśmy
0: właśnie. To co zrobić,
1: wspaniałymi ludźmi.
0: O, to co zrobić?
1: Okej, zacznijmy od tego, że spójrzmy na siebie troszkę tak z boku. Czasami potrzebujemy drugiej osoby do tego, aby nam troszkę powiedziała o nas. Jeżeli my nie potrafimy mieć tego wglądu, to ta druga osoba jest od tego, żeby powiedziała, jak nas widzi. Czasem możemy usłyszeć gorzkie słowa, nie zamykajmy się na nie, tylko zastanówmy się, czy to jest prawda. Bo często może być to tylko opinia, nie fakt, ale możemy tutaj sobie rozpisać dowody za i przeciw.
0: Czyli nie obrażajmy się.
1: Nie, tylko spójrzmy na to, jakie mamy dowody na tą opinię. Jeżeli, oto taki przykład. Kiedyś miałam pacjentkę, która mówi, udało mi się to, udało mi się tamto. Ja mówię, ale jak to się pani udało? No, udało mi się, nie wiem, zdać maturę, udało mi się zdać prawo jazdy, udało mi się skończyć studia, udało mi się to. Ja mówię, a jak to się udaje? No jak to się udaje? No udało mi się. Ja mówię, a kto się uczył? A no ja. A kto napisał tą maturę? Ja. A kto zdał te studia? Ja. A kto zdał egzamin na prawo jazdy? Ja. A kto ma dobrą pracę? Ja. A kto pomaga innym? Ja. Aha, no to gdzie jest to udało się? I my tak mówimy, mam szczęście, mam pecha, udało się, nie udało się. No nie, drodzy państwo, bardzo...
0: Doceńmy się.
1: Doceńmy się. Nigdy nie myślałam, że w gabinecie psychoterapeutycznym będę stosowała zasady matematyczne i fizyka. Też. No bo mamy siłę przyciągania, powiedzmy, ale mamy też wzory na prędkość, na masę i tak dalej. Tak naprawdę chodzi o przyczynę i skutek. No bo mamy przyczynę i skutek. Więc jeżeli będziemy dbać o siebie i zaglądać do siebie, ja proponuję pisanie dzienników. Dlaczego? Bo pisanie powoduje, że mamy taką refleksję nad sobą. Zapisujmy, co nas poruszyło, co nas zdenerwowało danego dnia.
0: Czyli taka relacja z dnia.
1: Tak. I tutaj zaglądamy, co dana sytuacja w nas zrobiła, czyli jakie emocje w nas wzbudziła, ale też jakie myśli.
0: No to ja teraz powiem tak, a gdzie ja mam na to czas? Gdzie ja mam siadać, pisać, jak ja mam tyle rzeczy do zrobienia? Wracam z pracy, to, tamto, siamto, dzieci, obiad, kolacja i spać i koniec, jest 24 i dobranoc.
1: Okej, dobrze, to ja się zapytam, sprawdź swój telefon i zobacz, ile czasu spędzasz na mediach społecznościowych. I tu jest takie, jak to? Normalnie. Zajrzyjmy tam i zobaczmy, ile tego czasu tracimy. Na coś bezsensownego czasami, a ludzie powiedzą, ale mnie to relaksuje. Dobrze, to znajdź inny sposób na relaks, bo chyba, nie chyba, tylko bym powiedziała, najważniejsze jest to,

0: czy my siebie słyszymy.
1: No właśnie, ale czy my nie uciekamy też przed tą ciszą i przed słyszeniem
0: siebie? Uciekamy bardzo często.
1: No właśnie, uciekamy. To teraz wracamy do tego tak naprawdę początku, do tej, o czym miałyśmy rozmawiać, mianowicie do tej samotnej podróży tak naprawdę, w którą planujemy się wybrać, ale tak naprawdę nagle się może okazać, że wcale w niej samotni być nie chcemy. No to co zrobić, żebyśmy chcieli?
0: Jeśmy czasami, przynajmniej przez jakiś okres tej podróży w ciszy, usłyszmy siebie.
1: Czyli bez muzyki.
0: Bez muzyki, bez telefonów do nikogo. Skupmy się na drodze i na naszych myślach. Pierwsze pytanie. Hej, jak tobie jest w życiu, człowieku? Drugie pytanie. Jakich emocji doświadczasz? Często się okazuje, że ludzie nie doświadczają emocji, mają uczucie pustki. Dobra, to skąd się bierze ta pustka? Od jak dawna jest ta pustka? A jeżeli doświadczamy przyjemnych emocji, super, to co sprawiło, że masz te przyjemne emocje?
1: Czyli chwila refleksji.
0: Tak.
1: A jak nie mamy na nią siły za bardzo, tylko chcemy odpocząć? Podziwiajmy obrazki.
0: Obrazki, to włączmy sobie muzykę, która podczas podróży nas nie usypia, nie jest zbyt jakby naładowana bodźcami, żeby nie była dystraktorem dla nas, tylko taka zrównoważona muzyka, która da nam koncentrację, ale też troszkę ukojenie. To jest też relaks, bo w zależności od tego, czego potrzebujemy, to muzyka potrafi wpłynąć na nasz umysł w odpowiedzi na nasze potrzeby. W zależności o określonej częstotliwości herców. Osoby, które są doświadczają smutku, nie polecam katowania się w tym momencie smutnymi kawałkami, bo to tylko będzie pogorszało nasz stan, tylko bardziej optymistyczną, pozytywną muzykę, która wpłynie pozytywnie na nasz nastrój. Osoby, które potrzebują wyciszenia, no to tutaj proponowałabym muzykę, która będzie kojąca dla nich, a te, które na przykład jadą i potrzebują takiego pobudzenia, no to też muzyka, która będzie ich pobudzała.
1: No to mówiłyśmy o muzyce, a druga rzecz, no to pewnie też każdy z nas ma inne potrzeby, jeśli chodzi o to zrelaksowanie się i poczucie relaksu, bo jedni się położą z książką na leżaku, a inni pójdą w dynamiczny spacer, albo wręcz będą się wspinać po górach. Jak tutaj też to w sobie odnaleźć?
0: Było badanie przeprowadzone przez 18 tysięcy osób wzięło udział w ankiecie.
1: To ogromne. Tak.
0: To jest sztuka odpoczywania. Książka, autorka książki brała udział w tym badaniu. Jest 10 rzeczy od końca do początku, tak to pokatalogowane zostało, które wpływają korzystnie na odpoczynek. Na ostatnim miejscu jest mindfulness, czyli trening uważności.
1: Na ostatnim...
0: miejscu, pod kątem tutaj odpoczywania, co jest od...
1: Jeśli chodzi o wybór...
0: Jeżeli chodzi o wybór, tak, 18 tysięcy osób.
1: Czyli uważają, że to jest najmniej efektywny,
0: Jest efektywne, tylko tutaj na 10 miejscu tak, było, na przykład.
1: Rozumiem.
0: W tym rankingu mamy też oglądanie telewizji. Chodzi o to, żeby nie było za dużo, no ale też działa na nas kojąco oglądanie telewizji, bo nasz umysł może odpłynąć. I nie mamy żadnej presji. Nikt od nas nic nie chce. Tylko tutaj znowu zwrócę uwagę, nie za dużo.
1: Czyli co, serial, dwa odcinki, a nie cały.
0: Tak, a nie cały, bo to też jak za dużo oglądamy, to znowu zaburzamy sen. No to też nie o to nam chodzi. Między innymi było tam też nic nie robienie. Nic nie robienie
1: co to
0: wpływa
1: znaczy,
0: na kreatywność. Na przykład takie nic nie robienie, żebyśmy nie... Coś nudnego trochę, żeby było. I nieangażowanie bardzo silnie naszych procesów poznawczych. Jak są takie kolorowanki po numerkach. Przykładowo. Coś manualnego robienie, tylko nic nie skomplikowanego, powoduje, że skupiamy się na czymś, ale dziś nasz mózg to jest na tyle... spokojne zajęcie, że nasz mózg może sobie chodzić gdzieś tam... wolno, że tak powiem, nie na uwięzi. I to wpływa, że czujemy się potem zrelaksowani, ale co ciekawe, takie bardzo proste, nudne zadania wpływają na pobudzenie naszej kreatywności później. Niesamowite, prawda? Dlatego warto się nudzić.
1: Tak zwane.
0: Warto się nudzić, tak.
1: No tak, to przecież... A nie, to kiedyś tak było, że tylko... Jak, to było takie przysłowie.
0: Że tylko inteligentni ludzie się nie nudzą.
1: Właśnie. to chyba tak możemy odłożyć do lamusa.
0: No tak, właśnie chodzi o to, żebyśmy się trochę nudzili, bo potem pobudzona jest kreatywność. Spacery. Spacery. Długie spacery, chodzi o też długość tych spacerów, wpływają korzystnie na nasz mózg, czyli

0: i ten relaks i fizyczny też, bo pomimo tego, że możemy kilka godzin wędrować, to potem czujemy takie fajne zmęczenie i odcina nas, to jest korzystne dla nas. Tutaj relaks poznawczy dla naszego umysłu, oczywiście chodzenie bez telefonu, wpływa na to, że nasz umysł jest skupiony na tym, jak się zmienia krajobraz. Są nowe rzeczy, są ciekawe dla nas rzeczy, jak chodzi o nowe miejsca na przykład, tak? Albo na taką uważność też, co słyszymy, jakie głosy, czy zwierzęta, co widzimy, liście, szum drzew, wpływa na nas bardzo korzystnie i daje nam taki odpoczynek poznawczy. No i znowu też trzecia rzecz, odpoczynek emocjonalny. To też ma wpływ na nasz odpoczynek emocjonalny. Bo jak jesteśmy bez telefonu, możemy iść skąpanem, tak? Czyli skupić się też na uważności na kogoś, albo w ciszy możemy iść. To się nasze emocje wyciszają.
1: Nie mamy tych bodźców takich, które dobiegają z ekranu.
0: Nie ma tych problemów, tak? Możemy po prostu iść wędrować, to niech będzie naszym celem. Bieganie wpływa bardzo korzystnie. Ja jestem akurat zwolenniczką marszobiegów, ale to jest moja ulubiona forma biegania, to marszobiegi. Wpływa na tyle korzystnie, że jest to porównywalne. Jeżeli ktoś biega regularnie, jest to porównywalne z osobami, które medytują. Mają podobne efekty w mózgu, co jest ciekawe.
1: Czyli pozytywne efekty.
0: Tak, bardzo, bardzo pozytywne. Być może dlatego wyciszenia takiego odpoczynku mózgu, tak? Że inna sprawa, że po tym wysiłku mamy regulację hormonalną. Wysiłek fizyczny powoduje u nas regulację układu nerwowego, układu hormonalnego i nasz mózg inaczej wtedy funkcjonuje.
1: Czyli te endorfiny nam.
0: Tak, oksytocyna. To oksytocyna jest hormonem tutaj takim związkowym, przyjemności relacyjnym, ale endorfiny, dopamina to nam tak, byle bez presji.
1: No dobrze i myślę, że wakacje to jest taki moment, kiedy możemy rzeczywiście spróbować wprowadzić na przykład nowe nawyki, typu właśnie taki odpoczynek.
0: I czytanie książek.
1: Czytanie książek, bieg, jeśli ktoś lubi. Albo po prostu nudzenie się. To też jest forma odpoczynku. Stać nas na to, możemy to zrobić, zawsze możemy to robić tak, żeby sobie dogodzić, odpocząć, zrelaksować się i być później efektywniejszym. Magdalena Marciniak, psycholożka Zdrowie w Głowie, była z nami. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: I dobrego odpoczynku.
0: Dobrego, skutecznego.
1: Skutecznego.
0: Pozdrawiam.

0: jest.
1: PRK Polskie Radio Kierowców, punktualnie 11.50, to jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach, bo robimy to w naszym radiu co 20 minut.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Trzciel, w pobliżu miejscowości Myszęcin na 74. kilometrze zapaliła się ciężarówka, zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce, w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232. kilometrze pożar ciężarówki. Na czas przeładunku jezdnia zablokowana, wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki i odblokowano lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A6, odcinek węzeł Zrzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. 27 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina, przejazd prawym pasem. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice, w pobliżu miejscowości Kukinia. Na 102 kilometrze awaria ciężarówki, na czas przeładunku i odholowania zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. S7, odcinek węzeł Cedry Małe, węzeł Dworek, w Kiezmarku na 25 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: Maluchy na maluchu!
8: To była reklama.

0: No i najchłodniejsze miejsce wcale nie jest dzisiaj nad morzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Otóż najmniej stopni, tak to ujmijmy, pokazują dzisiaj termometry w Ostrołęce. 14 stopni tutaj mamy, natomiast nad morzem nieco cieplej, 2 stopnie przynajmniej jeden, 15-16 stopni, tyle jest w tej chwili na wybrzeżu. No nie jest to jakaś wysoka temperatura, no ale właśnie tyle jest. Przyszło zdecydowane ochłodzenie w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze tydzień temu tak naprawdę pod 40 stopni. No to już zdecydowanie za dużo, nawet chyba dla tych, co upał lubią. W każdym razie teraz mamy te 16 stopni mniej więcej właśnie nad morzem. 14 stopni to jest Ostrołęka, 17 w Wielkopolsce i właśnie na zachodniej granicy mniej więcej tyle pokazują termometry. Teraz najcieplejszym miejscem jest Racibórz, a więc na taki południowy zachód, południe kraju. To tutaj jest te 19 stopni. Poza tym w ogóle dziś termometry wyrównana, ta temperatura będzie w miarę, bo pokażą od 21-22 stopni właściwie w całym kraju. 17 ma być to najzimniejsze miejsce na północnym wschodzie. Zresztą 17 stopni też pokazać termometry mają w Zakopanem. To będzie ta maksymalna temperatura dla Zakopanego i też północnego wschodu kraju. Przelotny deszcz może się również pojawić, zwłaszcza na północy kraju, ale też w centrum. Bez deszczu powinno się obyć na południowym zachodzie, ale też na południu. Tutaj tych opadów nie przewidują synoptycy. No i ten wiatr, on rzeczywiście może być momentami dosyć silny. Ostrzegamy Was przed nim. Mocno trzymajcie kierownicę, zwłaszcza na takich przestrzeniach otwartych. Jeśli jedziecie do 60 km na godzinę, te porywy mogą występować w niektórych miejscach w kraju. Także uważajcie na siebie. Jutro troszkę stabilizacji w tej pogodzie, o tyle, że padać nie powinno, ale jutro to będzie jutro. Natomiast dziś właśnie mamy taką sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wysokie obroty do godziny 17. Jestem z Wami, Monika Gniewaszewska. Zapraszam. Yeah. Let me see you dance, man.

0: w sobie, to też przygotować się do tego, co mogę, o co mogę zadbać. Wiemy, że jak jedziemy też z kimś, to często mamy doradców, tak? Mm-hmm. To, żeby umówić się z tą osobą, że proszę, mam taką prośbę, żebyś się, nie wiem, nie wtrącała, nie wtrącał.
1: Weź sobie książkę.
0: Weź sobie książkę, tak jest, żeby... Albo przygotować się nawet, jeżeli ktoś jedzie sam, albo nawet z rodziną, to słuchanie podcastów, muzyki, która dobrze będzie wpływała, ale też po prostu przyjrzeć się nawet przed tą podróżą, co takiego na przykład jest stresującego dla mnie najbardziej i co ja mogę z tym zrobić właśnie, bo jest mnóstwo sposobów na to, ale też rozmawiać z ludźmi o tym, jak oni sobie radzą, bo to, co jest najważniejsze, po to mamy ludzi, żeby korzystać po prostu z tego dobrodziejstwa, które nam jest dane w postaci innego, drugiego człowieka.
1: Mhm. No i też chyba na przykład założymy sobie, że wyjeżdżamy o godzinie 9, 9:15, a my dopiero na przykład jemy śniadanie. No i już gotowa irytacja.
0: I już napięcie i oczywiście awantura, bo
1: tak jest.
0: U niektórych tak to bywa. Mhm. No ale z drugiej strony, no jeżeli wyjedziemy te 15 minut później, to czy coś takiego się wydarzy, czy to jest warte tego? Tak warto sobie to tutaj
1: tak po ludzku.
0: Tak po ludzku. Albo żeby sobie dać takie widełki. Są osoby, które są po prostu... w takiej sytuacji, że bardzo trudno jest im utrzymać to, żeby być na czas. Ja rozumiem, że jeżeli planujemy tą podróż i jedziemy samochodem, to możemy sobie, może nie musimy być na konkretną godzinę, że to nie jest tak, że jadę do pracy i muszę być od do, tylko no może właśnie warto troszeczkę wyluzować w tym okresie, że możemy wyjechać, dać sobie jakąś taką trochę taki...
1: Dystansu
0: do tego, żeby ale też może... nagiąć, jak, może nagiąć to jest ze słowa.
1: Nie, ale myślę też o tym, że cieszyć się z tego, że mogę się spóźnić.
0: Tak, ale...
1: Spóźnić, nawet dokładnie. Nie tyle spóźnić, co przyjechać później, o której chcę. Bo to jest właśnie wakacja, to jest ten moment, że mogę przyjechać, o której chcę, a nie o 20:00, tak jak sobie zaplanowałam.
0: O właśnie, i że nie muszę wszystkiego być może kontrolować, że to nie musi być cały czas ta pełna kontrola i fokus. I ta uważność jest ważna. Oczywiście za kierownicą w szczególności, ale często jest tak, bo rzeczywiście znam takie osoby, nawet spotykam się w gabinecie z takimi sytuacjami. No tak, bo ten mój mąż już stoi nade mną, ja jestem zdenerwowana, potem zaczynają się rewolucje. Mm-hmm. Jakieś tutaj dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nie mogę wyjść z tego domu. On jest sfrustrowany i wyjazd zaczyna się od jednej
1: awantury.
0: Wielkiej awantury.
1: No właśnie.
0: No po co to?
1: No i co zrobić, żeby właśnie tych awantur było jak najmniej? Troszkę już sobie o tym powiedziałyśmy przed chwilą, ale wrócimy do tego tematu, bo z reguły na wakacje nie jedziemy sami, tylko właśnie samochód jest wypakowany po brzegi nami.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach. Mariusz zasugerował, że tyle zrozumiałeś z naszej rozmowy, takie wnioski płyną, że siedzieć w domu, nic nie robić?
1: Tak, bo to i tak się skończy po naszemu. Nie po angielsku, nie po krolsku, jedno po polsku, że facet weźmie się za butelkę z czymś rozśmieszającym, a jeszcze wcześniej ochrzani żona albo zrobi jej krzywdę.
0: No nie, to będziemy no tutaj
1: nie,
0: prostować.
1: Taki jest stereotyp,
0: skoro taki
1: ale
0: wniosek wypłynął z tej rozmowy. No wiesz, Mariusz.
1: Źle, źle. Nie. Ja nie powiedziałem, że to jest wniosek z tej rozmowy. Ja wiem, że i tak to się skończy.
0: Aha, tak po
1: mimo
0: prostu.
1: Mimo pięknych słów, o których mówimy, mimo pięknych rad, mimo że dam ci najlepszą radę z możliwych, nie słuchaj dobrych
0: nie,
1: rad
0: nie,
1: i tak
0: nie,
1: dalej.
0: Nie, nie, zgadzam
1: i tak
0: się
1: dalej.
0: Absolutnie. Absolutnie się z tobą nie zgadzam. Nie, jak
1: czyli
0: jesteśmy
1: nie będzie
0: przygotowani
1: gorzały
0: na coś.
1: Nie to będzie uderzenia słabszego.
0: Paulina nam mówi, musimy kończyć.
1: Okay.
0: Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek Jordanowo-Trzciel w pobliżu Myszęcina na 74. kilometrze. Pożar ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe, miejscowość Rurka, 76. kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany pas awaryjny w kierunku Świnoujścia, przejazd pasem lewym i prawym bez utrudnień. S3 raz jeszcze, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 kilometrze, pożar ciężarówki. Na czas przeładunku akcji gaśniczej, potem sprzątanie.

0: Ania Pogorzeliska. Jezdnia została zablokowana. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki. No i odblokowano lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A6, odcinek węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. Na 27 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. S6, odcinek węzeł Gdynia-Chwaszno, węzeł Gdańsk-Osowa. W pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kask na 321 kilometrze doszło do zdarzenia pięciu autosobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się trzecim pasem ruchu. I jeszcze jedna informacja od państwa.
1: Przejścia czwórka, kierunek Rzeszów. Stoi, jest stłuczka tuż za zjazdem na Niepołomicę i korek sięga aż do zjazdu na Niepołomicę, także sugeruję, żeby znaleźć objazd jeszcze wcześniej. Szerokości i przyczepności. Pozdrawia Rafał z MG.
0: A my pozdrawiamy i Rafała, i wszystkich z państwa, i oczywiście apel, jeszcze raz apel o to, aby jechać z włączonymi światłami mijania, światła dzienne, nie na taką aurę jak dziś. Włączone światła mijania, odpowiednia przerwa od poprzedzającego nas auta, no i jak zawsze, prędkość bezpieczna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK Polskie Radio Kierowców. Kinga Rochala, psycholożka, jest z nami. Rozmawiamy sobie o tym, no tak naprawdę, jak odpoczywać, jak przygotować się do urlopu. Pakowałyśmy się przed serwisem, przygotowałyśmy do podróży tej wakacyjnej, tak żeby pozbyć się tych negatywnych emocji. No to mówiłyśmy sobie, że dobrze jest sobie ustalić taki harmonogram tego wyjazdu, żeby tych emocji było jak najmniej

0: ale też elastyczność, tak? Bo harmonogram, plan to swoją drogą, od tej wyjazd o godzinie 9, jak trochę się przesunie, to też nic złego, więc ta elastyczność. No a teraz sobie wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o tym, bo w tym samochodzie to nie jesteśmy sami z reguły, tylko na te wakacje to jedziemy już sobie z rodziną z reguły. Ze znajomymi to jest zupełnie inna sytuacja, ale raczej skupiamy się już na tych takich dojrzałych relacjach, powiedzmy sobie. No i różnie bywa w tym samochodzie. I jak tutaj odpuścić i co zrobić, żeby to jednak ta podróż no, była przyjemna?
1: No właśnie, to też, to, o czym tutaj właśnie powiedziałaś, to, to różne emocje są, bo też różne są relacje w domu, tak? I czasami jedzie rodzina, jadą dzieciaki, jedzie małżeństwo czy para. I okazuje się, że między nimi jest kiepska atmosfera i na przykład ta relacja jest, przeżywa duży kryzys. No ale chcemy, żeby te dzieci, często tak słyszę, chcemy, żeby te dzieci miały jak najszczęśliwszy ten czas, że my będziemy tak, musimy im to zapewnić, tylko finalnie okazuje się, że jest bardzo dużo napięcia i już wtedy ta trasa jest bardzo trudna, bo się okazuje, że jeżeli jak jesteśmy i funkcjonujemy w codzienności, to jest obowiązki, to trzeba technicznie załatwić wiele rzeczy, jest praca, jest szkoła.
0: Zadania.
1: Zadaniowo podchodzimy, więc tam jest to działanie. A tu się okazuje, że jesteśmy sami ze sobą i, no i jak spędzimy ten czas. Wiele osób ma kłopot z radzeniem sobie właśnie, czy z ciszą, czy z tą presją taką, że gdzieś tam różne zachowania też się podczas tej podróży mogą pojawić, bo coś może wyprowadzić z równowagi, może zadzwonić jakiś telefon do kogoś namieszać, zezłościć, wyprowadzić jakoś z tego stanu. Różne informacje są wtedy przekazywane też, więc warto o tym wszystkim pamiętać, że jadąc na te wakacje, warto sobie o tym powiedzieć, że ja chcę fajnie spędzić ten czas, że może fajnie to nic nie mówi, to słowo, ale żeby ten czas był momentem, kiedy ja mogę odpocząć, bo wielokrotnie słyszałam po powrotach z wakacji, ale jak ja się cieszę, że już wróciliśmy, bo dla mnie było to bardzo trudnym doświadczeniem i warto też o tym mówić, żeby nie bać się rozmawiać o tym, że jeżeli tak jest, to nawet iść do specjalisty, porozmawiać, jak ja mogę zadbać o to, żeby i ta podróż była przyjemna, no bo to jest często wiele godzin jazdy, długie podróże, tak, różne emocje, różne sytuacje na drodze i różne problemy, które są w życiu codziennym, które są niezałatwione, bo nie ma czasu na rozmowy, a jednak jesteśmy w tym aucie, no skazani trochę na siebie.
0: No a czy urlop to jest ten dobry moment, żeby takie sprawy niezałatwione załatwiać, czy raczej to odpuścić?
1: Na pewno nie w drodze. Tak sobie myślę, w zależności kto jedzie w tej drodze, no bo jeżeli ktoś lubi jeździć i para na przykład, jest to dla nich kojące, że jadą autem, bo są takie osoby, które mają, ale my to sobie wsiadamy samochodem i tak jeździmy, lubimy sobie porozmawiać. Takie robimy sobie spacery samochodem. Niektórzy to nawet tak nazywają, bo takie osoby też znam. W każdym razie no, na pewno zadbać o to, żeby nie frustrować się jeszcze bardziej. Mówimy o tym, że mamy przyjemne i nieprzyjemne uczucia, nie dobre i złe, tylko te przyjemne i nieprzyjemne, bo one o czymś nas informują. Na przykład, jeżeli pojawia się złość, to ona nas informuje o tym, że ktoś na przykład przekracza nasze granice, że nie zgadzamy się na coś, że jest trudno. Wiele osób ma kłopot z radzeniem sobie ze złością, więc dochodzą jeszcze inne sytuacje, które często są związane z tym, co się dzieje na drodze. I to dodatkowo jeszcze może spotęgować różne trudne i nieprzyjemne właśnie emocje i te przyjemne, które nas informują o tym, no właśnie, że radość, szczęście, mówimy o tych miękkich uczuciach, które się pojawiają, ale jednak wiele osób ma kłopot z pomieszczaniem przeróżnych emocji i paradoksalnie nawet tych przyjemnych, bo jest tyle radości, że jedziemy na przykład na te wakacje, że trudno to pomieścić i z tego wychodzi jakaś draka też czasami. No i okazuje się, że ta radość jest dla drugiej osoby na przykład bardzo trudna do przeżycia. Mam taki przykład właśnie z gabinetu, kiedy to pan mówi tak, uwielbiamy razem jechać na wakacje, kochamy wakacje, ale ja nie lubię niektórych miejsc, które moja żona podaje, a wiem, że ona je kocha. No więc ja stwierdzam, kocham tą moją żonę, więc ja chcę z nią jechać. Ale mówię, ja mam ogromny problem z tym, żeby poradzić sobie i być z nią w tej radości, kiedy ona uwielbia spacerować po górach, a ja mam lęk wysokości i robię to dla niej, ale dla mnie to jest takie napięcie. No więc pracujemy nad tym, jak sobie z tym poradzić. No bo mówię, no wiem, że moja żona nie lubi też niektórych moich aktywności, a pomimo to jednak lubimy tak ze sobą spędzać czas, że to jest super. I mówi tak, paradoksalnie my możemy sobie być na siebie źli w domu, ale na tych wakacjach każdy z nas próbuje naprawdę z takim szacunkiem podejść do siebie i ze zrozumieniem. I to też jest piękne.
0: Czyli to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś, bo chyba to są te chęci i też ten szacunek, który powinniśmy mieć do siebie.

0: żeby te granice też uszanować tej drugiej osoby? Czyli powiedzieć sobie stop, czy jednak oczekiwać i pewnie nie obrażać się, jeśli ta druga osoba powie stop?
1: Ja sobie myślę, że w ogóle obrażanie to nie wprowadza nic dobrego. Lepiej powiedzieć, słuchaj, potrzebuję chwilę czasu, że jakoś jest mi trudno. Albo oczywiście to nie jest takie proste dla tak. wielu osób, które nie bardzo mówią o uczuciach, bo nigdy nie byli tego nauczeni. Ale powiedzieć, słuchaj, daj mi chwilę, ja się zastanowię. Ja mówię, my często nie jesteśmy pogotowiem ratunkowym, które musi na tu i teraz odpowiedzieć. Dajmy sobie tą chwilę na to, żeby zebrać te myśli, a nie powiedzieć coś z impulsu, tylko tak przysłowiowo trochę ugryźć się w język, pooddychać, wziąć głębokich wdechów kilka i dopiero odpowiedzieć, bo często te impulsywne reakcje po prostu nawet w aucie powodują duże napięcie i stres. I aby, co za tym często też idzie, okazuje się, że jest tyle emocji, że dochodzi do draki, dochodzi do kolizji, bo o tym też trzeba wspomnieć, bo ktoś się w trakcie kłótni po prostu...
0: Tak.
1: Takie sytuacje też się zdarzają. No więc od razu ten wyjazd jest tym bardziej jeszcze opóźniony, no bo się okazuje, że jeszcze i dodatkowy wydatek często, i ten czas, i napięcie. To niepotrzebne są te rzeczy. Sprawdzajmy, co możemy zrobić. I nawet jeżeli za tą kierownicą coś nam nie pasuje, co ktoś powiedział, to powiedzieć, słuchaj, dojedziemy, na spokojnie porozmawiamy o tym. To nie jest dobry moment na to, żeby teraz o tym rozmawiać.
0: Czyli to jest też, wymaga to od nas jednak takiej dojrzałości. Nie każdy ją ma w sobie. Myślę, że często też kierujemy się taką impulsywnością i to z nas wyskakuje, potem żałujemy, ale jednak, tak jak powiedziałaś, ugryźć się w język, ale ta dojrzałość, jak tę dojrzałość w sobie odnaleźć, jak do niej dotrzeć, czy każdy może na nią u siebie liczyć?
1: Ja sobie myślę, że to nie jest też taką prostą sprawą, bo jednak w społeczeństwie to, co obserwuję, to no nie jesteśmy uczeni wielu rzeczy. Z jednej strony ktoś nam mówi, ale słuchaj, bądź cierpliwy, ale, albo przekonania, różne stereotypy, niezłość się. Nie, mamy prawo do wszystkich uczuć i to, co jest bardzo ważne, nauczyć się i radzenia sobie ze złością, przeżywania tej złości, że złość jest też bardzo ważnym uczuciem. Czy jak doświadczamy gniewu, czy napięcia, stresu, to żeby nauczyć sobie radzić, żeby mieć tą taką wewnętrzną umiejętność regulowania tych swoich uczuć.
0: Ale też przyzwolenie na nie, prawda?
1: Tak, i żeby dać sobie prawo do tego, że ja mogę czuć się, nie wiem, smutny, zły, zagubiony, radosny, radosna. Mamy prawo do każdego z uczuć. I z uczuciami nie dyskutujemy, bo jak mówimy, słuchaj, ale jestem, czuję ogromną złość, to po prostu ją czuję i tu nie ma dyskusji. Ale jeżeli zaczynamy iść w taką polemikę i wymieniamy się ciągle argumentami, to często się tylko i wyłącznie atakujemy.
0: Mm-hmm. Czyli dać sobie takie przyzwolenie, też słuchać siebie. A teraz powiedzmy, no to jest ta sytuacja wewnątrz auta, a na zewnątrz. Już mówiłyśmy troszkę o tym, że ktoś nam zajedzie drogę i tak dalej. Czy tutaj chyba nie warto tracić energię na złość, czy jakiekolwiek emocje związane z taką sytuacją nagłą na drodze, która nam się nie podoba? Chyba należy od razu odpuścić tak naprawdę.
1: Właśnie tak sobie myślę, tutaj też przykładów takich właśnie klinicznych mam też sporo, jak widzę, jak wiele osób w terapii się zmienia i mówi o tym, no chociażby przyszedł pan i mówi... Właśnie mnie wczoraj wieczorem obtarła sąsiadkami samochód. Kiedyś po prostu bym na nią nawrzeszczał. No, poszłoby na pewno wiele niecenzuralnych słów. Dzisiaj sobie myślę o tym, no na spokojnie, no co ja zrobię? No przecież, no zrobię, okej, no będzie mnie to kosztowało jakiś tam czas, energię, pieniądze, ale mi zwrócą. Więc ze spokojem podchodzą. Czasami mam miejsce tutaj w gabinet, w miejscu, w którym... No wiemy, że 10 metrów od pasów musimy zachować tą odległość, żeby parkować, ale no, jest osoba, która no, regularnie zgłasza. Jeżeli nie ma tych 10, chodzą państwo z linijką i mierzą i okazuje się, że no właśnie, jak kiedyś bym dostał mandat, to bym się złościł. Teraz no wyszedłem, mówi tak, no wyszedłem, zdążyłem na tej sesji się uspokoić. Wychodzę do tego samochodu, bo już się spieszyłem, żeby nie spóźnić się. No mówi, odrobinę stanąłem, mówi, za blisko przy tych pasach. Wiem, że nie powinienem. Mówi, dostałem ten mandat, ale dzisiaj już umiem sobie z tym poradzić i świat się nie zawali, bo dla mnie, mówi, inne rzeczy są ważne. I tak myślę sobie, że to jest ważne, ten stosunek, że często właśnie w terapii ludzie zaczynają inaczej reagować, zaczynają lepiej siebie rozumieć, zaczynają widzieć, co im służy, co im nie służy. Okej, no przykra historia. Mówi, no przez chwilę poczułem złość, bo sobie myślę, no już myślałem, że to jest te 10 metrów od tych pasów. No, no nie było. Okej, moja wina, no co mam z tym zrobić? Ale generalnie też

0: jeszcze te emocje, które są, często wiele osób bardzo przeklina, tak, za kierownicą. No i okazuje się, że tam, jeżeli odreagowuje, nikomu to nie szkodzi, to niech to robi. No, nie ma problemu, każdy niech sobie robi, co uważa. No ale są niestety takie sytuacje, o których też słyszałam, że niewiele osób jeździ z jakimiś ciężkimi narzędziami i na przykład wyjdzie i postraszy tam jakąś pałką czy czymś. No, to są niedopuszczalne rzeczy.
1: Tak, niedopuszczalne absolutnie. No i też tak jak już później ochłoniemy z tych emocji, no to komu to służy i po co?
0: Dokładnie. Znowu, podbijanie napięcia. Tak jest. Ale często to jest związane z czymś, co się dzieje wcześniej, na zewnątrz, bo jest na przykład duże napięcie związane z innymi tematami, bo nie dogaduje się w tym domu, mam jakieś kłopoty w relacji, bo na przykład wchodzą substancje do tego wszystkiego i ten ląd, jak ja to mówię, jest zdecydowanie krótszy, więc szybciej o to napięcie, bo człowiek się źle czuje, jest znerwicowany, napięty, i ciągle musi uciekać przed sobą. Więc ten samochód jest takim, jak ja to mówię, czasami ludzie na drodze są takimi workami treningowymi dla innych. No ale no, nie oszukujmy się. No co nam po tym, że stoimy w korku na przykład.
1: No i poza tym no nic nie możemy z tą sytuacją zrobić.
0: Dokładnie.
1: Lepiej odpuścić, lepiej zostawić, bo tak naprawdę ta emocja, no, ta agresja tak do niczego nie prowadzi, nikomu nie służy i myślę, że jak już wcześniej sobie z tego zdamy sprawę, już niezależnie od tego, jaką w ogóle mamy sytuację, no to też będziemy, jak już taka sytuacja nieprzyjemna dla nas na drodze się wydarzy, no to też będziemy w stanie, mam nadzieję, wziąć głęboki oddech, przypomnieć sobie, że po prostu nie warto, bo my nic z tym nie wygramy, bo sytuacja się zadziała. Ktoś nam drogę tę zajechał, czy źle zaparkowaliśmy i dostaliśmy mandat. Z czasu nie cofniemy. A takie, powiedzmy, emocje są nikomu niepotrzebne. Kinga Rochala, psycholożka, była z nami. Dziękuję bardzo. No i cóż, spokojnej podróży tak naprawdę, bez tych negatywnych emocji, samych dobrych, przyjemnych odczuć. Życzymy wam tak, żeby ta podróż, a później urlop też przebiegał w porządku. Dochodzi godzina ta, w której powinniśmy wyjechać nad drogi i tak też zrobimy. Mariusz Dąbrowski jest na to gotowy już, żeby powiedzieć wam, co na tych drogach się dzieje i gdzie są utrudnienia. Spory ruch na północy i na południu kraju, ale o tym już Mariusz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Slonie-Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu Kukini. Na 102 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania zestawu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. S6 raz jeszcze, ale zupełnie inny rejon. Węzeł Gdynia-Chwarzno, węzeł Gdynia-Osowa. W pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack na 321 kilometrze zderzenie 5 aut osobowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym karambolu. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się 3. pasem. Autostrada A6. Odcinek węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. 27 kilometr, zderzenie 2 aut osobowych. Zablokowany jest 1 pas ruchu w kierunku Szczecina. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce. W pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 kilometrze spaliła się ciężarówka. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Trójki i odblokowany jest lewy pas w kierunku Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, to jest ten moment, w którym mówimy wam o tym, co dzieje się w pogodzie i tak jest i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i chyba jest zaskoczenie. 20 stopni, 21 nawet, uwaga, nad morzem w Świnoujściu 21 stopni pokazują termometry. A tutaj jeszcze niedawno na północy kraju było właściwie najchłodniej, chociaż cały czas północny wschód, Suwałki, to tutaj temperatura jest najniższa, bo wskazują termometry stopni 15. W ogóle na wybrzeżu raczej chłodno, wyjątkiem jest to Świnoujście, gdzie 21 stopni pokazują termometry, bo na wybrzeżu to jest około 16-17 stopni, o tak. No i jeszcze miejscami silnie wieje i ten wiatr powinien się dzisiaj uspokajać, on sobie przeniósł się tak naprawdę do centrum kraju i wędruje sobie ten wiatr przez Polskę, także trzymajcie mocno kierownicę, momentami te porywy do 60 km na godzinę, tak prognozują przynajmniej synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ona tak sobie powolutku rośnie. W tej chwili około 17 stopni pokazują termometry w centrum, na południu kraju stopni jest około 20, takie 19 stopni mniej więcej. 20 stopni to pokazują termometry na południu, południowym zachodzie kraju. Mniej więcej, ale najcieplejsze jednak pozostaje tutaj północny zachód i Świnoujście. Tak wygląda temperaturowa mapa Polski. Jeśli chodzi o deszcz, to ten jest możliwy, przelotny w centrum, ale też na północy kraju tego deszczu nie powinno być, natomiast na południu, choć na wschodzie, na Lubelszczyźnie na przykład jakieś opady pojawić się mogą. Taka jest sytuacja pogodowa, jeśli chodzi o Polskę dziś. Ostrzegamy was cały czas przed tym wiatrem, o którym była już mowa, no i burze mogą się zdarzyć. Burze mogą zdarzyć się na Podlasiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców podróżuje.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy punktualni i jedziemy na drogi, sprawdzamy co na nich.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A w opowiadaniu o sytuacji na polskich drogach wspomoże mnie jeden z naszych słuchaczy.
3: Droga 47, miejscowość tam Szaflary Centrum. Sąsiadka jest zainstalowana od pewnego czasu. Pewnie, że muszą ludzie z bocznych dróg wyjechać, ale by się przydał ktoś, kto by tym ruchem kierował. Ja jadę od strony Wadowic i na przykład w Suchej Beskidzkiej, tam jakieś biegi chyba w Bachowie Podhalańskim urządzają uliczne. To tam policjant na każdym skrzyżowaniu stoi, czyli są siły i środki i pomysły na to, żeby udrożnić. Bo tam najważniejsze to są biegi uliczne. Ale to, że teraz się sezon zaczął turystyczny i do Zakopanego jeszcze dzisiaj jedynka tam jest, ludzi jedzie co niemiara, to nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby tutaj w Nowym Targu, w Szablarze, żeby na tych Zakopianach kierować tym ruchem. To jest przedziwny tutaj sposób. Nie rozumiem tego w ogóle zarządzania tym ruchem drogowym. Wiele przykład Słowacji już tu nieraz. Tam minimalne jakieś spowolnienie ruchu już od razu radiowozy. To nie jedno, dwa, trzy radiowozy. Wszelkiego rodzaju policja miejska, powiatowa i zaraz kierują ruchem. A u nas nie. Tu w Nowym Targu, na Podhalu w ogóle to najlepiej, żeby ludzie nie przyjeżdżali, tylko żeby rzutki wysłali na konto. Może by ktoś się wziął wreszcie za to.
2: No ciekawe, kiedy ktoś się za to weźmie, to znaczy jeśli my nie pomożemy, my wszyscy. Bo kiedy przyjdą najbliższe wybory, powinniśmy po prostu wymagać od tych, których będziemy wybierać, aby zaczęli oni wymagać od policjantów, aby nie tylko suszyli, nie tylko wypisywali mandaty, ale aby byli tam, gdzie potrzebna jest ich pomoc. To wszystko jest w naszych rękach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiacie nas serdecznie, chociażby z Helu, Wojtek, Diego, Krysia i Foodie. My też

pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Fajnie, że jesteście z nami. Sytuacja na północnym zachodzie, czyli w zachodniopomorskim, tutaj się w tej chwili stabilizuje, bo mamy doniesienia od służb, że na A6 i S3, oto też są pytania w aplikacji PLK Polskiego Radia Kierowców, zostały już te trasy odblokowane, więc korki, które utworzyły się tutaj na A6 i S3 właśnie na trasie Szczecin-Goleniów powinny maleć, bo trasa jest już otwarta.

0: PLK Polskie Radio Kierowców, 13.20 na zegarach prawie. Michał Górski, Kuba Marcinowicz, witajcie.
1: Dzień dobry, bonjour.
2: Dzień dobry, bonjour,
0: no
2: bonjour.
0: No gdzie jesteście? Bonjour. Aha.
2: No to gdzie jesteśmy? No.
1: Baliśmy się tego pytania, boimy się najbardziej. Jesteśmy na koordynaty,
2: tak,
1: na koordynaty,
2: dokładnie,
1: które dostajemy SMS-em co chwilę, co tam 200 kilometrów, to jest taki najdłuższy odcinek, więc jesteśmy na kolejnym koordynacie, prawda? Jest taka, że żeby zobaczyć coś więcej niż to, co się dzieje przed samochodem, no to trzeba by właśnie teraz się zatrzymaliśmy, żeby połączyć się z wami i będziemy się próbowali zorientować.
0: Ale gdzie co,
1: będziemy
0: się poczekać. Czy o co chodzi?
2: Że co?
0: Że mgła? Że
2: nie, no,
1: jedziemy takimi drogami niskiej kategorii, więc oczywiście piękne miejscowości, widoki wszechwspaniałe. Już minęliśmy, opuściliśmy te alpejskie tereny.
2: Francuski piesek, tak to się nazywa.
1: Piesek piękny. Więc no, podróżujemy po Francji, elegancji, trzeba by też powiedzieć, i no, wróciły upały. O, to tyle.
0: O, ile stopni na termometrze?
2: 32 stopnie pokazuje termometr w naszym samochodzie. Zatrzymaliśmy się na przerwie tak zwanej lunchowej, czyli będziemy się posilać, no i później ruszymy dalej w trasę. Dzisiaj w ogóle bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o liczbę kilometrów i odległość odcinek, bo naprawdę dzisiaj maluchy muszą sobie poradzić w tym upale. Na szczęście odpuściliśmy już te alpejskie wzniesienia.
1: One nam odpuściły.
2: Och, jak dobrze, bo już naprawdę wczoraj byliśmy trochę tym zmęczeni, ale jest cudownie. Zresztą też o tym opowiedzą wam uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów.
3: Wspaniale, cel ambitny, generalnie ci prawie 500 kilometrów, ale jak zwykle musimy dać radę.
4: Bardzo dobrze, jest rzeźko, więc jesteśmy dzisiaj wypoczęci, więc mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze dzisiaj.
5: Kaszlaczki dają radę, słuchaj, naprawdę są tak przygotowane, super, że jedziemy dalej, jedziemy do przodu.
6: Bardzo dobrze. Wczoraj widziałem najpiękniejszy kanion w Europie, więc nie da się tego przeoczyć i dzisiaj musi być dobrze.
7: Dzisiaj bardzo dobrze. W ogóle codziennie są.
2: Czy było kiedyś źle?
7: Nie. Tutaj jest tak elegancko. Wyspani, gotowi, zwarci, wysprzątany maluch. Można jechać. No. Dzisiaj trudna trasa, znowu 500 kilometrów w pełnym upale, ale damy radę chyba.
8: No zobacz, wpadną w szusy, zaraz tańczymy i jedziemy. Troszkę prowiantu wziąłem sobie na trasę. 3 jogurciki, 2 jakieś francuskie ciasteczka. Pełny energii, pełny jakichś takich, wiesz, pomysłów na nowe jakieś nagrywki, żeby promocja była i żeby jak najwięcej tych pieniążków nazbierać dla dzieciaki.
2: A no właśnie, bo przecież jedziemy z... dwoma celami. Pierwszy cel, ten nadrzędny, ten najważniejszy zdecydowanie, to zbiórka pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, a ten drugi to oczywiście dotrzeć na plażę w Normandii, już coraz bliżej.
1: I wracając do tego pierwszego, ja mam tutaj jedną historię z dzisiejszego poranka, jak bardzo zaangażowani są uczestnicy, no bo każda załoga ma swoją puszkę i fizyczną, i taką w tym wymiarze internetowym na zrzutce.pl. No i głowią się i troją, wymyślają różne zadania, challenge, aby i też auk.

0: aukcje, licytacje, aby zbierać te pieniądze. Jeden z takich twórców internetowych dzisiaj rano ogłosił, że umieści tatuaż na swoim ciele firmie albo osobie, która przeleje mu najwięcej pieniędzy. Właśnie trwa taka aukcja. To z dzisiejszego poranka.
1: Jaki był mój komentarz? Wchodzimy w to. Będzie miał logo Polskiego Radia Kierowców na klacie, a konkretnie na kolanie.

0: Monika, jeśli nie, to już opisuję. Zjechaliśmy z tych wyższych partii gór, dojechaliśmy do tej niższej Francji. Francja południowa, bardzo ciepło. Cykady wreszcie się pojawiły, ja za nimi trochę tęskniłem, mieliśmy je wczoraj.
1: Słyszę gdzieś w tle.
0: W małym akcencie, właśnie dzisiaj są cykady, więc ja uwielbiam ten dźwięk, on mnie bardzo relaksuje. Natomiast także informacje z trasy są takie, że dostaliśmy informacje na mapach, że rozległy pożar. Ja później śledziłem faktycznie, gdzie ten pożar i faktycznie Google Maps zaznacza pożary, bo bardzo silnie wieje, jest bardzo gorąco, jest błękitne niebo, to słońce naprawdę nieźle praży, więc to ryzyko pożarów we Francji jest i ziemia przesuszona wyjątkowo.
2: No my też na szczęście zjechaliśmy z tych wyższych partii, bo te temperatury, te amplitudy są bardzo ciekawe. 14 stopni w ciągu dnia mieliśmy na tych przełęczach 2700-2800 metrów nawet. Widzieliśmy śnieg oczywiście, no ale to już dawno poszło w zapomnienie.
0: Jaki śnieg oczy.
2: W takich miejscach, tak, że aż ciężko w to uwierzyć.
0: I te maluchy cały czas z nami, one robią kilometry. No właśnie, mamy statystyki. Dzisiaj na Instagramie zrobiliśmy taki szybki konkurs. Jak myślicie, ile kilometrów łącznie przejechało 72 maluchy. Ile to jest? No to proszę bardzo, odpowiedzi, garść statystyk od naszych ekspertów, bo przypomnę, że każdy maluch ma zainstalowaną GPS,
2: który rzeczywiście śledzi każdy jego krok.
0: I nawet jak trzaśnie się drzwiami, to też się zlicza. Proszę bardzo, statystyki, jedziemy.
3: W chwili obecnej mamy ponad 130 tysięcy kilometrów. Wszystkie te nasze maluszki zrobiły. I to nie są jakieś niziny, tylko ostatnie 3 dni to były też najwyższe pasma Alp. I tu powiem kilka istotnych rzeczy na temat przewyższeń. Najwyższe wzniesienie, na które wjechaliśmy, to jest 2802 metry. Dodatkowo maksymalne podjazdy 13,9%. Maksymalne zjazdy 13,4%. I tutaj trzeba pamiętać, że nasze maluszki w większości mają, jeżeli nie są przerobione, hamulce bębnowe, więc to dla nich to było wyzwanie.
0: Słuchaj, ale tak zaglądam w twoje statystyki i widzę, że w drodze 13 godzin?
3: To jest jeden dzień, to jest etap szósty. 13 godzin, tu mówimy o wszyscy wyjeżdżają z hotelu, są punkty postojowe, zatrzymują się, żeby odpocząć, kawa, przerwy, lunch. Średni czas jazdy to jest około 7-8 godzin. 13 godzin to jest od tego punktu startowego do powrotu do hotelu.
0: Wiemy również, że wczoraj mieliśmy 7 postojów.
3: Średnio. Liczymy też medianę postojów dla każdego maluszka, widzimy, gdzie się zatrzymują, też w celu bezpieczeństwa, żeby podjechać, sprawdzić, co się dzieje, dowieźć wodę, więc mamy te wszystkie dane.
0: Wszystko wiemy o maluchach.
2: My dzisiaj celujemy chyba też w taki 13-godzinny dzień podróży, no bo właśnie jeden z dłuższych odcinków i upały, no ale teraz akurat dojechaliśmy na taką dłuższą przerwę, no żeby coś przekąsić i się trochę obudzić.
0: Wołowina po burgundzku, co pan na to?
2: No, biorę.
1: Taki upał, w taki upał, ale cykady słychać, jak to przyjemnie. To od razu
0: pięknie,
1: z takim upałem
0: naprawdę.
1: I spokojem i relaksem się kojarzy.
0: Bosko.
1: Bosko. Szerokości, wielka wyprawa maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze się usłyszymy.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, hej.

0: Perka, aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Jest trzy wiadomość od was. Dużo się dzieje dzisiaj w północno-zachodniej Polsce na Strójce A6. Otóż od was, od Antka z Gryfina i Mańka z Fiesty mamy informację. Strójka 78 km w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Mamy zepsuty samochód osobowy na pasie awaryjnym. Auto stoi bez oznaczenia. Uważajcie na siebie. A co jeszcze na naszych drogach? O tym już Mariusz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice. 460 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek. Ruch możliwy po pasie awaryjnym. Krajowa 1, Goczałkowice-Zdrój, Bielsko-Biała. W Czechowicach-Dziedzicach na 598 km. Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Trzciel. W pobliżu miejscowości Myszęcin na 74 km pożar ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe w miejscowości Rurka na 76 km. Zdarzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Świnoujścia. Przejazd pasem lewym i prawym bez utrudnień. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy. Na 232 km pożar ciężarówki. Autostrada 4, odcinek węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice.

0: 98 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście też liczymy na Was, na informacje od Was. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście dla Was cały czas otwarta.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Z nami jest Adam Karpiński, ekspert do spraw organizacji turystyki w USB Merito. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: No i jak się zapewne domyślacie nasi drodzy słuchacze, porozmawiamy sobie teraz nieco o turystyce, o takich miejscach, które warto odwiedzić. Ja trochę mam wrażenie, że my tak Polski do końca nie doceniamy, a tyle jest fajnych miejsc, do których warto zajrzeć. Też te ostatnie lata wskazują na to, że my lubimy takie krótsze wypady. To już nie jest tak, że jedziemy sobie na 2 tygodnie gdzieś wypoczynku. To jest raczej rzadkość. I raczej wolimy sobie wyjechać na kilka krótszych, na taki krótszy wypad, na kilka dni. No i właśnie porozmawiamy sobie może o tym, co warto odwiedzić w ciągu takiego krótkiego wypadu. Jakby pan nam mógł doradzić w Polsce.
1: No to znaczy zależy, gdzie mieszkamy, bo pamiętajmy, że te krótkie wyprawy uzależnione są od naszego miejsca zamieszkania. W każdym województwie w Polsce mamy bardzo ciekawe miejsca. Część również województw posiada miejsca, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to zależy czego szukamy. W większości województw mamy i jakieś zbiorniki wodne, większe, mniejsze, i zabytki kultury, te starsze i młodsze, jak również atrakcje przyrodnicze. Także tych miejsc w Polsce mamy naprawdę dziesiątki, jak nie setki, które naprawdę gdybyśmy poświęcili wakacje, pewnie nie zdołalibyśmy ich wszystkich w pełni odwiedzić i znaleźć. Natomiast zawsze uważam, że to, co najpiękniejsze, czasami jest za rogiem, i przejeżdżawszy całą Europę czy nawet świat, za chwilę dostrzegamy piękno w jakimś zakątku swojej małej ojczyzny. I tak naprawdę ja mieszkam na Dolnym Śląsku, ale też pochodzę z ziemi łódzkiej, więc jedna i druga kraina jest mi bardzo bliska. Dolny Śląsk jest przebogaty, także tutaj to są setki miejsc atrakcyjnych, bo mamy i góry, i rzekę, jedną, drugą, trzecią, i spływy kajakowe, i przepiękne też przyrodnicze miejsca, które tak naprawdę no, nęcą wszystkich, bo można jeździć na rowerach, można sobie popływać kajakiem, można również pospacerować czy powędrować. Także tutaj tych możliwości jest naprawdę, można
0: bardzo
1: było
0: dużo
1: powiedzieć, że nieograniczona ilość. Tak? Każdy sobie kreuje imprezę turystyczną, jeżeli ją sobie szyje na miarę, w zależności od swoich potrzeb.
0: Wspomniał pan o Dolnym Śląsku.

0: To rzeczywiście jest taki bogaty region w różnego rodzaju atrakcje i dla tych, którzy lubią historię na przykład II wojny światowej, ale też pochodzić po górach. Może skupmy się na tym regionie właśnie. Mam wrażenie, że Dolny Śląsk jest bardzo mocno niedocenionym regionem, a przecież kryje w sobie tyle miejsc, które warto odwiedzić, chociażby właśnie i myślę, że chyba nawet nie starczyłoby tych kilku dni na to, żeby Dolny Śląsk zwiedzić. Jakby pan mógł nam polecić, od czego zacząć na przykład zwiedzanie Dolnego Śląska?
1: Dolny Śląsk jest stosunkowo bardzo dobrze postrzegany, natomiast pewnie jeszcze jest wiele miejsc, którym warto poświęcić wiele czasu i tak naprawdę te topowe miejsca, to wiadomo, to są Karkonosze i cały ten region Gór Sudetów, bo Sudety to nie tylko Karkonosze, ale również Góry Izerskie czy Góry Sowie. Tam, o czym wspominała pani redaktor, czyli mamy te umocnienia właściwie w stare sztolnie poniemieckie. Również przepiękne kopalnie, bo to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie możemy nie tylko znaleźć się w kopalni złota, ale również w kopalni węgla, bo to i Wałbrzych, jak również Nowa Ruda. No i twierdzę to, co niektórzy pewnie kochają, bo mamy przepiękne twierdze z końca XVIII, początku XIX wieku. Mam tutaj na myśli dwie takie najbardziej rozpoznawalne, czyli twierdza Kłodzko i twierdza Srebrna Góra. Ta twierdza srebrnogórska nawet w tej chwili aspiruje do bycia atrakcją wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ona jest siostrzaną twierdzą z krainy z kolei przyległej do Dolnego Śląska, czyli z Saksonii, bo tam mamy z kolei taką potężną twierdzę Kinningstein i one obydwie aspirują do tego, aby jako twierdze górskie były wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza tym myślę, że warto poczuć smaki Dolnego Śląska, bo zaczynamy coraz bardziej budować charakter tej krainy, bo pamiętajmy, że Dolny Śląsk po 1945 roku bardzo drastycznie się zmienił, jeśli chodzi o strukturę społeczną. Mieszkańcy, którzy mieszkali tutaj przed wojną, w większości, praktycznie w 100% wyjechali stąd, przybyli nowi mieszkańcy, także ta różnokulturowość tutaj też się odbija, bo
0: w kuchni.
1: Dolny Śląsk to Czesi w kuchni, to Polacy, to Niemcy, no i wreszcie inne wpływy, również gdzieś dalekie, bo przecież kuchnia włoska też wchodzi w ten region i buduje swój nowy charakter.
0: Mm-hmm. Czyli do zrobienia jest dużo, do posmakowania też dużo, no i myślę, że perełkami mogą być też te miasta Dolnego Śląska.
1: Tak, no tutaj jeśli chodzi o miasta, to ich jest wiele, bo to będzie nie tylko Wrocław, ale również miasto przepiękne, jakim jest miasto Świdnica, miasto Wałbrzych, bardzo ciekawe, niewielkie miasto, ale prześliczne i cudne, Trzebnica, bardzo urokliwie położone, także tych miasteczek, Oleśnica, ja nie chcę tutaj jakiegokolwiek miasta pominąć, Bolków, to są miasta naprawdę o bardzo silnej tradycji, nie mówiąc już o górskich miasteczkach, czyli tutaj Karpacz, Szklarska, Poręba czy Świeradów-Zdrój i warto pamiętać jeszcze o tym, aby odwiedzić szczególnie Kotlinę Kłodzką, bo ta ziemia kłodzka z Bardem, właśnie z Kłodzkiem, z Polanicą, z Dusznikami, no to są perły z kolei uzdrowiskowe, te trzy, które wymieniłem. Mm-hmm.
0: Czyli do wyboru do koloru tak naprawdę czasu pewnie nie starczyłoby na przykład 3 czy 4 dni na to, żeby odwiedzić wszystko, więc pewnie trzeba by było sobie zaplanować tak wycieczkę, żeby no, podzielić sobie ten czas na to, na co mamy ochotę akurat teraz. Kilka lat temu byłam na Dolnym Śląsku i miałam wrażenie, że niestety niektóre te miejsca są mocno zaniedbane. Czy to się zmieniło? Bo ostatnio, no, dawno mnie tam nie było i jestem ciekawa, czy jednak na przykład te miasta Dolnego Śląska troszkę zostały podreperowane.
1: Drastyczne zmiany nastąpiły, naprawdę zachęcam do zwiedzania. Oczywiście część z nich ucierpiała podczas powodzi ostatniej, ale już też się podnoszą. Tutaj mówię o ziemi kłodzkiej, szczególnie Bardo, czy mniej może Bardo, ale bardziej może Lądek, która ta ziemia lądecka też powoli podnosi się z tego kataklizmu popowodziowego, popowodziowego. Natomiast pozostałe miasta są no, już w tej chwili przepięknie zagospodarowane. Wałbrzych, który był takim synonimem miasta, które gdzieś tam zgubiło swój charakter taki turystyczny, z powrotem próbuje odrobić ten strach.

0: stracony czas, bo jeśli spojrzymy na dzielnicę Wałbrzycha taką jak chociażby Szczawno, czy gdzieś się wyjedziemy poza Wałbrzych, oczywiście znajdziemy gdzieś miejsca, które można było jeszcze poprawić, ale
1: pewnie tych miejsc jest, dużo. Teraz omówiliśmy sobie Dolny Śląsk. Do rozmowy wrócimy i pojedziemy sobie w inny region.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Czytam w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. U was zrobiło się chłodno, a tutaj już przed wschodem słońca 23 stopnie. Później ma przekroczyć temperaturę 45 z możliwością krótkich, ale ostrych burz z gradobiciem. Z Oklahomy, Arkansas pozdrawia Direx. Dziękujemy bardzo. No, u nas zdecydowanie chłodniej. A jak na drogach? O tym Mariusz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niech słuchacze wspomagają nasze wyczyny, nasze opowiadanie o tym, co dzieje się na drogach. Rozpoczyna nasz słuchacz z autostrady A1.
3: Autostrada Bursztynowa w stronę morza, od węzła Nowe Marzy do Kopytkowa, na zwężeniu, wszystko stoi, powinna być darmowa. Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą na wakacje.
2: My również pozdrawiamy. No jak się jedzie na wakacje, to swoje trzeba niestety odstać, ale najfajniej byłoby, gdyby jednak tego stania nie było. Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice, czyli południe, południowy biegun miejsca, o którym mówił nasz słuchacz. Woźniki, 460 km, auto osobowe wjechało w bariery, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek, ruch tylko po pasie awaryjnym. Krajowa 1, Goczałkowice z Lubielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, 598 km, zderzenie z udziałem motocyklisty, zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Autostrada 2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel, w pobliżu Myszęcina, na 74 km pożar ciężarówki. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce, w pobliżu Zimnej Brzeźnicy, pożar ciężarówki na 232 km. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki. Autostrada 4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów na 428 km. Dachowanie autoosobowego zablokowane.

0: dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, za chwilę szczegóły pogodowe.

0: No to wiemy już, że w Ameryce gorąco. Wiemy też z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że właśnie tak jest. Zresztą dzisiaj Stany Zjednoczone obchodzą swoją 250. rocznicę. A więc no, wszystkiego najlepszego. Tak sobie życzymy i upały w Nowym Jorku, gdzie główne uroczystości się odbędą. A jak w Polsce?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dużo chłodniej, co najmniej 20 stopni mniej. 21 mamy w Raciborzu, w Suwałkach 15, niespełna 15. To są najgorętsze i najchłodniejsze miejsca obecnie w Polsce. Poza tym ta temperatura w miarę wyrównana. Dzisiaj w miejscach niektórych, właściwie wszędzie, przekroczy nieco ponad 20 stopni. To będzie takie 21, 22 i tak pokazać mają termometry niemal w całej Polsce. Wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie, 17 stopni. Tutaj zobaczymy na termometrach. No i na południu kraju Zakopane. Tutaj też synoptycy około 17 stopni prognozują, że będzie. A więc jeśli chodzi o górskie wycieczki, to temperatura przyjemna. Tym bardziej, że też padać nie powinno w górach. Choć zawsze apelujemy o sprawdzanie prognozy pogody, jeśli w góry się wybieracie, bo pogoda zmienną jest właśnie w tych wyższych partiach gór. Zagrzmieć może za to, ale w drugiej części kraju, na Podlasiu, tutaj prognozowane są burze. Poza tym bez burz, ale z deszczem przelotnym, zwłaszcza na północy i w centrum, bo na południu i południowym wschodzie bez deszczu, na wschodzie jeszcze może troszkę pokropić, a poza tym ten wiatr, on cały czas może miejscami dokuczać, porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i sprawdzimy sobie jeszcze w kolejnej godzinie, gdzie ewentualnie wypaść sobie na chwilkę. Wysokie obroty. Zapraszam do godziny 17. Monika Gniewaszewska.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 14.10 na naszych zegarach, a to oznacza, że sprawdzamy sytuację na naszych drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustroniomorskie, węzeł Borkowice w pobliżu Kukini na 102 kilometrze, awaria ciężarówki. Na czas przeładunku i odholowania auta zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. S6 raz jeszcze, odcinek węzeł Gdynia-Chważno, węzeł Gdańsk-Osowa w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack na 321 kilometrze po zderzeniu 5 aut osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tylko 3 pasem ruchu. Skończyły się kłopoty na autostradzie A6 na odcinku węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie na 27 kilometrze, ale na odcinku węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Szczecin-Kijewo na 24 kilometrze mamy nowe utrudnienie, zderzenie 2 aut osobowych, zablokowany pas lewy w kierunku Kołbaskowa. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów. 428 km, dachowanie autoosobowego, zablokowane 2 pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się 1 pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy pozdrowienia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ewa pozdrawia nas z Wrocławia i też pozdrawia nas z Grecji, Puchaty ze Skanii. 32 stopnie na termometrze u Puchatego i jak ocenia Puchaty, to nie jest wysoka temperatura. No rzeczywiście jak na Grecję, to spokojnie. Wrócił Puchaty, pisze, że z plażowania, no i będzie przyrządzać obiadek. Piękne zdjęcie tejże plaży właśnie, zazdrościmy troszkę temperatura. Ja uważam przynajmniej, że idealna na to, żeby wejść do wody i się chłodzić. 32 stopnie. U nas no dużo mniej, około 10.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Z nami ponownie Adam Karpiński, ekspert do spraw organizacji turystyki WSB Merito. Rozmawialiśmy dużo o Dolnym Śląsku, jak się słyszeliśmy poprzednio. Warto odwiedzić ten region, to już wiemy na pewno. Troszkę nie doceniamy Polski, tak mi się wydaje. Zresztą już też o tym mówiliśmy. Jakie są jeszcze miejsca, takie perełki, które warto odwiedzić? Lubimy sobie wyskakiwać na takie krótsze wypady. No i właśnie w tym kontekście, jakby nam pan mógł polecić na przykład jakieś takie miejsca, no powiedzmy sobie w Małopolsce, czyli blisko Dolnego Śląska.
1: No, najbliżej mamy Opolszczyznę, dlatego ja tak polecę może po całości, czyli idąc z tym południem aż do Małopolski, bo mamy Opolszczyznę, przepiękny region, region taki niewielki, a zarazem bardzo mocny kulturowo. Tam możemy spotkać się właśnie z taką prawdziwą kulturą śląską, bo część autochtonów zostało na Opolszczyźnie, stąd ziemia opolska ma wiele ciekawych miejsc, nie tylko samo Opole, nie tylko góry, bo w Opolszczyźnie też mamy góry, ale także przepiękne zabytki sakralne, no, Muzeum Piosenki chociażby, czy wsi opolskiej, to jest coś, co warto zobaczyć. Pewnie niewiele osób zajrzało do Opola i na obrzeżach Opola jest przepiękny, nie wiem, skansen, można by było to nazwać, jest to żywe muzeum wsi opolskiej. Potem dalej mamy Śląsk, ten górny Śląsk bardzo mocny, idąc w kierunku Małopolski. Na Śląsku, chociażby patrząc w kierunku północnym, od Częstochowy na południe Jura Krakowsko-Częstochowska, tak, która się ciągnie przez większej części właśnie przez obszar tutaj Śląska. No i całe zagłębie, jak również górny Śląsk, Mikiszowiec, no Katowice, to jest coś, co już nie jest regionem kopalnianym, a bardziej właśnie turystyczno-przemysłowym, mocno turystycznym, gdzie tam możemy zjeść też przepięknie, zjeść w przepięknych miejscach bardzo smacznie, tak, bo to chciałem jakby powiązać, bo to nie tylko smacznie, ale miejsca są zacne z tą kulturą Górnego Śląska. No idąc dalej, mamy faktycznie Małopolskę i Małopolska, no to już jest perła tak naprawdę turystyki polskiej, no z Krakowem na czele, z też częścią już końcową tej południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej z zamkami Kazimierza Wielkiego, czyli szlakiem Orlich Gniazd. Dalej możemy też w Małopolsce przecież zwiedzać kopalnie soli, to dzięki nim Kazimierz Wielki Polskę drewnianą zamienił w murowaną, bo sól wówczas była cenniejsza niż złoto i tak naprawdę te dwa miejsca. Bochnia, bo pewnie o Wieliczce każdy słyszał, ale o Bochni mniej. Jedno i drugie miejsce warte zobaczenia. No już nie mówiąc o południu Małopolski, gdzie też no, przepiękne góry i to, co wszyscy chyba turyści znają, jakby już ten obszar Tatr i Karpat tej części nie muszę promować, bo to też bardzo silny region, mocny kulturowo, też z przepyszną kuchnią autentyczną i z folklorem autentycznym, gdzie rzadko można się w Polsce właśnie zachodniej z tym folklorem autentycznym spotkać, bo tam mamy grupy ludzi, którzy mieszkają od setek lat w tym samym miejscu.
0: No, a tak zachęcał pan też do tej kuchni. Co wyróżnia te regiony, jeśli chodzi o kulinaria, na przykład Opolszczyznę?

0: Znaczy Opolszczyzna ma swoją kuchnię mocno połączoną z kuchnią śląską, więc tam pojawią się kluski wszelkiego rodzaju, również trochę z wpływami czeskimi.
1: Czy kluski śląskie pochodzą ze Śląska? O.
0: One pochodzą ze Śląska Górnego tak naprawdę, ale podobne kluski też są na Opolszczyźnie, bo to jest tak naprawdę...

0: inne kołacze, na przykład serowe, serowo-drożdżowe. To jest taki typowo opolski przysmak, ale również wszelkiego rodzaju mięsiwa na różne sposoby przyrządzane, sałatki wszelkiego rodzaju, dlatego że tam jest ta kuchnia opolska mocno też powiązana z kuchnią niemiecką, więc pewnie jak ktoś będzie chciał gdzieś znaleźć kartofel salat czy te ziemniaki z ogórkiem, pewnie by też znalazł w niejednej restauracji, która ma taki mocny charakter śląski, ten opolski, ale kołacz serowy to jest to, co opolszczyznę wyróżnia. No i oczywiście, oczywiście też Małopolska. Bo Małopolska
1: to oscypek, to na pewno, ale co jeszcze na ciepło?
0: Górski, tak, tak. Tutaj mamy kwestię właśnie kwaśnica, oscypek, żeberko z kapustą, to jest to, co... No i baranina, my zapominamy,
1: Baranina, właśnie.
0: Baranina, jagnięcina to są te mięsa, o których zapominamy w tej kuchni typowo
1: małopolskiej,
0: południowej Małopolski. Tak.
1: Bardzo specyficzny smak mięsa. Ja już od dawna mięsa nie jem, ale jak byłam mała, to pamiętam, że rzeczywiście bardzo specyficzny.
0: Na Bałkanach jeszcze można spróbować.
1: Ale w górach myślę, że też, prawda? Szczególnie. Tak, jak mówimy teraz właśnie o tym. Czyli ta kuchnia z każdego regionu jest specyficzna i charakterystyczna dla danego regionu. Na południu kraju teraz jesteśmy. Śląsk, Opolszczyzna, Dolny Śląsk.
0: Jeszcze tylko pani redaktor nadmienię, że poza tymi mięsiwami to jeszcze ryby przepyszne, słodkowodne, bo karp zatorski, przecież to południe Polski, jak również pstrągi wszelkiego rodzaju tęczowe i hodowlane. Tych pstrągów mamy wiele, już nie mówię o innych rybach typu lin, szczupak, sandacz, tam też się pojawiają. Taka typowa górska ryba to właśnie pstrąg, pstrąg tęczowy.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o brzuch, jak i o doznania wszelkiego rodzaju takie właśnie, żeby sobie zwiedzić i zobaczyć. Poświęcimy ten teraz byliśmy na południu, a po przerwie pojedziemy sobie na północ kraju i tam zobaczymy, co do zobaczenia jest.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Dużo dzieje się dziś na naszych drogach, choć to sobota i taka nadzieja była na to, że będzie leniwa. Ale nie, bo wyruszyliśmy, mam nadzieję, że na wakacje. O tym, gdzie i co się dzieje, już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Szczecin-Kijewo. 24 kilometr, zdarzenie dwóch aut osobowych. Przejazd możliwy pasem lewym i prawym bez utrudnień. Zajęty pozostaje pas włączenia się na węźle Szczecin-Dąbie. Skończyły się kłopoty w innym miejscu A6, między węzłem Rzęśnica a węzłem Szczecin-Dąbie. Na 27 kilometrze. Jeśli chodzi o S6, koniec kłopotów na odcinku węzeł Gdynia Chważno, węzeł Gdynia Osowa, w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack na 321 kilometrze. Tam doszło do karambolu 5 aut osobowych. Ale pozostają utrudnienia na odcinku węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice, w pobliżu Kukini na 102 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka sprawiła, że zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice, 460 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek. Krajowa 1, odcinek Goczałkowice z Lujbielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, 598 km. Zderzenie z udziałem motocyklisty, zablokowany prawy pas w kierunku Bielska-Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo się dzisiaj dzieje na naszych drogach, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Jeśli chcielibyście coś dodać, no to oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja otwarta.

kwiatowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy sobie o miejscach, które warto odwiedzić w Polsce. Byliśmy na południu kraju. No a teraz jedziemy sobie na północ, bo tutaj zapewne jest bardzo dużo atrakcji, o których nawet pewnie niektórzy nie słyszeli. Adam Karpiński, ekspert do spraw organizacji turystyki WSB Merito, jest z nami. No właśnie, na północy kraju. Oczywiście szerokie pojęcie ta północ kraju, bo to może być również zachodniopomorskie, jak i warmińsko-mazurskie. Ale od czego pan sugeruje zacząć?
1: Przepiękne mamy morze, tutaj bałtyckie pachnące, bo to ono czasami jest słodne, ale bardzo dobrze pachnie i po drugie ma bursztyny. Te bursztyny poza sezonem można wyłowić. Natomiast nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ci, którzy wiedzą, to się pewnie ponownie zastanowią, czy tam nie odwiedzić tego miejsca. Chodzi o polską Saharę, bo mamy przecież pustynię w Słowińskim Parku Narodowym, także ruchome wydmy, które naprawdę budzą respekt, szczególnie w upalne dni. Tam może dojść nawet do takiego złudzenia Fata Morgany, którą można tylko na Saharze dostrzec. Można naprawdę zrobić przepiękne zdjęcia i poczuć się tak, jakbyśmy byli w Afryce, ale poza tym mamy miasta, bo przecież całe wybrzeże to przepiękne miasta, począwszy od tutaj Elbląga poprzez całe Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot. To jest perła tak naprawdę Bałtyku. Dalej można spojrzeć i pojechać w kierunku Koszalina, Słupska, właściwie Słupska, później Koszalina, Kołobrzegu, czy jeszcze dalej w kierunku Wyspy Wolin. Po drodze oczywiście zwiedzając przepiękne miejscowości, chociażby takie jak Częsa czy Rewal. To wszystko daje nam niesamowite też możliwości poruszania się, bo możemy wzdłuż brzegu bałtyckiego jeździć na rowerze. To jest dość duży odcinek Greenvelo. Nie tylko Polacy, ale już dostrzegli duży potencjał tej drogi, tej trasy. Chociażby nasi południowi sąsiedzi, Czesi, bardzo często korzystają z wypraw właśnie letnich w tamte rejony i korzystają ze ścieżek rowerowych.
0: To jest ponad 500 kilometrów przecież takiego wybrzeża na rowerze. To jest duże wyzwanie i fajna wycieczka może być.
1: Tak. Można w odcinkach to robić. Oczywiście
0: tak. Że tak, tak. Że na dłuższe odcinki. Ja myślę sobie też, że te miasta, miasteczka, miejscowości to jest też przecież niesamowite bogactwo historyczne, że tutaj możemy odkrywać też Polskę pod tym kątem, zwiedzając chociażby warmińsko-mazurskie miejsca. Warmińskie nawet.
1: Tak, i Warmia, i Mazury, bo to są dwie różne krainy. Na Mazurach przepiękne i budowle ceglane, te pokrzyżackie. Nie mówiąc już o tym, że gdzieś warto zajrzeć do Malborka. To bez względu na wszystko, to jest chyba punkt podstawowy, że warto ten największy zamek ceglany w tej części Europy odwiedzić, bo budzi on ogromne wrażenie. Ale poza tym kościoły, wszelkiego rodzaju mniejsze zamki, twierdze, to wszystko daje nam obraz bogactwa kulturalnego, z jakim się spotykamy. No i oczywiście patrząc przez pryzmat Mazur, mówiliśmy trochę o kulinariach, tak. To tamte kulinaria oparte są chociażby na rybach i te ryby słodkowodne w głównej mierze, chociażby sielawa, sieja, to są też ryby, które można zjeść chociażby w Olsztynie. Natomiast poza tym warto jeszcze spojrzeć przez pryzmat nadmorski, bo tam mamy swoją rybę. Częstokroć zachęcam też czy słuchaczy, czy osoby, które jadą nad Bałtyk, żeby właśnie spróbowały śledzia, może być ten śledź smażony, i flądrę, bo to są ryby bałtyckie, które są dostępne. My czasami wybieramy ryby egzotyczne, karmazyny i inne, natomiast dorsz jest niewiele, bo tam jest zakaz trochę łowienia tych, ale bałtycka flądra myślę, że niejednego może zaskoczyć.
0: No i jeszcze też te ryby, które też pamiętam przecież z nadmorza, są wędzone, wędzą się tak zachęcająco, chociażby w niektórych miejscach nad morzem. To też jest przecież rarytas właśnie północy kraju.
1: Bezwzględnie tak, to jest urok. No i szukajmy jak najwięcej autentyzmu, a mniej plastiku. My tutaj nie wymienialiśmy takich tych małych miasteczek nadmorskich, no poza Rewalem, Częsaczem, o których mówiłem, ale są zupełnie czasami do odkrycia maleńkie miejscowości, no właśnie szczególnie też chociażby w tej części jezior mazurskich, gdzie tak naprawdę będziemy odkrywać zupełnie inne doznania

0: architektoniczne, bo tam na przykład będzie bardzo ciekawa też architektura szachulcowa, jak również ta architektura mazurska, która gdzie indziej nie występuje, tak? Też te ożebrowane domy, to wszystko, czy przysłupowe też się pojawiają, zupełnie w innej charakterystyce niż te, które znajdziemy na południu kraju, czyli gdzieś tam w Dolnych Użycach, natomiast też możemy architekturę taką, której w centralnej Polsce czy Polsce Wschodniej nie znajdziemy. To znajdziemy właśnie w okolicach czy Warmii, czy Mazur.
1: A jak pan sądzi, czy do takich wycieczek powinniśmy się przygotować i poczytać na przykład troszkę o architekturze takich miejsc, czy też jak już znajdziemy się na miejscu, no to od razu będziemy wiedzieć, o co chodzi. Bo żeby umieć jednak skorzystać z pobytu w takim miejscu i jak najbardziej efektywnie spędzić ten czas, tak żeby rzeczywiście mieć, wywieźć jakąś wiedzę z takiego miejsca.
0: Ja myślę, że każdy powinien, będąc zainteresowany miejscem, będzie szukał źródeł, będzie czytał, może przed, byłoby świetnie, ale jeśli nawet nie zdążył przed, a odkrył coś ciekawego, to mamy różnego rodzaju też placówki takie naukowo-kulturalne, przede wszystkim muzea regionalne, które warto zwiedzić. Ja zawsze też podkreślam, że warto region zacząć od muzeum, jeśli takie muzeum jest. No, chociażby na północy mamy przepiękne muzea w obrębie Zatoki Puckiej. Muzeum w Pucku polecam serdecznie, bardzo ciekawe muzeum. Co prawda nie w linii wybrzeża, ale w linii wybrzeża Puck tej zatokowej, bo to jest nad zatoką miasteczko, piękny port. I tam na pewno odkryjemy wiele ciekawych informacji na temat ludności kaszubskiej. Mhm. Bo w Rzeszci Kaszubi to też ten cały region tutaj wybrzeża centralnego, ale i nie tylko, bo przecież aż się praktycznie tych Kaszubów spotyka pod Tczewem, czyli tutaj idąc śladem wiślanym. Natomiast podobnie będzie z Muzeum w Olsztynie, z Muzeum w Elblągu. Warto zajrzeć do tych placówek. Bilety częstokroć są niezbyt drogie, czasami są dni też bezpłatne, a po drugie pamiętajmy, że te placówki muzealne pokażą nam w pigułce to, co możemy zobaczyć później w rzeczywistości.
1: Mm-hmm. Czyli
0: warto zacząć od takich miejsc. A po drugie jest ciepło, jest tam chłodno, klimatyzowanie, kiedy na zewnątrz mamy upały, a były takie momenty w Polsce, to muzea to jest takie miejsce, kiedy zawsze polecam można albo się wtedy, kiedy jest bardzo zimno, albo kiedy bardzo upalnie.
1: I można się wychłodzić, a można też się ogrzać. Polecamy wam serdecznie te polskie miejsca, które są no, cały czas jednak niedocenione. Też z panem doktorem Adamem Karpińskim, ekspertem do spraw organizacji turystyki WSB Merito, żeśmy sobie podsumowali kilka właśnie takich miejsc w regionach Polski. Dziękuję bardzo i
0: dziękuję
1: szerokiej drogi i dobrych wakacji.
0: Również też dobrych wakacji państwu życzę i ciekawych odkryć na terenie Polski, czasami swojej małej ojczyzny. Wystarczy wyjechać na rowerze kilkanaście kilometrów poza obręb swojego miasta, miasteczka i odkrywać bardzo ciekawe miejsce. Bo pamiętajmy, że wszystko, co zaciekawi turystów, to atrakcja turystyczna.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach. 14.50 na zegarach waszych i naszych.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze dodam do tego trzeci rodzaj zegarków. Najszybsze zegarki na świecie. Zegarki radzieckie. Tak, taka reklama kiedyś była. Najszybsze zegarki na świecie.
0: Radzieckie?
2: Tak.
0: A nie szwajcarskie?
2: Najszybsze.
0: Po tej stronie mocy ja jestem.
2: Okej. Wracamy na nasze drogi. Koniec kłopotów na jedynce, na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice. Na 460 kilometrze, ale wciąż kłopoty są na krajowej jedynce, na odcinku Goczałkowice, Zdrój-Bielsko-Biała, w Czechowicach-Dziedzicach, na 598 kilometrze. Tam na rozrabiał motocyklista, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel, w pobliżu miejscowości Myszęcin. Doszło do pożaru ciężarówki, ruch odbywa się lewym pasem. Trasa ekspresowa S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce, w pobliżu Zimnej Brzeźnicy, na 232 kilometrze, pożar ciężarówki. Przejazd zorganizowano Starą Trójką. Autostrada 4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, 428 km, dachowanie autoosobowego, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa, ruch możliwy tylko jednym pasem. Cóż, A6, odcinek węzeł Szczecin-Dąbie, Szczecin-Kijewo, 24 km, nie ma już utrudnień, węzeł Rząśnica, węzeł Dąbie, również nie ma utrudnień. S6, Gdynia-Chwaszno, Gdynia-Osowa, węzeł Gdynia-Wielki Kacki, nie ma utrudnień. Są za to kłopoty na S6, na odcinku węzeł Ustroniomorskie, węzeł Borkowice, w pobliżu Kukini, na 102 km, gdzie zepsuta ciężarówka. Wciąż blokuje prawy pas w kierunku Koszalina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I kto tam do nas?
3: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy wyjechali na wakacje, wszystkich słuchaczów, całe Polskie Radio Kierowców. I mój tata jest waszym wielbicielem.
0: O, jakie miłe pozdrowienia. My też serdecznie pozdrawiamy. A kto to do nas zadzwonił? Jakbyś się jeszcze przedstawiła, to by było fajnie. Całujemy cię mocno i pozdrawiamy.

0: 22 w Raciborzu, prawie 16 w Białymstoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cała Polska bez ostrzeżeń, wyjątkiem północny wschód. Tutaj mogą pojawić się burze. Ostrzeżenia są pierwszego stopnia, a więc te burze nie powinny być gwałtowne. Tak przynajmniej wynika z prognoz synoptyków, aby tak zostało. Przelotny deszcz może pojawić się niemal w całej Polsce, bo to jest północ i centrum kraju. Na południu, ale też na zachodzie tego deszczu być nie powinno. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o opady. No i temperatura. Ta taka wyrównana, ale nie do końca. 22 stopnie to jest taki maks właściwie dziś, jeśli chodzi o temperaturę. I te 22 stopnie, 21 to jest właściwie przeważająca część kraju. Najzimniej, tak jak już mówiłam, to jest Białystok, około 16 stopni. Tutaj nawet do 16 ten termometr nie dobiega. Racibórz natomiast to jest to miejsce południe kraju, gdzie stopni jest w tej chwili najwięcej i to są 22 stopnie. W pozostałej części kraju, no tak pod 22-21. Tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę. Cały czas miejscami silnie wieje, także uważajcie na siebie. Synoptycy właśnie ten wiatr rzeczywiście przewidują i przewidywali do 60 km na godzinę porywy. Oczywiście w górach silniej może powiać, ale nam głównie chodzi o ten wiatr, który możemy spotkać na drogach. Silnie więc trzeba trzymać kierownicę, tak żeby ten wiatr silny w porywach nie wyszarpał nam jej z rąk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to razem, jeszcze 2 godziny, wysokie obroty. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: Dynamiczną mamy sytuację na naszych drogach. 15.10, jak ona jest dokładnie, to wie doskonale Mariusz Dąbrowski, który cały czas śledzi ten ruch na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice. W pobliżu Kukini, na 102 kilometrze, przypomnę, zepsuła się ciężarówka na czas przeładunku. Od holowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Autostrada 4, węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów na 428 kilometrze dachowało auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Na czas przeładunku, na czas akcji gaśniczej, potem sprzątania pogorzeliska wprowadzono przejazd starym przebiegiem trójki. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel. W pobliżu Myszęcina na 74 kilometrze pożar ciężarówki. Ruch możliwy tylko po lewym pasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jeśli macie coś do dodania, to oczywiście dawajcie znać. Też poinformujcie nas, jak wasza trasa wygląda, czy dojeżdżacie już do celu, czy też jeszcze kilka kilometrów przed wami i czy ten wiatr się uspokoił.

PRK Polskie Radio Kierowców. Naszym znakiem rozpoznawczym jest bezpieczeństwo. Na naszej antenie zawsze mówimy wam właściwie o bezpieczeństwie.

0: I o to głównie chodzi, żebyśmy bezpiecznie dotarli do celu. I tak jest i teraz. Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i o tym bezpieczeństwie tak naprawdę będziemy mówić, bo o kierowcach, czyli o nas, od których to kierowców, czyli nas, tak naprawdę bezpieczeństwo, liczba wypadków zależy, bo to przecież my jesteśmy tak naprawdę niestety, ale sprawcami tychże zdarzeń drogowych, często bardzo niebezpiecznych. Wakacje sprzyjają podróżom, tym krótszym, tym dłuższym i też może zacznijmy sobie więc od takiego ogólnego pytania, co nas kierowców najbardziej drażni na drodze?
1: Pierwsze, co się nasuwa, no to inni kierowcy.
0: Czyli my sami. Najlepiej, jakby było puste albo w ogóle nic.
1: Tak, to by było najlepiej. Przychodzi duże natężenie ruchu, wyjazdy wakacyjne. Wszyscy chcą jak najszybciej dojechać nad morze, w góry, na Mazury. I okazuje się, że ten ruch tak duży, wzmożony i gdzieś tam przeszkadzają inni kierowcy. Często gdzieś tam pod nosem, co on robi, co ona robi, jak on jedzie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że pierwsze, co mi się nasunęło właśnie, to jest inny uczestnik ruchu, czyli inny kierowca.
0: No tak, ale tego czy po prostu nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo ten ruch drogowy jest jaki jest. Mniejszy, większy, czasem bardzo duże natężenie ruchu, tak jak pan zresztą przed chwilą powiedział. No właśnie, ale co zrobić, żeby jednak mimo wszystko tych wypadków było jak najmniej, bo choć ta liczba zdarzeń drogowych, tych tragicznych, maleje i to jest dobra wiadomość, no to my tak jesteśmy troszkę na bakier, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, jeśli chodzi o na przykład utrzymywanie dozwolonej prędkości.
1: No tak, to tutaj od lat niedostosowywanie prędkości, często w statystykach dodanych warunków. Przede wszystkim naszym problemem jest moim zdaniem cały czas nieodpowiednie utrzymywanie odległości od innych pojazdów. Jeździmy sobie, no może trochę mniej niż jeszcze parę lat temu, chociaż to dalej jest, myślę, sporo odsetek kierowców utrzymują odległość taką bardzo bliską na tak zwanym zderzaku. Trzeba pamiętać, że nasza reakcja jest, no nazwijmy, okołosekundowa, więc na cokolwiek coś się ma wydarzyć, to my zareagujemy mniej więcej po około sekundzie. Z daną prędkością jedziemy autostradową, no to samochód przejedzie no około 400 paru metrów w sekundę, zanim w ogóle zareagujemy. Więc myślę, że to jest kwestia prędkości, tych odległości, ale też to się moim zdaniem wiąże z taką, jakby to powiedzieć, brakiem nieuchronności kary. Mm-hmm. Bo gdybyśmy wiedzieli, że mamy tą karę, że tak powiem, naprawdę dosyć pewną, no to mogło to by być inaczej. I to widać moim zdaniem na odcinkowych pomiarach prędkości. Proszę zauważyć, że tam wszyscy jadą naprawdę w miarę równo. Mm-hmm. Jest bardzo, bardzo przewidywalnie. Z moich obserwacji już w Polsce, wcześniej za granicą. I to moim zdaniem mocno się sprawdza w polskich warunkach.
0: Czyli ten odcinkowy pomiar prędkości jest najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o powstrzymywanie nas przed przekroczeniem dozwolonej prędkości. Mi się też wydaje, że to jest kultura jazdy i też, chociaż nie wiem, czy to jest dobre akurat sformułowanie i diagnoza, temperament, bo też jak zaobserwowałam w zeszłe wakacje, akurat taką podróż odbyliśmy przez Skandynawię, przez Niemcy po Polskę, to ta sposób jazdy diametralnie się różnił. Im bliżej Polski, tym bardziej na zderzaku i tak też Skandynawowie utrzymują ogromne odległości od swoich samochodów. Duńczycy już trochę mniejsze, Szwedzi bardzo duże, Duńczycy nieco mniejsze, Niemcy coraz bliżej, a Polacy to już w ogóle sobie na zderzaku siedzą. I to, czy to, z czego to wynika tak naprawdę? Bo tutaj chyba też trudno mówić o nieuchronności kary tak naprawdę, tylko chyba o jakimś temperamencie i kulturze jazdy. I jakimś przeświadczeniu o swojej wielkości, być może tej osoby, która siedzi nam na zderzaku i potrzebie, powiedzmy, kontrolowania sytuacji i wychowania tego kierowcy, który, powiedzmy, że akurat wyprzedza samochód, który na prawym pasie jedzie zdecydowanie wolniej.
1: No tak, pamiętajmy, że my tą kulturę przemieszczania mamy faktycznie no nie na wysokim poziomie. Mamy na przykład drogi ekspresowe czy autostrady, no stosunkowo od niedawna, w przeciwieństwie do

wspomnianych chociażby Niemiec. Ale też zwróćmy uwagę, że od lat Skandynawia, ogólnie Skandynawia jest podawana za taki wzór sposobu szkolenia, systemów szkolenia. Oni też robili wiele lat temu, pozmieniali cały system, który zaczął się

0: zanim byśmy doszli do tego, co mają w tej chwili Skandynawowie.
1: Ale na czym polega ten, sposób szkolenia Skandynawów, skoro już o tym mowa, a brakuje tego sposobu w polskich, szkoleniach?
0: Generalnie chodzi o to, że mamy przede wszystkim, nazwijmy ogólnie, tak? Nie będziemy tutaj, nie mamy czasu na jakieś szczegóły, tak zwany defensive driving. Mm-hmm. Czyli właśnie to, cośmy wspomnieli, to są proste zasady, tak, utrzymywanie tych odległości, szkolenie kierowców z świadomości tego, co się może wydarzyć, jakie mogą być skutki danych zdarzeń, przekraczania prędkości i tak dalej, że jak wpadniesz w poślizg, to nie wyprowadzisz tego samochodu, bo ten poślizg będzie niekontrolowany, tylko właśnie jak jeździć, żeby w ten poślizg nie wpaść. I to moim zdaniem dopiero oczywiście w takim telegraficznym skrócie, takim ogóle chociażby jedno z takich zasad, które powinno nam przyświecać właśnie ten defensive driving, to mi pierwsze co przychodzi.
1: Ale tego, to znaczy, że tego nie ma u nas?
0: Znaczy no na pewno nie mamy, przynajmniej w takim zakresie, o którym rozmawiamy.
1: Rozumiem, nie że nie ma tego... na przykład toru, tak, na którym możemy rzeczywiście sprawdzić w praktyce, co oznacza wyjście z poślizgu.
0: Wie pani, no torów jakby, czy tych ODTJ-ów tak zwanych, czyli ośrodków doskonalenia techniki jazdy w Polsce trochę mamy.
1: Tak, tylko nie mamy w szkoleniu, nie mamy w szkoleniu kierowcy.
0: Nie mamy w podstawowym szkoleniu, tak. To te zapisy były od 2013 roku, dalej nie są wprowadzone tak tip-top i prawda jest taka, że nawet jak wejdą, czy będzie to funkcjonowało, to moim zdaniem nie w tym zakresie, bo tam ma być godzina taka trochę postraszenia, ale to też nie obowiązkowe, tylko dopiero jak coś się wydarzy. Tu nie chodzi o to. Tu moim zdaniem powinno być pewnie w takim programie właśnie obowiązkowo właśnie tak zwana płyta poślizgowa, ale też instruktorzy nauki jazdy, nie techniki jazdy, bo tam właśnie do Toyotach są instruktorzy techniki jazdy i oni mają za zadanie szkolić właśnie, czyli nie z wyprowadzania z poślizgu, nie próby wyprowadzania, czyli tylko co się stanie z tym samochodem, jeżeli przekroczymy, jeżeli nam coś się wydarzy i co się zadzieje z tym samochodem, jaka będzie droga hamowania na mokrej nawierzchni, że jeżeli systemy zawiodą, no to nic tu nam nie pomoże. Systemy nas mają wspomagać, pamiętajmy, a nie zastąpić. I to trzeba pamiętać, a coraz częściej widzę i z doświadczeń, z rozmów z wieloma kierowcami, no wychodzi na to, że te systemy, to ten system za mnie to zrobi, tamto zrobi i później mamy to na drodze, że mamy deszcz, mamy mgłę i ludzie, co drugi samochód jedzie na dziennych światłach, czyli z tyłu się nie palą światła pozycyjne, ledwo go widać albo w ogóle, bo w salonie sprzedawca powiedział właśnie, że ten samochód sam zapanił, zapana wszystko zrobi, włączy światła, wycieraczki i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli system usypia tak naprawdę naszą czujność, a o tym, czego unikać na pewno na drodze, porozmawiamy sobie za chwilkę po przerwie.

0: 15.30. Bezpiecznie prowadzimy Was do celu, sprawdzając też sytuację na drogach i miejsca, które warto ominąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo kłopotów na remontowanym odcinku Krajowej Siódemki, który drogowcy przeslajają do formatu drogi ekspresowej S7. Chodzi o odcinek Siódemki między Czosnowem a Kiełpinem. Problemy są w Łomnej, problemy są w Dziekanowie Leśnym, no i w Łomiankach. W Łomiankach również korek dla jadących w stronę Warszawy aż po Młociny. W samej Warszawie korek na S8 między Kołem a Marymontem dla jadących w stronę Białegostoku i między Żeraniem a Marymontem dla jadących w stronę węzła Konotopa. Cóż jeszcze ze złych rzeczy? Krajowa 1, Goczałkowice z Lubielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 km zdarzenie z udziałem motocyklisty. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 km. Pożar ciężarówki, ruch możliwy tylko po lewym pasie. S3, Nowe Miasteczko, Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 km. Pożar ciężarówki. Droga jest zablokowana. Przejazd wprowadzono starym torem drogi krajowej nr 3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę w PRK, Polskim Radiu Kierowców, wrócimy do naszej rozmowy z Piotrem Rudzkim, instruktorem nauki jazdy. O tym porozmawiamy, co najbardziej drażni kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy z nami. Zapytamy teraz Piotra o to, czego na pewno kierowcy powinni unikać w czasie jazdy, co stwarza największe zagrożenie, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe.
1: To cośmy...
0: Oj?
1: Halo?
0: Halo, halo, o, jesteśmy.
1: Mhm. Jesteśmy, tak.
0: No właśnie, to może powtórzę pytanie?
1: Czy... Tak, bo coś przerwało. Przepraszam.
0: Nie ma sprawy. Pytałam o to, czego na pewno kierowcy w czasie podróży powinni unikać, co sprawia największe zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to agresja na drodze, tak, żeby nie powodować jakichś niebezpiecznych sytuacji, które mogą wywołać agresję innych kierujących, co za tym idzie później naszą, a później pójdzie jakieś takie domino i gdzieś niebezpieczne sytuacje. Ktoś kogoś chce nauczyć jeździć samochodem w cudzysłowie. Dlatego myślę, że tutaj po prostu właśnie unikanie takich niebezpiecznych sytuacji.
0: Ale jakie są to niebezpieczne sytuacje? O jakie jako instruktor jazdy uczniowi mówiłbyś, jakie to są niebezpieczne sytuacje, których na pewno nie należy robić?
1: Na pewno tutaj bym mówił o przestrzeganiu przepisów ogólnie pojętych, tak? Nie przekraczanie prędkości, sprawdzanie tego, czy jest bezpiecznie, bo to, że mamy pierwszeństwo wynikające gdzieś z przepisów, nie oznacza, że inny uczestnik ruchu będzie to pierwszeństwo respektował. To, cośmy wspominali wcześniej, utrzymywanie tych odległości, odstępów i takie przewidywanie tego, co na drodze może się wydarzyć i to, co inny kierowca mógłby zrobić. Tego da się nauczyć, może nie w 100%, bo wiadomo, że tutaj tego nie da tak na 100%, ale da się tego nauczyć, takiego przewidywania w danej sytuacji, kto czy co może się wydarzyć w danym miejscu. Chociażby, nie wiem, stoi korek na lewym pasie, my jedziemy prawym, który jest wolny i prawdopodobieństwo tego, że z tego korka, z lewego pasa ktoś nam wyjedzie, jest przynajmniej 70-80% z mojego doświadczenia niestety, więc chociażby tego typu sytuacje.
0: Czyli umiejętność przewidywania to jest coś, co powinniśmy my mieć jako kierowcy i też ograniczone zaufanie.
1: Absolutnie, absolutnie. Tutaj jeżeli mówimy właśnie o tym, co my przekazujemy, czy co ja przekazuję, no to jedno z takich najważniejszych, w cudzysłowie powiem, przykazań, oprócz tych wszystkich przepisów i tak dalej, to jest właśnie to, że nie ufaj nikomu na drodze. To ograniczone zaufanie jest jedną z takich najważniejszych zasad, które staramy się wpajać młodym kierowcom.
0: Mm-hmm. I przewidujmy te sytuacje, które mogą się na drodze wydarzyć, chociażby na przykład to, jeśli jedziemy przez teren mocno zalesiony, że na przykład zwierzak jakiś może na drodze się pojawić, no i do tragedii jest blisko.
1: No absolutnie. My mamy tak, że mamy znaki, które stoją na drodze, czyli ostrzegawcze właśnie przed tą dziką zwierzyną. I właściwie nikt nie zwalnia wtedy, tak? Jedzie dalej ze swoją prędkością, bo nie ma zakazu przekraczania danej prędkości. I wielokrotnie byłem świadkiem gdzieś, gdzie właśnie jakiś zwierz gdzieś wtargnął na tą jezdnię. Również mi, ale ja tą prędkość miałem wtedy około 60, a nie 90 czy 100. Mhm. I wtedy ta reakcja, jak taki zwierz nam wybiegnie, nazwijmy, z lasu, no mamy bardzo ograniczoną. No i pytanie, kiedy to zauważymy, plus czas naszej reakcji, cokolwiek się dzieje na drodze, tak? Czy jedzie ciężarówka z naprzeciwka, czy ja mam uciekać na sąsiedni pas, na czołówkę, czy do rowu, czy do lasu i tak dalej. Możemy tutaj gdybać, różnych sytuacji szukać. Tego się nie da w 100% przewidzieć, ale na przykład zmniejszenie prędkości już będzie czymś, co żeśmy zrobili sami, świadomie. I chociażby gdyby doszło do czegokolwiek, to przynajmniej skutki powinny być dużo mniejsze niż przy większej prędkości.
0: Czyli taka wyobraźnia drogowa, mogłabym chyba tak to nazwać, takie pojęcie. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pojawił się wpis od naszego słuchacza a propos tych odcinkowych pomiarów prędkości, o których mówiliśmy przed przerwą.

0: Mianowicie słuchacz pisze, że pomiar prędkości ok, ale mandat też dla tych, co jadą na tym pomiarze, tak to jest sformułowane, na przykład z prędkością niemaksymalną dozwoloną, czyli na przykład dozwolona jest na odcinkowym pomiarze prędkości 120, a kierowca jedzie 80. Słuchacz sugeruje, że dobrze by było też karać tych, którzy jadą za wolno. Co ty na to? Albo przynajmniej określić prędkość minimalną dozwoloną i tą maksymalną.
1: Ja nie sformułowałbym tego w ten sposób. Ja nie mówię, że ktoś może nam tutaj być tak zwanym zawali drogą, ale umówmy się, bo ja wiem, wiemy o co tutaj słuchaczowi chodziło, bez dwóch zdań.
0: Tak.
1: Natomiast pamiętajmy, że mamy przepisy, które na przykład, jeżeli ja będę jechał z przyczepą,
0: tak,
1: czyli osobowym samochodem ciągnę przyczepę jakąkolwiek, to prędkość mam dalej 80 i będę zawali drogą, no nie, ja jadę zgodnie z przepisami. Więc ja uważam, że jadąc tą prędkością, oczywiście przy 80 jest to, czy może mieć to jakieś tam znaczenie, ale nie wiem, czy dałoby się zrobić tak, żeby było jakieś minimalne prędkości. Tego się nie da zrobić. Bo chociażby, tak jak mówię, ciężarówkę, czy tak jak ja będę osobówką jechał z przyczepą, to nie mogę przekraczyć legalnie 80-tki. I teraz co, będę zawalił drogą? Wszystko na prawym pasie może być, oczywiście nie mówię, żeby jechać wolniej, bo to absolutnie, ale z tymi prędkościami no nie jechać lewym pasem, tak? Czy chociażby środkowym, bo wtedy faktycznie tutaj no,
0: będzie
1: no bylibyśmy... Tak, tak, ale tym prawym pasem ja bym tutaj nie szukał, moim zdaniem, tutaj problemów przy tych prędkościach, o które padły.
0: Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy, był z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. No i taki wniosek płynie z naszej rozmowy, że to ograniczone zaufanie na drogach absolutnie się przydaje i taka umiejętność przewidywania, o której też mówiliśmy i której nauczyć się można. Wszystkiego dobrego i szerokości.
1: Wszystkiego dobrego, bezpieczeństwa dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Kłaniam się.

0: Black Sabbath bujał nas spokojnie, aby tak na drogach spokojnie było, jak ta muzyka nas przyjemnie
1: jak można
0: koiła.
1: Taki piękny utwór
0: no co?
1: Zatrzymać. Nie można. Nie można.
0: No nawet,
1: kaleczenie rzemiosła.
0: No nawet trzeba, bo musimy zobaczyć, co się dzieje na drogach, czy tak spokojnie, jak w tym utworze.
1: A gdyby zamknąć oczy i dalej słuchać?
0: O, nie można, no jak? Na drodze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominam o kłopotach na S6 na odcinku węzeł Slonie-Morskie, węzeł Borkowice. W pobliżu Kukini na 102 kilometrze zepsuta ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania auta zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów. Na 428 kilometrze zachowała auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce. W pobliżu Zimnej Brzezinicy na 232 kilometrze pożar ciężarówki. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki i odblokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Legnicy. I Krajowej Jedynka, odcinek Goczałkowice z Lubielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, 598 kilometr, zderzenie motocyklisty, zablokowany prawy pas w kierunku Bielska-Białej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio PL.
6: To była reklama.

0: pogodzie taka względna stabilizacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ciepło się troszkę tak prześciga. W Raciborzu teraz 23 stopnie. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce obecnie. 16 stopni w Elblągu to najzimniejsze, tak podają synoptycy. Według ich obliczeń wygląda tak właśnie sytuacja. Poza tym ta temperatura jest dosyć mocno wyrównana, bo w całej Polsce w okolicach 21-20 stopni. Jeśli chodzi o opady, no to tutaj po południu i wieczorem musimy się liczyć z tym, że sporo chmur będziemy mieć na południu, na zachodzie kraju, też na północy, ale możemy liczyć również w tych regionach na przejaśnienia i rozpogodzenia. To jest dobra wiadomość, chociaż opady deszczu również mogą się pojawić na północy głównie, ale też na wschodzie. Na północnym wschodzie z kolei synoptycy prognozują również burze. Lokalnie mogą się pojawić z gradem. Te ostrzeżenia cały czas są aktywne. Jeśli chodzi o północny wschód kraju, tutaj rzeczywiście może zagrzmieć, choć nie musi. Może tak będzie, że wcale tak nie będzie, tych burz nie będzie. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Dużo coś tego. Temperatura, no to już wspomniana została. Cały czas wieje, miejscami dosyć silnie. Te porywy wiatru mogą osiągać 60 km na godzinę. Tak jest w centralnej Polsce. Na północy kraju również, ale tutaj, tak jak wspomniałam, już nieco spokojniej. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże i też te opady deszczu, które jeszcze po południu wieczorem mogą występować, to one sobie na wschodzie kraju będą zanikać. Przed nami dość pogodna więc noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wysokich obrotach jeszcze do godziny 17 jedziemy wspólnie. Monika Gniewaszewska, zapraszam.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Jak patrzę tak na mapę, to w miarę pusto zrobiło się na naszych drogach, ale chyba tego samego nie możemy powiedzieć o zgłoszeniach od służb, bo tych jest sporo. Wszystkie zna i wie o nich Mariusz Dąbrowski, który teraz wam o tym opowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Więc Moniko, odpowiem w ten sposób, że prawdą jest, co mówisz, że ruch jest coraz mniejszy, że zdarzeń jest coraz mniej, ale nieprawdą jest, jakoby służby tak nas informowały, no bo nie mają o czym.
0: Naprawdę? Ale... Ja tak spojrzałam, wydawało mi się, że zalew informacji.
2: Zalew to jest Zalew Zegrzyński, natomiast otrzymaliśmy informację od naszego słuchacza, który pokonuje trasę od Świecka do Poznania, czyli jedzie autostradą A2, i nasz słuchacz poinformował nas, że odcinek Jordanowo-Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 kilometrze, gdzie doszło do pożaru ciężarówki, jest już posprzątany, ugaszony i w ogóle przeładowany, nie ma żadnej blokady, żadnego kłopotu, wszystkimi pasami w obu kierunkach jedzie się A2 w rejonie Myszęcina, więc na 74 kilometrze autostrady A2 bez jakichkolwiek problemów. Nie mogę tego powiedzieć o krajowej jedynce. Odcinek Goczałkowice z Lui Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 kilometrze. Cały czas problemy po zderzeniu z udziałem motocyklisty. Wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska. No i kłopoty na S3 na odcinku Nowe Miasteczko Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 kilometrze, gdzie pożar ciężarówki sprawił, że jezdnia jest zablokowana i trzeba jeździć starą trójką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zapraszamy was do PRK, aplikacji Polskiego Radia Kierowców, jeśli chcielibyście coś dodać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wielka Wyprawa Maluchów. Michał Górski, Kuba Marcinowicz. Witajcie ponownie. Gdzie teraz jesteście?
1: Cześć.
2: Teraz jesteśmy w miejscowości La Monge.
1: Okazuje się, że żaden z nas nie mówi po francusku, aż w szczególności nie umiemy czytać po francusku.
2: Co robimy, co możemy, co w naszej mocy. Pewnie za chwilę się okaże, że ktoś ze naszych słuchaczy napisze, to nie La Monge, tylko to się czyta inaczej. No ale dobrze. Jak zwał, tak zwał.
1: Doprecyzowując, właśnie jakieś 130 km, 140 na południowy zachód od Lyonu.
2: Oj, to już prosto poszło i ładnie, tak, widzisz.
1: To już kiedyś słyszałem.
2: No to tak. To kilka informacji odnośnie Fiatów 126P, które cały czas podążają w stronę plaży w Normandii. Nam się strasznie peleton dzisiaj rozjechał. Czyli po obiedzie część pojechała jeszcze na kawkę, bo przejeżdża przez tak przepiękne, przemalownicze wręcz miejscowości, że grzechem jest się tam na chwileczkę nie zatrzymać, co zresztą my też bardzo często czynimy, więc dzisiaj nam się trochę rozciągnęło. Przypomnę, że 72 maluchy wystartowały w minioną niedzielę z Wrocławia. Pierwszym samochodem, który prowadzi cały konwój maluchów, jest oczywiście Centrum Kierowania Wyprawą, czyli taki duży, czerwony bus, który pewnie możecie zobaczyć, albo już widzieliście w naszych mediach społecznościowych. Potem
1: jedna żelazna zasada, tak, nie wolno wyprzedzać.

0: Nie wolno,
1: tak jest.
0: Nikomu.
1: I potem szereg innych pojazdów funkcyjnych, w tym nasz, no a później to już maluchy i ta cała kolumna zamknięta jest ekipą serwisową z lawetami, którzy podjeżdżają i naprawiają maluchy ewentualnie psujące się.
0: Dzisiaj w każdym z maluchów jest GPS.
1: Tak.
0: No i dzięki partnerowi uzyskaliśmy dzisiaj informację, że łączna ilość kilometrów, to wczoraj w ciągu dnia pękło, 130 tysięcy kilometrów przejechanych przez maluchy. Także no pędzimy dalej.
1: Pędzimy dalej, no i kolumna nam się rozjechała pomiędzy nami a tymi ostatnimi maluchami. Jest około godziny, około chyba 70 kilometrów.
0: Ja tam słyszałem na radiu jeden komunikat. Zatrzymujemy się, tutaj jest jeziorko, będziemy się kąpać, więc no, może się jeszcze wydłużyć tam. Końcówka, widzę, znajduje sobie ciekawsze pomysły.
1: Ale pragnę tylko zauważyć, że uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów nie próżnują w żadnej chwili, w żadnym momencie. Mnóstwo w mediach społecznościowych propozycji i namawiania i skłaniania widzów, internautów do tego, żeby wpłacać pieniądze i żeby zbierać jak największą, uzbierać jak największą kwotę na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Oni się prześcigają, słuchajcie, w rozwiązaniach i pomysłach. Dzisiaj rano nawet byliśmy świadkami licytacji kołpaka od malucha z podpisami gwiazd, więc to jest w ogóle już coś naprawdę level hard, można powiedzieć.
0: No tak, i wystartowała ta druga licytacja. Dla mnie ona robi duże wrażenie. Właśnie tak. Jeden z internautów, twórców YouTube'owych zadeklarował, że zrobi sobie tatuaż. No i teraz można wylicytować, jak rozumiem, to co on sobie tam ma wytatuować. Niby było powiedziane, że to ma być nazwa własna albo nazwa firmy, wylicytują tego, który wygra licytację, ale może jak się ją wygra, to może można powiedzieć cokolwiek, co się chce, żeby tam było wytatuowane.
1: To musimy podpisać Szumiego, podpytać Szumiego. Co on tam wykombinował?
0: Podpisać to chyba nie, bo widziałem, że wystartowała ta licytacja od 10 tysięcy złotych, więc no chyba ja nie podpisywał.
1: Więc jak sami słyszycie, jest ciekawie, dużo się dzieje dzisiaj naprawdę. Bardzo wyczerpujący odcinek drogi, więc teraz tutaj będziemy trochę usprawiedliwiać uczestników i kierowców. Skąd te częste przerwy, a to na kawę, a to na kąpiel w przepięknym, malowniczym miejscu? No właśnie, bo jest gorąco. 30 stopni pokazują termometry w miejscowości La Monge. Musiałem to zrobić, przepraszam. No więc te częste przerwy są absolutnie czymś normalnym, obowiązkowym. Pamiętajmy, że w maluchach nie ma klimatyzacji, a tu proszę bardzo, jeden jest i o nim też jeszcze na pewno będziemy opowiadać. Ktoś postanowił pójść o krok dalej, zainstalował klimatyzację w swoim maluchu. Coś niesamowitego, o tym jutro więcej zdradzimy.
0: Natomiast warto powiedzieć, że opuściliśmy już ten taki chyba najbardziej srogi teren, czyli te Alpy i te wszystkie przełęcze, które tam były, bo tak, czytaliśmy raporty serwisowe, bo te samochody się psują, oczywiście, że tak. Są lawety, które zbierają je z drogi, jak coś się rozkraczy i nie może jechać dalej. I w nocy takie samochody są naprawiane po to, żeby następnego dnia mogły jechać dalej na kołach. No i taki najbardziej skomplikowany dzień, z tego co szef serwisu nam przekazywał, to był właśnie wczorajszy dzień i ta przedwczorajsza noc, przedwczoraj na wczoraj, wtedy mieli najwięcej roboty, no ale wszystkie samochody na kołach.
1: To teraz jeszcze uwaga, jedna informacja. Jedziemy do Omaha Beach, czyli na plażę w Normandii i gdybyśmy nie jechali do hotelu, gdybyśmy nie odpoczywali, gdybyśmy wsiedli teraz do naszego samochodu i ruszyli w trasę właśnie tam, to jeszcze 9 godzin 22 minuty i 714 kilometrów, czyli tyle mamy do, no nazwijmy to, mety Wielkiej Wyprawy Maluchów tej edycji europejskiej, a później jeszcze bardzo emocjonująca edycja polska, więc 714 kilometrów od tego miejsca, czyli od Le Mans.
0: A dzisiejszy etap, myślę, że, bo oczywiście znowu, to też taka ciekawostka, jeśli ktoś jeszcze nie wie, my nie wiemy, dokąd jedziemy każdego dnia. Dostajemy rano koordynaty na jakiś najbliższy punkt, jest to tankowanie, albo przerwa, albo w ogóle jakaś pilneska kierunkowa i dopiero w ostatniej chwili dowiadujemy się, jaki jest hotel, w którym będziemy nocować. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy nocować,
1: no
0: czekamy na to, ale tak z danych, które mamy, wynika, że to raczej już nie więcej jak 100 kilometrów, także ten dzisiejszy dzień też na szczęście do ku końcowi zmierza.
2: Wielka Wyprawa Maluchów na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców Kuba Marcinowicz, Michał Górski relacjonują dla Was codziennie sytuację. No i zbieramy na te szczytne cele.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 16:30 na zegarach. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na naszych drogach dla Was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I teraz muszę oddać honor Monice. Przez ostatnie 18 minut posypało się.
0: A no właśnie.
2: Po prostu posypało się.
0: To nie jest dobra informacja.
2: Tak jakby ci, którzy nie słuchają PRK, po prostu wsiedli do swoich pojazdów i zaczęli grzeszyć.
0: O nie.
2: O tak.
0: Mariusz, co ty mówisz? Niemożliwe.
2: Tak, a jednak. Cóż się dzieje? Droga krajowa nr 25, Bydgoszczyna-Wrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km, zderzenie trzech autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 22, Ostróda-Nowe Miasto-Lubawskie, w rejonie Lubawy na 340 km, zderzenie autoosobowego i motocykla, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Raz jeszcze droga 22, odcinek Elbląg-Ostróda, Karczowiska Górne, 385 km, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga 22 zablokowana. S19, odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Południe, w miejscowości Lasy na 43 km, zderzenie autoosobowego z motocyklem, jezdnia w kierunku Lublina zablokowana. Krajowa 12, Piotrków-Trybunalski-Sulejów, w miejscowości Poniatów na 405 km, doszło do zderzenia trzech autosobowych, ruch wahadłowy. S6, Ustronie Morskie, Borkowice, w pobliżu Kukini, na 102 km, awaria ciężarówki. Na czas przeładunki, odholowania auta zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Koniec utrudnienia na S5 na odcinku węzeł Żmigród, węzeł Krościna w pobliżu 126 km, a tam doszło do dachowania auta osobowego. Nikt nie ucierpiał, zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak słyszeliście, dużo się tych informacji pojawiło na naszych drogach, z naszych dróg tak naprawdę, od drogowców. Czekamy też na informacje od Was, ale same dobre.

Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tam piszecie, że w Ostrołęce to już było słońce. Teraz znów się niestety, ale zachmurzyło. No i jeszcze meldują się słuchacze, którzy dojeżdżają powolutku, chociaż nie, jeszcze dużo kilometrów. Meldujemy się, zbliżamy się do Londynu, przerwa na nocleg we Francji. Pozdrawiamy całe PRK, ekipa z Glasgow w drodze do Kłodzka. Mam nadzieję, że na zasłużone wakacje jedziecie sobie. Dajcie znać, jak dojedziecie.

Oczywiście mam nadzieję, że to wszystko odbywać się będzie z nami dzień i noc. Długa podróż jeszcze przed wami. Oczywiście my będziemy monitorować sytuację na drogach i informować o niej na bieżąco. Na takie serwisy możecie liczyć oczywiście, jak zapewne już pamiętacie i wiecie, co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zawsze się możecie do nich dołożyć swoją cegiełkę, informując nas, nagrywając się, czy też wpisując do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców o tym, co dzieje się na waszej drodze. Bardzo miło nam jest informować też i czytać wpisy od was, jeśli chodzi o wasze samopoczucie. Podróż, jak ona przebiega, zawsze przyjemnie jest zobaczyć, jak ta sytuacja jest teraz na waszej drodze, tak jak to zrobiliście właśnie. A jak taki szybki rzut oka na mapy, nie tylko Polski, ale też Europy, no to bardzo duży ruch w okolicach Hamburga. Co prawda to chyba nie jest ta trasa chociażby z Glasgow do Kłodzka, ale myślę, że przyda się niektórym, którzy właśnie są teraz w Niemczech i podróżują w okolicach Hamburga. Tutaj spory ruch, dużo korków, natomiast dużo lepiej w okolicach chociażby Berlina. Tutaj przejazd odbywa się właściwie płynnie. Im dalej na zachód od Niemiec, Belgia, Holandia, te miejsca tutaj również lubią się korkować, ale dzisiaj mamy sobotę, popołudnie, więc przejazd zupełnie płynnie.

PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach. Rzeczywiście tych informacji od służb jest bardzo dużo. W ostatnich 20 minutach nawet się pojawiło właśnie dużo tych wiadomości z Generalnej Dyrekcji. To nie jest dobra informacja dla nas i dla was, drodzy słuchacze, bo natężenie ruchu nie jest już takie duże, jak to miało miejsce chociażby przed południem, ale wygląda na to, że no, dynamicznie jest na drogach, delikatnie mówiąc. Szczegóły zna oczywiście Mariusz Dąbrowski, które teraz wam też

0: reguły przedstawi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 22 na odcinku Ostróda Nowe Miasto Lubawskie na 340 km. Na drodze z 19 na odcinku węzeł Wilkoła z węzeł Kraśnik Południe w miejscowości Lasy wprowadzono objazd drogą wojewódzką 848 do węzła Wilkołaz, a przypomnę, że tam jedna osoba została ranna. Koniec utrudnienia i kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w Myszęcinie. No proszę, to autostrada teraz nas o tym informuje, a my od słuchaczy wiedzieliśmy o tym godzinę wcześniej. Dlatego warto słuchać PRK Polskiego Radia Kierowców, bo my dzięki Państwu jesteśmy zawsze szybsi. A więc autostrada A2 przez Jordanowo, Czciel, czyli Myszęcin, jedzie się bez jakichkolwiek problemów w każdą ze stron. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 25 na odcinku Bydgoszczyno-Wrocław w Złotnikach Kujawskich na 175 km. Tam doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Obowiązuje ruch dla obu kierunków, obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Autostrada A4, koniec kłopotów w rejonie Krakowa i myślę, że z tymi informacjami Państwa pozostawię.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, informacja o końcu utrudnień zawsze jest dobrą informacją, ale właśnie, żebyśmy byli tak bardziej jeszcze na bieżąco, to oczywiście czekamy na wiadomości od Was. PRK, Polskie Radio Kierowców, to jest zawsze otwarta dla Was takie miejsce, w którym możecie informować nas o kłopotach z przejazdem, ale też o Waszej trasie i refleksjach z nią związanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 16.54 na zegarach i Marcin Koczyba w studiu.
1: Dzień dobry, Motoretro dzisiaj.
0: To już chyba wiecie, co się dzieje.
1: Tak, będziemy rozmawiać o starszych samochodach. Skąd je brać, jak o nie dbać, właściwie po co my je kupujemy? Bo niektórzy to mają naprawdę nawet kilkanaście albo i więcej takich
0: kupujemy
1: samochodów.
0: Kupujemy, albo na przykład ktoś ma szczęście i sobie znajdzie gdzieś tam w stodole jakiś taki stary samochód.
1: To jest dopiero perełka. Jak wygrana w Totka, bo im dalej od wojny, tym trudniej. Bo po wojnie sporo było takich samochodów pochowanych. Mhm. Jedne sprzed wojny, tak, bo się bali, że władze komunistyczne odbiorą, a drugie gdzieś tam podwędzone Niemcom, więc też raczej nikt się z tym nie obnosił.
0: No, zapowiada się bardzo ciekawie, wysokie obroty do 17, a teraz już wjeżdżamy na luz.
1: Od 17. A, wysoki, masz, no masz, uczył no Marcin masz. Marcina.
0: No bo my no, cały czas jesteśmy na wysokich obrotach.
1: Jasne,
0: my to na wysokich obrotach, ale to już jak audycja ma to imię, ja to już jest zupełnie inna sprawa.
1: Tak, ja już zwalniam, mimo to retro.
0: Zapraszamy.

0: 4,5 stopnia, w Elblągu 17, no niecałych 17, ale tak czy owak około 17 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże, no i gdzieniegdzie jeszcze może padać deszcz. Na północnym wschodzie też burze mogą się pojawić. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Po północy gdzieniegdzie pojawi się deszcz, a na wybrzeżu nadal jeszcze trzeba spodziewać się burz. Suma opadów na południowym zachodzie do 10 mm, a na wybrzeżu do 20. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na wschodzie do 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: To była autopromocja.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. W studiu Mariusz Dąbrowski z motoryzacyjnym pozdrowieniem, bo myśmy się jeszcze na antenie dzisiaj nie słyszeli.
1: Myśmy dzisiaj nie pozdrawiali.
0: Znaczy, ja ciebie słyszałem, ale to działa tylko w jedną stronę.
1: Ale z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Ale ja myślę, że w obie strony działa, bo na pewno czułeś, że czekamy na ciebie.
0: Tak, czułem się bardzo.
1: Jest nam ciebie brak.
0: Bardzo z tym dobrze i możemy się tak umówić, że na przyszłość będę ci odpowiadał przez aplikację. Ty mówisz, że motoryzacyjnym pozdrowieniem, a to dziękuję wzajemnie, tak? Państwo mogą to zrobić i ja to tak tylko delikatnie podpowiadam.
1: Każda umowa z Marcinem jest

0: miłą i godną przeprowadzenia.
1: No to dobrze, teraz jedziemy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krajowa jedynka, odcinek Oczałkowice z Lubielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 km zderzenie z udziałem motocyklisty. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska. Autostrada A2 Jordanowo-Czciel w Myszęcinie na 74 km nie ma już utrudnień. To od państwa wiemy, ale również służby autostradowe podały taką wiadomość. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Żmigród w węzeł Krościna. Na 126 km dochowało auto osobowe. Zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. Teraz jedzie się w stronę stolicy Wielkopolskiej z piątką bez jakichkolwiek utrudnień przez 126 km. S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu Kukini. Na 102 km zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku, odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Jest krajowa 12, Piotrków Trybunalski, Sulejów, Poniatów. 405 km, zderzenie trzech aut osobowych. Ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 22 minuty po godzinie 17. Motoretro, teraz o zabytkowych i nowoczesnych wozach strażackich porozmawiamy, bo przyjechały one do Główczyc w powiecie oleskim na Opolszczyźnie na 16. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show. Zlot rozpoczęła parada, w której wzięło udział prawie 300 wozów. Wieczorem zaplanowano tradycyjny wielki prysznic. Dla organizatorów to szczególnie ważna odsłona wydarzenia, bo w tym roku przypada stulecie jednostki OSP Główczyce. Z roku na rok przybywa uczestników zlotu, mówi Rafał Saliński, skarbnik jednostki.
1: Było oficjalnie podanych 281 wozów, ale przez ten cały tydzień dopisywali się po prostu dzwoniąc jeszcze, że jeszcze chcą wziąć udział i więc no być może nawet do 300 dobijemy. Integracja przede wszystkim, bo przyjeżdżają chłopaki z różnych stron. Samochody jest przekrój od tych najstarszych do najnowszych, wiadomo. Chociaż z tych wszystkich samochodów, co przyjeżdżają, powiedzmy 80% dalej jest w podziale, czyli wracają z powrotem do swojej służby.
0: Druhowie z OSP Mszczonów w województwie mazowieckim na zlot przyjechali strażackim autobusem. Towarzyszą im koledzy z OSP Puszcza Mariańska.
2: Myślę, że głównie atmosfera strażacka, przyjacielska. Jest to naprawdę miło, wesoło. No i wiadomo, każdy strażak ze strażakiem się dogada.
3: Michał Pastusiak, OSP Tarnowo-Polski.
4: Wy jakim wozem przyjechaliście?
3: Żukiem.
4: Żuków tutaj najwięcej?
3: No w tym roku tak.
5: Przyjechaliśmy na zlot do Główczyc samochodem marki Magirus Deutz z rocznika 1959. To V6 chłodzona powietrzem. Wszyscy tutaj jesteśmy jak bracia.
0: Jutro druga część zlotu, przede wszystkim atrakcje dla rodzin, Biesiada Śląska i zabawa disco. No i to wszystko w aurze imprezy strażackiej, co zawsze wiąże się pewnie z grochówką, grillem i tego typu atrakcjami, których nikt nie lubi sobie odmawiać. Więc jeśli mają Państwo ochotę, warto tam się wybrać. A ja dzisiaj zachęcam Państwa do tego, żeby porozmawiać o zabytkowych.

W nowych autach, kolekcjach. Będziemy rozmawiać z kolekcjonerem, który od kilku lat zbiera auta i ma kilka przepięknych w swojej kolekcji. No perełek, nie boję się użyć tego słowa. No i porozmawiamy, po co to się robi i dlaczego. Kto chce mieć takie auta i do czego one służą. PRK, Polskie Radio Kierowców, zachęca Państwa do dyskusji i do rozmowy w naszej aplikacji.

0: No jeśli o telefon chodzi, to 22 513 11 11 to nasz numer, aplikacja też do Państwa dyspozycji. Tutaj Grzegorz Ciechowski o telefonach w mojej głowie, znaczy w jego głowie śpiewał.
1: Facet z mojego miasta.
0: Tak? No widzisz. Tak. No to zacne miasto i zacni faceci.
1: No, tak Grzegorz powiem. Ciechowski, Grzegorz Kołodko.
0: Tak. No i oczywiście Mariusz Dąbrowski, mówiący te słowa.
1: Ja taki skromny jest.
0: Dobrze, że ja to dostrzegłem.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: No to ruszamy teraz i sprawdzamy, jak sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I znów seria nowych utrudnień. S7, odcinek węzeł Gdynia-Helonia, węzeł Gdynia-Chważno. W pobliżu węzła Gdynia-Port na 3 km awaria auta osobowego. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. S8, odcinek węzeł Wola Rasztowska, węzeł Trojany, miejscowość Karpin, 4

0: 394 kilometr. Zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. S19, odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik, południe. Lasy, 43 kilometr. Zderzenie autosobowego z motocyklem. Jedna osoba ranna. Ruch odbywa się lewym pasem. I droga krajowa numer 22, odcinek Elbląg-Ostróda, Karczowiska Górne, 385 kilometr. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy, a droga była przez pewien czas zablokowana. S6, odcinek Ustronie Morskie Borkowice w pobliżu Kukini, na 102 kilometrze awaria ciężarówki. I droga krajowa numer 12, odcinek Piotrków-Trubnarski-Sulejów, Poniatów, 405 km, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 22 minuty do godziny 18. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro. Amerykańska motoryzacja opanowała promenadę nad jeziorem Raduń w Wałczu. Obok kilkudziesięcioletnich klasyków można tam zobaczyć także nowsze auta zza oceanu. Trwa czwarty wałecki zlot motoryzacji amerykańskiej. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Dariusz Marcinkiewicz z klubu American Classic Cars, to przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy prawdziwa pasja.
1: Tu jest wszystko, od najstarszych do najnowszych samochodów, jeżeli chcecie, czy firmowe auto, czy auto, które ma, nie wiem, 1000 koni, czy z lat 30. Wszystko tutaj znajdziecie. Mamy zlot amerykańskiej motoryzacji klasycznej europejskiej. Ryki naszych silników V8 i uśmiechy kierowców i widzów są na każdym kroku. Wystarczy odpalić silnik V8 i wiadomo, co nas najbardziej kręci. To, co te auta dają, to na przede wszystkim jedną wielką wolność, radochę.
0: No i pozytywne emocje warto dodać do tego jeszcze. Do Wałcza przyjechali miłośnicy amerykańskich aut z całego kraju, ale są również goście z zagranicy. Jak podkreślają, te samochody to dla nich coś więcej niż środek transportu.
2: Cieszą oko i ucho. Przyjechaliśmy Chevroletem z 1969 roku, Chevrolet Chevelle 5.7 V8. Mają w sobie coś takiego niesamowitego, no i ta historia, którą się czuje wchodząc do tego auta, on nawet pachnie historią.
3: Przyjechałem Dodge'em Coronetem z 1950 roku, zachowany w oryginale, z delikatną nutką różnego, że tak powiem, tuningu z epoki. Jakieś kołpaki customowe, 76-letni samochód wciąż na kołach. Cieszy, bawi. Skąd ta zajawka? Z dzieciństwa, że tak powiem. Kiedyś były restauraki, teraz są trochę większe samochody.
0: Czyli autka urosły wraz z właścicielami. To jest fajne i mi się to naprawdę bardzo podoba. Ta miłość do małych samochodzików w dzieciństwie, plakaty na ścianach, różne matchboxy, a potem miłość do aut. I nie traktowanie ich jako jeździdła zwykłego, takiego z punktu A do punktu B. Oczywiście każdy ma prawo traktować auto jak lubi, ale ja lubię auta i wolałbym, żebyśmy je traktowali jako coś większego i ważniejszego. Może nie nadawałbym im imion i nie traktował ich jak osoby, ale jednak to jest coś wyjątkowego. A takie auto z lat 50. na przykład ma ze sobą kawał historii. To auto kogoś woziło, może w szczęśliwych lub mniej szczęśliwych chwilach. Dawało poczucie wolności, radości i to brzmienie tych V8-ek to jest coś niebywałego. Dzisiaj tego nie mamy. Robi się w autach elektrycznych sztucznie generowany dźwięk na zewnątrz, żeby coś tam brzmiało, ale to nigdy nie będzie to. I to, kiedy dodajemy gazu w takim aucie... I ta karoseria aż drży, aż się podnosi, ona jest gotowa do skoku, to jest coś fenomenalnego. Nie, dobra, rozmarzyłem się. No dobrze, ale będziemy się dzisiaj mieli więcej okazji do rozmarzenia. Będzie dzisiaj z nami Tomek Kaszycki z Krakowa, kolekcjoner, człowiek, który też ma przepiękne auta i który też je kocha i mówi o nich sprawiedliwie.

0: Według ekspertów w Polsce rynek samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich obejmuje około 50 tysięcy pojazdów, z czego blisko 70% posiada żółte tablice rejestracyjne charakterystyczne dla samochodów zabytkowych. Mariusz Dąbrowski w studiu. Lubisz te zabytkowe auta?
1: Bardzo lubię, ale ja je lubię na okładkach i tak sobie pomyślałem, jak zacząłeś mówić o autach zabytkowych, że chyba dlatego, że tylu mają zwolenników, to jeszcze utrzymało się pismo na rynku. Pismo wydawane, automobilista, tak, którego redaktor naczelny jest naszym gościem co miesiąc i tak sobie właśnie myślę, że chyba z tego powodu, że my tak lubimy te auta, bo już nas stać na te samochody.
0: Dokładnie, to jest klucz. To, że już nas stać, bo do tej pory no, trzeba było, jeśli mieliśmy stare auta, to przepraszam tylko dlatego, że nie stać nas było na nowe. I to tak. Nie były auta zabytkowe, tylko zwyczajnie stare.
1: Tylko dlatego miały po 22 lata, bo po prostu na to nas było stać, a teraz stać nas na to, żeby kupić Komarka i go wyremontować.
0: I to jest piękne.
1: Stać nas na to, żeby kupić zwłoki WFM-ki i ją wyremontować. Mimo, że ja nie lubię majstrować. Ale już jak widzę coś takiego pięknego, odrestaurowanego, to aż serce się kroi.
0: Tak, no są ludzie, którzy wkładają w to nie tylko pieniądze, ale też serce i wyobraźnię, bo czasami niektóre elementy trzeba uzupełnić, bo nie ma nawet materiałów do tego, więc trzeba to troszeczkę ruszyć głową, ale potem efekt jest cudowny.
1: Ostatnio Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty, opowiadał nam, jak to nasi polscy fachowcy odrestaurowali Sokoła 1000.

0: węgierskiemu posiadaczowi tego motocykla.
1: Proszę bardzo.
0: Rewelacja.
1: No dobrze, zaglądamy na drogi. Hej Sokoły, jedziemy ostrożnie i słuchamy Mariusza Dąbrowskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krajowa Jedynka, Goczałkowice z Lubielsko-Biała, Czechowice, Dziedzice, 598 km. Tam doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu Kukini. Na 102 km awaria ciężarówki. Zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. S7, odcinek węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Chważno w pobliżu węzła Gdynia-Port na 3 km. Awaria autoosobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. S8, odcinek węzeł Wola-Resztowska, węzeł Trojany w miejscowości Karpin na 494 km. Zderzenie dwóch autosobowych, nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białego Stoku. To Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów, Poniatów, 405 km, zderzenie trzech autosobowych, ruch w obu kierunkach jednym pasem. I dopiero teraz S19, odcinek węzeł Wilkoła z węzeł Kraśnik Południe, miejscowość Lasy, 43 km, zderzenie autoosobowego z motocyklem, jedna osoba ranna, ruch odbywa się lewym pasem. I droga krajowa numer 22, Elbląg Ostróda w Karczowiskach Górnych na 385 km, zderzenie dwóch aut, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A po godzinie 18 połączymy się z naszym gościem, właśnie kolekcjonerem, posiadaczem pięknych aut. Opowie, skąd one pochodzą i co robią na co dzień.

0: 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu 23 stopnie, najchłodniej w Lęborku 16 stopni. Synoptycy zapowiadają, że nocą we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i zanikające opady deszczu, na północnym wschodzie zanikające burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami, po północy może pojawić się deszcz i mogą pojawić się niegroźne burze. Suma opadów na południowym zachodzie od 10 do 10 mm, a na wybrzeżu do 20. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na wschodzie 10 stopni oraz na Podkarpaciu 6 do 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej. Razem już za chwilę spotkanie z naszym przyjacielem, kolekcjonerem, który opowie trochę o tajnikach życia kolekcjonera. Jak to się zbiera, po co, dlaczego i jak to konserwować, i potem jak używać takich pięknych samochodów, bo to grzech, żeby stały w garażu.

0: Benz, tak się chciałoby dodać. To Benz oznacza, że do studia wpadła, weszła, wbiegła Emilia Kleszczewska. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Dzisiaj powrót smoka, drugi raz.
0: Tak, no proszę, tak. To w ogóle, wiesz, to...
1: Albo smoczycy.
0: No, w Krakowie mieszkają smoki.
1: No właśnie, no. Więc wiesz, usłyszałam, że przyjeżdża ten, co z miasta smoków jest.
0: Tak, to... no, chciałeś zobaczyć, czy jakiegoś przywiozłem. Tak. No dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a jest kilka odcinków, na których rzeczywiście stoi więcej kierowców. S7, węzeł Gdynia-Chylonia do węzła Gdynia-Chważno. Trzeci kilometr, tam zepsuł się samochód osobowy. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Łodzi, ale przejechać można pozostałymi pasami, także tam prawdopodobnie nie tworzy się jakiś gigantyczny korek, co zresztą zaraz zweryfikujemy na mapach. Natomiast S8 to województwo mazowieckie między węzłami Wola Rasztowska i węzłem Trojany. W miejscowości Karpin na 493 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, nie ma rannych, ale wprowadzona jest blokada prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku. S19, województwo lubelskie, to jest już węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Południe w miejscowości Lasy na 43 kilometrze. No niestety zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Wiemy też, że jedna osoba jest ranna i to jest poważne zdarzenie drogowe. Ruch odbywa się lewym pasem, natomiast jezdnia w kierunku Lublina cały czas pozostaje zablokowana. I jeszcze droga krajowa nr 22, odcinek Elbląg-Ostróda, miejscowość Karczowiska Górne, czyli Warmia i Mazury. 385 kilometr, tam na miejscu też działają służby, ponieważ zderzyły się dwa samochody osobowe, no i tam niestety też są ranni, aż dwie osoby. Wprowadzono ruch naprzemienny, ale droga też wcześniej była zablokowana, tam rzeczywiście od dłuższego czasu widać, że tworzy się spory korek. 22 513 11 11, Polskie Radio Kierowców. Też zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po 18. Różne samochody w naszych garażach zamieszkują. Ci, którzy kochają auta zabytkowe, no to mają też tych samochodów no mnóstwo modeli i różnych roczników. Ale są takie auta, które tak naprawdę są świętym graalem dla kolekcjonerów i taki jest na przykład Rolls-Royce, elegancki samochód z silnikiem V8 o pojemności 6,75 i wyróżnia się luksusowym designem i starannym wykończeniem, co oczywiście zawsze charakteryzowało tę markę. Jaguar E-Type S1, no to też legenda, aerodynamiczny kształt, mocny silnik w tym modelu, no i sprawiały, że ten samochód przez wiele lat uważany był za najpiękniejszy samochód sportowy wszechczasów. To jeden z najbardziej poszukiwanych modeli na świecie. Kolekcjonerzy po prostu go uwielbiają. Citroen 15 6 to auto poszukiwane przez kolekcjonerów. To jest wyjątkowe auto rzeczywiście. Kto go nie zna, warto, żeby państwo sobie poszukali i o nim poczytali, bo to samochód, który miał rewolucyjne jak na ówczesne czasy rozwiązania, takie jak napęd na przednie koła czy niskie nadwozie. I to auto było uwielbiane również i wtedy, i dzisiaj. Chociaż wtedy może mniej, bo nie doceniano go. Tak się zdarzało. No, na przykład Mercedes W108 450 SL. Samochód wyposażony w mocny silnik, synonim luksusu, prestiżu, łączył nowoczesną technologię i klasyczny design. To są tylko niektóre z tych najświętszych grali, z tych najbardziej pożądanych samochodów i to też sprawia, że te samochody należą do tych najdroższych, dlatego że no właśnie przez to, że są tak pożądane. Ale mamy też na przykład maluchy, które zostały w naszej rodzinie gdzieś po dziadku. Najlepiej to, żeby on stał w garażu niejeżdżony 30 lat, nadmucha się koła i pojedziemy. No nie jest to takie proste, to są bardziej legendy, które gdzieś tam się pojawiają. Prawda jest jednak bardziej złożona i trzeba się czasem trochę nabawić w poszukiwania, żeby takie auto znaleźć. Jeśli chcemy auto przywieźć z zagranicy, też nie zawsze jest to takie proste. W dzisiejszych czasach oczywiście jest to łatwiejsze, ale jeszcze parę lat temu no, trzeba było się z urzędem, ze służbą celną uporać, która miała zastrzeżenia do wielu rzeczy. Jeden z moich znajomych sprowadził sobie z Australii Dodge'a Bradersa i przywiózł go w dwóch częściach, bo to auto było no, mocno eksploatowane gdzieś na farmie. No i jak się już udało, to trzeba było przejść drogę przez mękę w rozmowach ze służbami. Ale się udało, auto jeździ, nawet miałem okazję się przejechać oczywiście jako pasażer i przygoda była fantastyczna. PRK, Polskie Radio Kierowców, o tym dzisiaj rozmawiamy. Będziemy rozmawiać z kolekcjonerami, ale może i państwo mają coś do opowiedzenia w tej kwestii, więc chętnie poczytamy i posłuchamy.

0: 29 minut po 18, czyli 31 minut do 19. Dobrze to policzyłem?
1: Bardzo dobrze. Dobrze. Czyli która jest?
0: Dobra, teraz już 18.30. Emilia Kleszczewska w studiu. Spokojnie na drogach?
1: Czy jest spokojnie? Wiesz co, niekoniecznie. Tutaj widzę, że jest sporo informacji od służb, ale też i na północy, i na południu mamy dość sporo korków. No chyba wyjechaliśmy na wakacje w końcu. Lipiec, czwarty, tak?
0: I podróżujemy.
1: I podróżujemy. Zwłaszcza do Koszalina. Dzisiaj, teraz, w tym momencie.
0: Co tam jest takiego w Koszalinie? Cała Polska tam jedzie?
1: No dużo osób. Na okay. S11 rzeczywiście widać, że chyba planujecie sobie albo ten jeszcze weekend, bo jest sobota, albo kolejny tydzień po prostu w Koszalinie na wakacjach.
0: No to życzymy miłego wypoczynku, a my teraz opowiemy o tym, jak wygląda aktualna sytuacja na drogach właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, sporo aut ustawia się na S11 w drodze do Koszalina, chociaż no tutaj troszeczkę poważniej powinnam podejść do tej sytuacji, bo to nie tylko dlatego, że wyjeżdżacie na wakacje, no ale tam też jest zdarzenie drogowe. Także jeżeli tylko macie możliwość, to można ominąć oczywiście to drogami lokalnymi, na przykład 167, drogą wojewódzką. Taki zalecamy objazd. Dość sporo dzieje się cały czas na południu, nie na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Tarnowa, tam raczej jest czyściutko. Natomiast jeżeli zjedziecie z węzła Kraków Południe i chcecie pojechać do Zakopanego, no to tam już rzeczywiście korek jest zdecydowanie większy, ale też do samego Krakowa, czyli Zakopianka na wysokości Libertowa i miejscowości Gaj. A jadąc dalej do Zakopanego, gdzie mamy korki na drodze krajowej,

0: numer 47 Poronin i to także przed wjazdem do tak zwanego Zakopca, ale też jeżeli kierujecie się do Nowego Targu, a w samym Zakopanem na drodze wojewódzkiej 958 jest spory sznur samochodów, bardzo ciasno jest na ulicy Nowotarskiej do Ronda Solidarności. Dalej też zakorkowana jest Aleja 3 Maja, no i Rondo Dmowskiego. Rzeczywiście tam ruch jest dość spory i to nie wszystko, jeżeli chodzi o południe, bo droga krajowa numer 49 za Nowym Targiem, także mamy dość spory ruch, to w drodze do Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty do godziny 19, PRK, Polskie Radio Kierowców. No i porozmawiamy teraz o tych kolekcjonerskich przygodach. Tutaj pisze nasz słuchacz, że najświętszym świętym graalem powinna być Lancia Stratos Zero, prawdziwe auto z epoki cywilizacji kosmicznej. Niestety jest tylko jeden egzemplarz na świecie, a mogłaby być czymś fenomenalnym na drogach. No właśnie, no ta Lancia Stratos Zero to był prototyp. Wygląda fenomenalnie, ale no takich samochodów przeważnie nie ma, bo to prototyp, kilka sztuk i tyle. Ale dobrze, Tomasz Kaszycki z Krakowa jest dzisiaj z nami. Witaj, dzień dobry, cześć!
1: Cześć, witajcie, witam was serdecznie.
0: Ty masz święte grale, rozmaite, bo tak naprawdę... Tak.
1: Jest tego kilka sztuk.
0: No właśnie. I czy masz taki samochód, który uważasz, że jest naprawdę takim absolutnie białym krukiem, a jeszcze go nie masz? Czy jest coś takiego, czego jeszcze szukasz?
1: Wiele jest takich samochodów, które mi się bardzo podobają, o których marzę, a których nie mam. Wspomniałeś o Lancii, no to z takich białych kruków Lancii to oczywiście Delta Integrale w jakiejkolwiek wersji, czy Evo 1, czy Evo 2, czy pierwsza. Więc to jest taki biały kruk, który mi się zawsze marzy, ponieważ ja jestem miłośnikiem motorsportu, szczególnie historycznego motorsportu. Więc jest to auto, które zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mi burczy dźwiękiem wydechu i świstem turbiny. No tak to jest. Jak również Lancia, to i Lancia 037, czyli ostatnie B-grupowe tylnonapędowe auto. Aczkolwiek tutaj mogę się pochwalić, że mam Lancię, ale to jest Scorpion, czyli Beta Monte Carlo, czyli cywilna wersja, protoplasta i baza pod właśnie B-grupową 037. To kiedyś udało mi się coś takiego nabyć w Stanach Zjednoczonych.
0: Skoro już wspomniałeś o tym, udało mi się. Jak się zdobywa takie auta? To jest tak, że siedzisz, myślisz, szukam tego? Czy przeglądasz po prostu, co gdzie jest?
1: Po prostu przeglądasz. Ja myślę, że wielu kolekcjonerów, wielu miłośników pojazdów zabytkowych i youngtimerów i pojazdów starych i wszelkiej maści jednośladów i dwuśladów po prostu przegląda oferty na różnych portalach w Polsce, za granicą, na różnych grupach i po prostu czasem się coś trafia. Czasem jest tak, że dany samochód czeka, żeby dana osoba go odkryła, żeby to ogłoszenie właśnie wpadło w ręce albo w oczy tej osobie i wtedy jest to będzie moje. No i wtedy zaczyna się proces kontaktu, zakupu, importu, jechania pod auto, jeżeli auto jest gdzieś blisko. No tak to jest. No cała ekscytacja wtedy następuje.
0: Tak, no i wśród aut, które są bardzo poszukiwane, tak przynajmniej czytamy w takim zestawieniu, jest Rolls-Royce i pytanie, bo ty masz Rolls-Royce, a miałem okazję się nim przejechać, no jako pasażer przy okazji pewnej uroczystości rodzinnej i to jest auto, które po prostu zachwyca. To jest samochód, który ma w sobie tyle dostojeństwa i elegancji, że mimo swojego wieku wciąż jest królem szos. Który to jest rocznik?
1: 59
0: rocznik. I to jest auto, które ma oryginalny lakier.
1: Nie. Ten samochód nie ma oryginalnego lakieru, ale ma oryginalną mechanikę. Faktem jest, że od 59 nie robiłem nic przy silniku, przy skrzyni biegów. Zawieszenie w zasadzie zostało tylko przeglądnięte i tyle. Układ hamulcowy wymagał oczywiście renowacji, no żeby był sprawny i na obecny, mimo wszystko duży ruch, żeby działał poprawnie. I tyle. No lakier był odnawiany, tapicerka była odnawiana. Blacharka nie wymagała aż tak dużych ingerencji. Generalnie można samochód nazwać, że był dobrą substancją. No auto w naszej rodzinie jest od samego początku lat 2000, więc to już prawie 25 lat, więc już trochę, ćwierć wieku z nami.
0: No to jest już też historia rodzinna, ten samochód. Myślę, że pewnie raczej nie będziesz się go chciał pozbyć, bo to już wrosło, tak? W DNA rodziny.
1: No tak. Już jest jak członek rodziny, wiesz. Parkuje w garażu pod sypialnią i w świetle. Jak go odpalam, to cała rodzina wie, że tata poszedł zapalić samochód w garażu.
0: Aha. No, bo brzmi też cudownie. Tam jest silnik jaki?
1: Rzędowa szóstka. Rzędowa szóstka, czojemność 4.

0: 5-litrowy, fajnie to pracuje, dobrze jeździ.
1: Prawda.
0: Późniejsze miały V8, ale szóstka mi wystarcza.
1: Na drugim biegunie jest samochód, który zaproponowali nasi słuchacze, a właściwie nasz słuchacz, bo to nie wszyscy, Citroen 2CV. To też jest auto, tylko to już jest biegun zupełnie przeciwny, bo zresztą nie może być inny niż przeciwny. Biegun przeciwny, bo tani, zrobiony na chwilę, bo był kryzys, bo nie było metalu, nie było komponentów do produkcji aut, bo to po wojnie to auto zaczęło funkcjonować, ale dzisiaj i uważany za najbrzydszy samochód świata w tamtych czasach. Dzisiaj
0: Najpiękniejszy, jaki może być, kładący się na zakrętach, bujający się niemożliwie w prawo i w lewo i podczas ruszania i podczas hamowania. Żeby nim dobrze jeździć, dobrze w nim wyglądać, to trzeba mieć albo 1,30 m i być jak Louis de Finé, albo nosić na głowie kapelusz siostry Klotyldy. No i tyle. Tak to właśnie ma być.
1: Dokładnie tak. On był robiony początkowo z blachy falistej, takiej jak na pokrycia dachów. Wycieraczka była jedna i jeden reflektor. Ja widziałem takie zdjęcia z jednym reflektorem.
0: Tak,
1: to auto
0: tak, to jeszcze egzemplarze chyba tuż powojenne z lat 40. miały reflektor z prawej strony. Muszę to chyba oświetlać, nie wiem, zwierzęta chodzące na francuskiej prowincji na drogie. Bo to tak, no w Krakowie akurat by się to przydało, bo dzików sporo, więc
1: to
0: myślę,
1: prawda,
0: że mogłyby motolampa mogłaby oświetlać tutaj po Krakowie.
1: I trochę od tych dzików nas uchronić. Dobrze, tak. Zrobię teraz przerwę. Wrócimy po godzinie 19 do naszej rozmowy. Państwo mogą do nas pisać, zadawać pytania, ale też zgłaszać wasze auta kultowe. Auta, które waszym zdaniem są kultowe. Nie jest, że wasze, że je macie, ale takie, które uważacie za kultowe. Piszcie, nasza aplikacja czeka. Można również nagrywać informacje dźwiękowe.

0: Czterka, Polskie Radio Kierowców. 10 minut zostało do godziny 19. No to pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Zaprasza uśmiechnięta Emilia Chleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale informacje akurat nie będą z uśmiechem na ustach, bo do poważnego zderzenia drogowego doszło w miejscowości Sitaniec. Po 17 na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych, no i aż 4 osoby są ranne. Na miejscu działa zespół ratowniczy i mimo wszystko tam nie obserwujemy większych utrudnień, jeżeli chodzi o przejazd. Policja jest na miejscu i jest możliwy przejazd jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o to, do której godziny będą tam jeszcze drogowcy, to planowany czas tych utrudnień do 21 jest. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na S11 w miejscowości Świeszyno, czyli w województwie zachodniopomorskim, palił się samochód ciężarowy. Aktualnie trwa jego dogaszanie, no i zablokowana jest droga do Koszalina. Już wiemy, dlaczego tam ustawia się taki korek. I akurat rzeczywiście tutaj zalecamy objazd w drodze do Koszalina przez drogę wojewódzką nr 167 i w miejscowości Węgorki Konikowo można zjechać z powrotem na trasę do Koszalina.

0: są też dobre wiadomości z województwa lubelskiego i z Mazowsza. Na S19 odblokowana została trasa do Lublina, a przypomnijmy, po 16 na ekspresówce w miejscowości Lasy samochód osobowy zderzył się z motocyklem, jedna osoba została ranna i przejezdny jest także odcinek między Wolą Rasztowską i Trojanami na S8 w Karpinie. Była kolizja dwóch samochodów osobowych. Niecałą godzinę temu służby odblokowały prawy pas do Białegostoku. Czekamy na wiadomości od Was. Polskie Radio. Radio Kierowców to oczywiście aplikacja, która jest dostępna, oraz numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo piszą o tych swoich świętych gralach motoryzacyjnych. Pisze do nas słuchacz: dzięki za wspomnienie o 2CV, jego prymitywne rozwiązania, od zawieszenia przez silnik do wyposażenia okna, nieotwierane na korbę 5 minut, mamy cabrio, nawiew z przodu i tak dalej. To auto powstało przed 39 rokiem. Francuzi je ukryli i po wojnie wrócili do produkcji. Ostatnie wychodziły w Portugalii, a całkiem jest a cackiem jest Saferi z dwoma takimi silnikami. Fiat polski to wypas. Byłem nim na Sycylii z rodziną, a teraz może Paryż. No tak, Przemo do nas napisał. No i rzeczywiście, no myślę, że to jest... każdy ma jakieś swoje ukochane auto. Ja też miałem zdjęcia na przykład nad łóżkiem takich samochodów, które kochałem, i to była właśnie ta Lancia, o której wcześniej wspominaliśmy. Do dziś pamiętam to zdjęcie. No dobrze, ale teraz godzina 19, Motoretro, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Może się zdarzyć, że miejscami w Polsce dzisiaj nocą będzie padał deszcz. Będą też burze się pojawiały. Na północy trochę więcej tych burz się pojawi. Nie będą jakieś groźne, mocne, ale jednak trzeba to mieć na względzie, jeśli państwo wybierają się w podróż, bo będzie to na pewno utrudniało jazdę. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni na Podkarpaciu i Podhalu. Spadki około 8 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany w północno-zachodniej połowie, porywisty do 65 km.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. A jakim świętym gralem byłoby auto naszej Emilii? Pyta Direx. No to Emilia Kleszczewska w studiu. No i masz jakieś takie auto, które uważasz za, wiesz, taki święty graal, że chcesz go mieć, bo to jest taki wyjątkowy samochód, historyczny jakiś.
1: Ja jestem bardzo sentymentalna, drogi Direksie, bo akurat moim świętym graalem chyba byłby mój ukochany Golf 2, którego już nie ma z nami od parunastu lat, no bo już po prostu nie wyrobił, bym powiedziała, normy. No to był samochód, który potrafił wjechać w kałużę, już trzeba było go potem odholować, ale no to jest samochód pełen...
0: No, napsuł krwi i skradł serce.
1: Tak, skradł no, tak moje serce, było. To był samochód mojej mamy i bardzo chętnie bym go przywróciła. Granatowy taki piękny był i poza tym chyba wraca z powrotem do mody, no nie? Jak jest w miarę dobrej kondycji, to można nim jeszcze trochę ujechać.
0: No to już się wyjaśniło. A państwo teraz też mogą się tutaj wykazać i odpowiedzieć, jakie są wasze święte grale, jaki samochód koniecznie chcielibyście mieć. A teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy co 20 minut, bo niestety cały czas sporo się dzieje na tych drogach. To nie jest spokojny wieczór. Droga krajowa nr 62, województwo mazowieckie, na odcinku Serock-Wyszków w miejscowości Somianka. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych na 235 km. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 19.

0: 15 i do 20 podobno ma ta krajówka się rozluźnić, także czekamy na kolejne wiadomości od służb. Droga krajowa nr 17 w województwie lubelskim to już kolejne zdarzenie właśnie w tym regionie. Odcinek Piaski-Krasnystaw, miejscowość Zakręcie, 137 km, gdzie zdarzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. No i niestety już teraz wiemy, że tamte utrudnienia potrwają naprawdę długo, ponieważ dwie osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Służby działają na miejscu i wprowadziły objazd drogami lokalnymi od godziny 18.40. No i jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten odcinek może być nieprzejezdny jeszcze przez najbliższe 3 godziny. Ale dobre wieści są natomiast z innego odcinka, z drogi, też droga krajowa nr 17 i to też jest województwo lubelskie, ale to już 171 km, odcinek Krasnystaw-Zamość, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe jeszcze przed 18 i tam dwie osoby zostały ranne. Już można tam przejechać bez większych problemów, no ale właśnie nieco, tak naprawdę kilka kilometrów dalej mamy to kolejne zdarzenie drogowe, o którym mówiliśmy przed chwilą. I jeszcze droga krajowa nr 22, miejscowość Karczowiska Górne, już także przejezdny jest ten odcinek. Tam droga była zablokowana w kierunku Elbląga. Do dyspozycji pozostaje cały czas aplikacja Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękuję za informację. Prymitywizm stał się sztuką. W tym aucie wszystko jest troszeczkę inaczej, pisze nasz słuchacz. Ale sztuką był 2CV Safari. I tu muszę się zgodzić z naszym słuchaczem, bo w tak zwanym międzyczasie sprawdziłem sobie to auto w internetach, bo to jest bardzo rzadki samochód, ten Safari. To sztuka w sztuce. Jak można zrobić auto z napędem na 4? Francja miała kolonie, więc takie auto było ok. Artysta tylko wymyślił, jak 2CV zrobić jako czteronapędowiec. To wyjątkowe auto, sztuka to prymitywizm świetnie działający. I to jest prawda. Przemo, chirurg dziecięcy, do nas napisał, tak się podpisał nasz słuchacz. I powiem tak, to ja dopisuję do listy moich świętych grali tego Citroena, bo skradł mi serce od razu. Wystarczyło spojrzeć na fotografię, a w życiu nie zauważyłem go, nie widziałem go w rzeczywistości, więc może ktoś ma więcej zdjęć i nam podeśle. Czekamy.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 19. Wracamy do rozmowy w Motoretro, oczywiście do retro samochodów, do miłości, do tych świętych grali samochodowych, czyli aut, które no, każdy chciałby mieć w swoim garażu, tylko gdzie znaleźć taki pojemny garaż, ale to już inna historia. Pisze do nas nasz słuchacz, ale Polacy wcale nie są gorsi od innych, pomysły świetne, ale możliwości wykonawcze.

0: jeszcze. To już inna broszka. Przykład choćby 1960 FSO Syrena Sport. Gdyby to auto dostało się do seryjnej produkcji, to kto wie, czy polska motoryzacja nie byłaby europejską renomą. Dzisiaj pisze do nas Direx. No tak, no wszyscy o tym marzymy i zastanawiamy się, co byłoby gdyby, ale to właśnie jest smutne, że co by było gdyby. Tymczasem można też zastanawiać się, co by było, gdybym znalazł taki samochód, którego szukam, którego kocham, albo takiego, który po spojrzeniu od pierwszego wejrzenia skradnie nam serce. Tomek Kaszycki z Krakowa, człowiek, który ma przecudną kolekcję samochodów i kocha te auta no, bardzo mocno i dba o nie, co jest ważne, bo to jeszcze nie tylko kwestia zakupu, ale też dbania o takie auto. Tomasz, skąd bierze się takie właśnie wyjątkowe pojazdy? Czy trzeba szukać gdzieś daleko, czy gdzieś blisko? Bo wiesz, te zwykłe auta to już się skończyły w Niemczech podobno i Polacy przewożą z różnych innych stron świata, ale teraz mówimy o naprawdę wartościowych, cudownych samochodach. Niemcy, Anglia, nie wiem, skąd właściwie, gdzie szukać? Szwajcaria może?
1: Wszystko zależy, czego tak naprawdę szukamy. No rynek bardzo mocno się zawęził w ostatnich dwóch dekadach. Społeczeństwo na całym świecie, no szczególnie w Europie, się wzbogaciło. Kolekcjonerów jest wielu. Mają pieniądze, inwestują, wyczyścili mocno rynek, więc szukamy tak naprawdę w tym momencie, jeżeli chodzi o egzemplarze bardzo rzadkie, bardzo poszukiwane, to w zasadzie w wyspecjalizowanych miejscach, czyli jakichś specjalistycznych aukcjach, wyspecjalizowanych firm, które zajmują się wyszukiwaniem takich drogich perełek. Są też samochody z zupełnie drugiego bieguna, które są tanie, ale jest ich już bardzo mało, bo przez szereg lat nie przywiązywano do nich wagi, zostały zużyte i w tym momencie w niektórych regionach świata, w niektórych regionach Europy jest ich po prostu bardzo niewiele i trafiają się bardzo pojedyncze egzemplarze. I wtedy to chyba tylko jakiś łód szczęścia, że ktoś wystawi dany egzemplarz na sprzedaż na portalu aukcyjnym albo gdzieś w grupie facebookowej, albo na marketplace, albo gdzieś nawet nie wystawi na sprzedaż, tylko da informację, że zastanawiasz się nad sprzedażą, albo pytasz się grupy, co z tym zrobić, no i wtedy grupa się uaktywnia i tak można znaleźć.
0: Czyli to taka trochę samopomoc, tak? Że ludzie jeden drugiemu pomagają. Tak, szukasz tego, słuchaj, ja słyszałem, że tam ktoś ma, spróbuj, tak? Tak to działa?
1: Tak, zdecydowanie tak. No, są też ludzie, są też osoby, które siedzą w różnych częściach świata. No, dobrym miejscem na szukanie ciekawych samochodów z lat 90. 80. to jest Japonia. No ale tam trzeba kogoś mieć. No, ciężko jest wyszukać, siedząc w Polsce, wyszukać coś tam na miejscu i sprowadzić. Tutaj należy korzystać z wyspecjalizowanych kontaktów. Łatwiej myślę jest, no zdecydowanie dla nas łatwiej jest w Europie. W Stanach też już nie jest tak prosto, bo to co było półtorej dekady, dwie dekady temu łatwo dostępne i bardzo tanie, bo na przykład włoska motoryzacja w Stanach Zjednoczonych w latach 2002-2008 była wyjątkowo tania. Mówimy o motoryzacji z lat 50., 60., 70. Tam Amerykanie te samochody wyceniali, jeżeli auto było w stanie powiedzmy dostatecznym, kompletne, ale w stanie dostatecznym, to można było takie auto tam kupić za kilkaset dolarów, od 200 do 1000, więc to było bardzo niewiele. No obecnie się to pozmieniało, a rynek został wyczyszczony, wiele tych aut trafiło do Europy i do innych części świata i teraz należy no, szukać mocniej. Też powstało wiele na miejscu firm, które wyszukują lokalnie i potem sprzedają z marżą, no więc tanio się skończyło.
0: Wiesz, tak, są takie legendy miejskie, że znaleźli w stodole, zapomniany w garażu, czasem pojawiają się w internecie zdjęcia, że stoi tam 10 nawet samochodów zakurzonych mocno, gdzieś tam ktoś zapomniał w garażu, zostawił. To prawda to czy fałsz?
1: Tak, tak, zdarzają się takie rzeczy, zdarzają się takie rzeczy. Ja myślę, że zapomniane w Polsce pojazdy to raczej pojazdy, które jeszcze od czasów PRL-u po prostu stoją gdzieś w jakichś stodołach. No teraz to już podejrzewam, że tych aut można by było na terenie kraju naliczyć, nie wiem, na palcach dwóch.

0: rąk, czyli nie wiem.
1: Nie za wiele.
0: Jedna dziesiąt. Nie za wiele, dokładnie.
1: Zróbmy teraz przerwę. Za chwilę wiadomości dla kierowców i wrócimy po wiadomościach. Czekamy też na Państwa wpisy. Czy Państwo mieli do czynienia z takimi pojazdami, albo czy kiedyś myśleliście o tym, żeby kupić sobie taki samochód wyjątkowy, klasyczny. Tomek Kaszycki jest dzisiaj z nami, a my jedziemy dalej. Motoretro.

0: 19.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Lech Janerka śpiewał, że jest jak w niebie. Nie wiem, czy tak jest na pewno na drogach, ale wie to Emilia Kleszczewska, która jest już w studiu. Jest jak w niebie?
1: No nie jest. Nie. No ja mogę to tylko potwierdzić, że jest jak na ziemi. O, jak na ziemi, jak na drogach, jak na asfalcie. No nie zawsze.
0: Ale to jedno z drugim w symbiozie występuje,
1: no,
0: więc...
1: trochę tak, ale jak stoicie w korkach, to możecie popatrzeć w niebo na przykład.
0: Widzisz? I to jest właśnie dobra koncepcja. Szukanie dobrych stron. Always look. O. Dobrze. Jedziemy dalej. Emilia zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czyli zawsze trzeba szukać pozytywów. My takie pozytywne, dobre wieści mamy z S11, czyli z województwa zachodniopomorskiego, gdzie już zakończyły się prace służb. To odcinek Zegrze Pomorskie do węzła Koszalin Zachód w miejscowości Świeszyno. Jeszcze przed 18 doszło do pożaru samochodu osobowego i mieliśmy zablokowaną drogę w kierunku Koszalina. Jeżeli chodzi o przejazd, no to już rzeczywiście jest możliwy tam, a przypomnijmy, tak naprawdę 20 minut temu i 40 minut temu mówiliśmy też o tym, że S11 jest zakorkowana w drodze do Koszalina. Teraz tych utrudnień już nie ma. S3, węzeł Jawor Wschód do węzła Jawor Południe, czyli Dolnośląskie województwo, 322 kilometr. I to już są bardzo, bardzo, bardzo złe wiadomości. Wiemy, że motocyklista uderzył w bariery. Jezdnia w kierunku Bolkowa jest zablokowana i wyznaczono objazd przez węzeł Jawor Wschód. Te utrudnienia potrwają tam przynajmniej 4 godziny, ale one mogą

0: się też wydłużyć, także S3 najlepiej omijać w najbliższym czasie. Droga krajowa nr 62 Serock-Wyszków, miejscowość Somianka, województwo mazowieckie. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe po godzinie 19, czyli prace trwają od pół godziny, ale mają się one zakończyć około godziny 20, także czekamy na wiadomości od służby. Wiemy, że teraz policja prowadzi państwa ruchem naprzemiennym. I jeszcze szybciutko sprawdzamy, gdzie się korkują trasy. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to na wysokości Libertowa cały czas ustawia się sporo samochodów i przewężona jest nitka do Krakowa oraz jeżeli przejeżdżacie z Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej, no to droga krajowa numer 49 tam także jest dość ciasno i do przejazdu trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 22 minuty do godziny 20. O świętych gralach motoryzacji rozmawiamy, o samochodach, które każdy chciałby mieć. To są zwykle, no nie mówimy o tych najnowszych, które w salonach kupujemy, tylko o tych historycznych. Tomek Kaszycki, kolekcjoner, jest z nami. Zakończyliśmy poprzednią część rozmowy o tych legendach, że tam coś znaleziono w stodole, w zapomnianych parkingach. Bo wiesz, ja myślałem, że to jest jednak jakieś takie, wiesz, tam, a tak sobie napisali, bo jak to jest możliwe, że gdzieś w jakimś budynku stoi 10 samochodów, czy tam, nie wiem, choćby 5 i nikt przez całe lata tam nie zaglądał? No ale wygląda na to, skoro mówisz, że takie rzeczy się zdarzają, to rzeczywiście jest to bardzo ciekawa historia. Jak to się dzieje?
1: Słuchaj, no wystarczy, że ja nie będę zaglądał do swojej stodoły przez najbliższe 20 lat. I za 20-25 moje córki tam wejdą, kupną. Natomiast znajdą różne cuda i właśnie będzie wprowadzona audycja w radiu za ćwierć wieku i będzie określenie, o właśnie odkryto znalezisko ciekawych wozów, prawda?
0: Wiesz, ja pamiętam 25 lat 70. lat. Taką stodołę w górach, to było w Szczawnicy, już bliżej tam Szlachtowej, wylot ze Szczawnicy w tamtą stronę i gdzieś tam się z kolegami bawiliśmy jako małolaty i zobaczyliśmy, że coś tam się dzieje przy takiej stodole. Ja już nie pamiętam, co przykuło naszą uwagę. Okazało się, że w tej stodole był ukryty samochód z II wojny światowej, niemiecki. Taki, wiesz, ten kabriolet, jak z filmu po prostu, nie do wiary z tym, wiesz. No to Mercedes był i no zrobiliśmy zbiegowisko i oni byli bardzo niezadowoleni z tego zbiegowiska naszego, no bo chyba chcieli po cichu to auto wywieźć stamtąd. To było w biały dzień, więc też nie robili z tego jakiejś wielkiej tajemnicy, no ale wiesz jak to było, no PRL zaraz państwo ci zabierze, nie? To były takie właśnie auta, które zostały z wojny jeszcze. Gdzieś tam Niemcy porzucili, ktoś schował, no i tak sobie przestało 30 lat.
1: No to ja ci powiem lepszą historię, znaczy lepszą, nie lepszą, podobną bardzo, bo skoro zacząłeś o samochodzie przedwojennym, to ja powiem historię z mojego życia. Mój pierwszy zabytkowy pojazd, który kupiłem z moim tatą, to był rok, 1994 albo 5. I w stodole, dokładnie w stodole, u znajomego mojego taty, u zegarmistrza krakowskiego, stał od lat bodajże 50. samochód z 1939 roku, Steller Grey. Z racji znajomości mojego taty z tym człowiekiem, jakiejś takiej zażyłości, oni się dobrze znali. Udało nam się namówić tego człowieka na sprzedaż tego samochodu. No i wydobywaliśmy ten samochód po 40 latach stania w tej stodole na zewnątrz. Żeby go wydobyć, musieliśmy rozebrać boczną ścianę tej stodoły, bo inaczej się nie dało wyjechać. Stała na jakichś kołkach drewnianych, przykryta warstwami dywanów, na tym było siano, kury po tym chodziły, to pamiętam to jak dziś. Przygoda niebywała, naprawdę. Wyciąganie z tej stodoły i faktycznie w trakcie wyciągania zbiegli się okoliczni mieszkańcy i oglądali. Potem po kilku dobrych latach, jak już byłem dorosły, dowiedziałem się w Automobilklubie Krakowskim, że o tym samochodzie wiedzieli inni, już wtedy dużo starsi ode mnie kolekcjonerzy i zbieracze takich samochodów.

0: dorośli ludzie, no starsi już można powiedzieć panowie dla mnie wtedy. I padło pytanie, pamiętam, nie wiem, 10 lat później, może mniej, a czy ktoś wie, co stało się ze Szteverem z tego i z tego miejsca? No i to jakiś taki szmer poszedł, ktoś zaczął mówić, a żeby nie było, zniknęło, no ja tak nieśmiało, pamiętam, podniosłem dwa palce po tą klubie do góry, a wiecie, ten samochód to u mnie jest. No i bajka pękła.
1: No tak. Jest taki pan profesor Bolesław Krasicki, żebym nie przekręcił nazwiska, który zdobył tego niemieckiego Schwimmwagena, ale to było, to był 60. lata i on go znalazł, Stasicki, przepraszam, panie profesorze, znalazł go gdzieś tam też na północy Polski, w stodole i no tak było, że w tym czasie przed drzwiami stodoły urosło drzewo i ten pan, który to auto miał, mówił, że nie, tego drzewa nie zetnie. No i nie ma jak tego auta wydobyć. Więc pan Bolesław wraz z kolegami umówił się z tym panem, że jakoś go wyciągnął, tylko żeby nie było zniszczeń. Postanowili rozebrać mur z tyłu za tą stodołą, bo to była taka stodoła, wiesz, oparta o mur bez pleców stodoły. Ten, i wiesz, i runął ten mur. I on jak runął, to jeszcze ta stodoła cała się zwaliła. Wszystko upadło. I co ciekawe, ten rolnik się nie obudził. Oni to, wiesz, jakoś tam rozebrali, wytargali tego Volkswagena z tej stodoły. Chłop rano wstał, wyszedł i zobaczył zrujnowaną stodołę i zapłakał. I oni mówią, no okej, no to my to panu odbudujemy. Tam znaleźli jakiegoś człowieka, który umiał robić takie rzeczy. No i on powiedział, że on im to zrobi. Co prawda był zrobiony mocno, spał w gumoficach w łóżku, ale stwierdził, że zrobi. I zapytali tego pana, bo mówią, no wie pan, my panu to odbudujemy, to wszystkie pieniądze, które mam, oddaję. Na auto już pewnie nie wystarczy, ale przynajmniej tą stodołę panu odbudujemy. I on tak patrzy, mówi, to on to będzie robił tak, a drewno skąd? A ten mówi, a tu stąd jest to drewno. On mówi, dobra, to ty odbuduj stodołę, a pan bierze auto za darmo. I w ten sposób był wilk syty i owca cała, bo on oddał pieniądze człowiekowi, który odbudował stodołę, która już była nie pierwszej młodości, więc rolnik się cieszył, a on dostał auto jakby w gratisie. Więc wszyscy zadowoleni. To też historia bardzo ciekawa.
0: Wiązana. Tak.
1: Ten Schwimmwagen jest w Krakowie, pan profesor mieszka w Niemczech, ale latem przyjeżdża do Krakowa i zdarza się, że można zobaczyć go na Wiśle, jak pływa tym samochodem.
0: Właśnie miałem zadać pytanie, czy to jest ten, który czasem pływa po Wiśle? No
1: tak,
0: proszę.
1: Pan Bolesław. I to jest, ja mam też zaproszenie do pana Bolesława na to, żeby z nim tam po tej Wiśle popływać, ale jakoś się lękam. No nie wiem dlaczego.
0: Macieje, to nie lękaj się, ja będę ci trzymał, słuchaj, za rękę i...
1: To jedziemy we trzech, dobra.
0: Tak jest, pływamy tym Schwimmwagenem po Wiśle, tylko ja muszę mieć film z tego.
1: Jasne, ale ja kapok muszę ubrać. Bo ja bardzo dobrze pływam, tylko w jednym kierunku, w dół. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 20. Zachęcam państwa, żeby do nas pisać, zostać z nami. Rozmawiamy dzisiaj, jak zawsze, w każdą sobotę w Motoretro o zabytkowych, cudownych samochodach z fantastycznymi ludźmi, takimi jak nasz dzisiejszy gość, Tomek Kaszycki.

0: 10 minut do 20. PRK Polskie Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska w studiu. Sobota, wakacje, pogoda zmienna. Dużo takich elementów, które mogą stworzyć ryzyko drogowe.
1: To prawda, dużo takich sytuacji, chociaż no, my Polacy chyba lubimy narzekać. Narzekaliśmy tydzień temu, że jest za gorąco, teraz narzekamy, że za zimno, więc może po prostu zacznijmy doceniać to, jak wcześniej mówiliśmy, spojrzyjmy w niebo, jakie jest piękne, mimo że stoimy w korkach, to
0: ciągnijmy nosem powietrze głębiej i poczujmy, ile osób pali grilla dzisiaj.
1: A ty wolisz jak za ciepło, czy jak za zimno?
0: Wiesz co, chyba jednak jak za ciepło.
1: A, czyli jednak byśmy chcieli być w sytuacji tej, która była tydzień temu.
0: Ja mam takie dziwne poczucie, że ja chyba jednak mam inne odczuwanie temperatur. Nie przeszkadza mi po prostu.
1: Znaczy,
0: jak jest bardzo gorąco i wilgotno, to tego już nie lubię.
1: Ważne, żeby było sucho,
0: tak,
1: prawda?
0: To niech wtedy gorąco, może być 50 sucho. Stopni spokojnie. Przeżyłem zresztą taką 55 stopni temperaturę na pustyni i nawet nie domyśliłem się, że jest aż tyle stopni.
1: No proszę, to zaraz mi opowiesz, bo to Dobra. Bardzo ciekawe. A ja teraz o tym, co na drogach.
0: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne zdarzenie drogowe jest w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 17. Przed 19 w miejscowości Zakręcie samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne i krajówka pozostaje zablokowana. Policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. No ale właśnie, no dosłownie przed chwilą, minutę, dwie minuty temu doszła do nas też kolejna informacja z drogi ekspresowej numer 3. To śmiertelny wypadek, do którego doszło po godzinie 19 w województwie dolnośląskim w miejscowości Jawor. Motocyklista uderzył w bariery. Służby podjęły akcję ratunkową, ale niestety życia motocyklisty nie udało się uratować. Jezdnia w kierunku Bolkowa pozostaje całkowicie zablokowana i jest wyznaczony objazd przez węzeł Jawor Wschód. Utrudnienia z przejazdem mogą potrwać tam do 23. No i już teraz obserwujemy dwukilometrowy korek, który z pewnością będzie się wydłużał. Na Mazowszu w Somiance po 18 miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. Na drodze krajowej numer 62 wprowadzony został przejazd jednym pasem naprzemiennie. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje też dobre informacje z S11, gdzie między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin wcześniej palił się samochód osobowy. Do 19.30 wprowadzona była blokada w kierunku Koszalina. Tam mieliśmy dość

0: spory korek, ale teraz jedziecie już bez większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my w Radiu Kierowców w Motoretro oczywiście o zabytkowych autach rozmawiamy, więc jeśli chcecie powspominać, korzystajcie z naszej aplikacji. Chętnie poczytamy i posłuchamy.

0: Jest 20 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu 21 stopni, najchłodniej w Zakopanem 16. Tam tyle pokazują termometry. A synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie zmienne, na północy większe, na południu mniejsze. Jeszcze miejscami będzie padał deszcz, mogą też pojawić się burze. Nie będą to jakieś gwałtowne burze z ulewami, ale jednak opady do 10 mm mogą się pojawić. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na wschodzie, tam 10 stopni oraz na Karpaciu od 6 do 8 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, trochę przejaśnień, no i deszcz. Miejscami burze też będą się pojawiały. Suma opadów na ogół około 10 mm, czyli to taki, powiedziałbym, niezbyt duży deszcz na szczęście. Temperatura maksymalna od 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a gdyby Państwo chcieli opowiedzieć o swoich ulubionych, ukochanych samochodach, które chętnie gościlibyście w swoim garażu, proszę do nas pisać i mówić.

0: Ta piosenka zawsze wprawia mnie w dziwny nastrój. Nawet gdy nie będę chciał, tak śpiewa artysta i generalnie jednak domaga się jakiejś opieki, więc nie wiem, co tam się wydarzyło w jego życiu, ale...
1: Ja bym chciała usłyszeć twój cover. Nagrasz
0: tego?
1: Tak, tego.
0: Nie,
1: tak,
0: tego
1: tak,
0: to tym, chyba bym nie umiał.
1: W tym klimacie, jak przed chwilą.
0: Tak?
1: No? No zaśpiewasz to... jeszcze raz?
0: Nie. to trzeba być jednak, wiesz, rozumiałem dla ludności i dla obywateli tego kraju i nie robić im takich rzeczy. Nie są gotowi. Sobotni wieczór, daj spokój.
1: No co ty? Wydaje mi się, że jest potencjał. Ja wyczuwam.
0: Zaopiekuj się mną.
1: Ja bym chciała słuchać.
0: Dobra,
1: nie wiem, jak dziewczyny.
0: Death metalowa wersja to była. Dobrze, jedziemy dalej. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie taki mamy klimat. Tak wam towarzyszymy też przy sprawdzaniu naszych wiadomości drogowych co 20 minut. I mamy informację od służb, że zablokowana jest droga krajowa numer 15 w Niewierzu koło Brodnicy, województwo kujawsko-pomorskie, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe. 4 osoby zostały ranne. Poinformował właśnie dyżurny oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 15, już o tym mówiłam wcześniej, na 292 kilometrze pomiędzy Toruniem i Brodnicą. Natomiast jeżeli chodzi o województwo lubelskie, koniec utrudnień na S19, tam już służby posprzątały po wypadku dosyć poważnym, tam zderzył się samochód ciężarowy z motocyklem, ale też mamy wieści z S7, węzeł Gdynia-Chylonia do węzła Gdynia-Chważno, województwo oczywiście właśnie pomorskie, 3 kilometr, gdzie po 17 zepsuł się samochód osobowy i nie mogliście przejechać jednym pasem do Łodzi, ruch odbywał się pozostałymi pasami i od tej 7 aż do 20 mieliśmy utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd. Teraz już można dojechać do Gdańska, ale też w drugą stronę, na przykład do Łodzi. I na koniec sprawdzamy jeszcze, gdzie się korkuje. Miejscowość Jawor, czyli jeżeli jedziecie na przykład z Jeleniej Góry w kierunku Głogowa czy Polkowic, tam też jest wprowadzona częściowa blokada drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my za chwilę wrócimy do rozmów z kolekcjonerem Tomaszem Kaszyckim z Krakowa i opowiemy o kolejnych perełkach w jego garażu, ale też w garażach polskich kolekcjonerów.

0: 18 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszych motoretrowych rozmów o samochodach, które skradły nasze serce, samochodach, które chętnie gościlibyśmy w naszym garażu. No i są tacy szczęściarze, którzy takie auta goszczą. Tomek Kaszycki z Krakowa, kolekcjoner, ma właśnie przepięknych pojazdów kilka, może kilkanaście nawet, nie wiem, ale miałem okazję jeden z nich zobaczyć i od razu się w nim zakochałem. Auto wyjątkowe. Tomasz, powiedz, jak to jest? Czy to jest tak, że mówisz sobie, dobra, kupię sobie taki starszy samochód, bo jest fantastyczny, piękny, będę o niego dbał i chcę go po prostu mieć blisko, chcę z nim obcować, a potem przychodzą następne, czy od razu, jak już decydowałeś się na zakup pierwszego, myślałeś, że ta kolekcja będzie ciut większa?
1: Nie. Był pierwszy, potem kilka lat nic, a potem jak już byłem dorosły i zacząłem zarabiać własne pieniądze, to ta miłość jakby ożyła ponownie, czy też to uczucie się wzmocniło do starych samochodów, do starej motoryzacji, no i zacząłem szukać różnych perełek, różnych zabawek, no i tak do dzisiaj to trwa, co jakiś czas coś się trafia ciekawego.
0: Czyli to już jest teraz tak, że nie myślisz o tym, że to auto chce mieć, tylko patrzysz, co jest i mówisz, o, to jest ciekawe, to ja bym to może sobie jednak... Tak? W ten sposób
1: to
0: działa?
1: Tak. To jest to, aczkolwiek jest pewna grupa samochodów, które ja lubię. Ja na przykład bardzo lubię samochody francuskie, dlatego wspomniany na początku Citroen 2CV wywołał taką żywą reakcję. Ale tak, lubię samochody francuskie, lubię francuską motoryzację z lat 70., 80., również 90. Z początku, ponieważ uważam, że hot hatche, które wyszły w latach 80., to najlepsze z nich to były właśnie te francuskie z pierwszej połowy lat 90., więc wszelkiej maści mocne Renault Clio, Renault Megane, Peugeot 306, Peugeot 205, te wszystkie najmocniejsze wersje, to jest to, co ja bardzo lubię i na co zawsze zwracam uwagę i czego szukam i na co spoglądam. I co powoduje u mnie, że jeszcze bicie serca.
0: Tak, i tu widzisz, bo państwo też do nas piszą, Wojtek do nas napisał, Wojtek i Diego, w moim garażu stoi Audi 100 C3 Avant, przywieziony w 97 roku jako składak. Rok produkcji 87, dużo frajdy mam, gdy nim jadę przez miasto i ludzie się oglądają. Pięciocylindrowa jednostka, 2,3 litra, benzyna, mechaniczny wtrysk, mruczy fantastycznie, pisze do nas Wojtek. No i właśnie, to jest to, że brakuje nam czego? Brakuje nam, no przecież nie komfortu jazdy, bo nie wszędzie jest tak jak w twoim Rolsie, ale brakuje nam tego brzmienia chyba też, co? To jest coś, co czas nam odebrał ze współczesnych aut.
1: No, współczesne auta, wiesz, no hybrydy, wyciszenia, normy,

0: pali, normy hałasu, więc te samochody na zewnątrz muszą być cichutkie, wewnątrz muszą być komfortowe, a przynajmniej mają być z założenia producentów. I wiesz, elektronika dodatkowo jeszcze to nawet sztucznie wycisza w niektórych modelach, prawda? Mhm. Więc nie mamy tego takiego poczucia bezpośredniego nawet obcowania z samochodem, z drogą. Ja dlatego lubię auta z lat 80., 70., również z 90., bo trzymanie kierownicy i wiesz, jazda, nie wiem, gdzieś po zakrętach w jakiś szybszy sposób powoduje bezpośrednie odczucia drogi na kole kierownicy. Trzeba się przejechać, trzeba to poczuć, żeby to zrozumieć. Ale tak jest, tak, te starsze samochody dają takie poczucie i ja to lubię. No, są ludzie, którzy wolą, żeby najnowsza technologia ich prowadziła, robiła pewne rzeczy za nich. Ja nie jestem fanem najnowszej motoryzacji. Oczywiście ją szanuję, bo takie auta w domu też są potrzebne, ale jednak to, co sprawia przyjemność, to ta starsza motoryzacja i obcowanie z nią.
1: Czyli niekoniecznie wspomagania kierownicy, jakieś hamulce, nie wiadomo jak sprawne. Liczy się trochę ten element też umiejętności, żeby umieć zatrzymać auto, które nie ma ABS-u na przykład, czy tam ABS-u to pół biedy, ale tych wszystkich systemów wspomagających hamowanie, które nie ma, no właśnie, wspomagania kierownicy, bo to jest taki czysty, surowy sposób na prowadzenie auta, tak to odbierasz?
0: Tak, tak, dokładnie tak. No mam ostatnio sporo jeździłem samochodem Renault 11 z 84 roku, który ani nie ma ABS-u, ani nie ma wspomagania, koła trzynastki na wąskiej oponie, francuskie zawieszenie rodem z francuskiej prowincji, więc wysoko zawieszone, bardzo miękkie auto. Może nie jak Citroen 2CV, ale bardzo podobnie. A mimo wszystko prowadzi się genialnie i czuć każdy kamyk na drodze, który przejeżdża, opony piszczą i nie ma problemu, żeby jeździć szybko, sprawnie i bezpiecznie.
1: Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy niebawem. Ja będę chciał jeszcze zapytać o to i Państwo mogą też o tym do nas pisać. Gdzie pokazać się takim autem? No bo jak już masz taki samochód, cieszysz się nim, no to przecież nie zamykasz go przed światem, tylko chcesz go czasem gdzieś pokazać. No i teraz pytanie, jak to robić, gdzie to robić, czy są jakieś fajne zloty, o tym też będziemy rozmawiać. PRK, Polskie Radio Kierowców, Tomek Kaszycki jest dzisiaj z nami, a do rozmowy wrócimy za kilka minut. Bardzo chętnie poczytamy Państwa komentarze również.

0: Wpół do dziewiątej. Tak się piosenka skończyła nagle, że tak jeszcze brzmiało na końcu. Słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
0: Pani się zdyszała.
1: No, słuchaj.
0: No dużo mówiła naraz.
1: Tak. To też jest jakaś zdolność, kurczę. Tak. Ja podziwiam wszystkich raperów, którzy tam muszą nawijać.
0: To nie, czy to rap był?
1: Znaczy, to nie, to nie był rap,
0: Melina,
1: ale
0: co to było? Jaki to był gatunek muzyki? To pytamy naszej realizatorki, bo ona się zna na muzyce. Do szkoły muzycznej chodziła. Mówi, że nie
1: tak
0: wie.
1: Jak my, też gatunek chodziliśmy mieszany. Na szkołę muzyczną, no, ja nie wiemy.
0: Ale ty chodziłaś też na fortepian?
1: Na fortepian,
0: fatalnie,
1: tak,
0: bo to na ognisko się nie dało zabrać. Koledzy chodzili z gitarą, nawet banjo jakby ktoś miał, to by mógł, a ja co, z tym pianinem pójdę?
1: Ale to keyboard mogłeś sobie załatwić, włożyć
0: moje
1: do plecaka, takiego
0: kochane dziecko, keyboard, tak, jasne.
1: No, no keyboard.
0: W 70-tych latach, 80-tych, no, taki, wiesz, dmuchany. To takie organy były, wiesz.
1: Dobrze, umówmy się dzisiaj na grilla i słuchaj, ja mam keyboard, to zabierzemy sobie i pogramy przy ognisku. Tylko jeszcze trzeba go gdzieś podłączyć.
0: No widzisz, i na ognisku to może być kłopot. Chyba, że ktoś ma dobry powerbank. Dobrze, zaglądamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się już problemy na S7. Przypominamy, że to węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Chważno, gdzie zepsuł się samochód osobowy na 3 km i zablokowany był pas w kierunku Łodzi. Teraz już tam przejeżdżacie i też widzimy na mapach, że nie tworzą się tam utrudnienia. Jeżeli natomiast chodzi o kilka odcinków, gdzie są jeszcze prace służb, to na pewno S3 Jawor Wschód do węzła Jawor Południe, 322 km. Tam motocyklista uderzył w bariery, tak jak już wspominałam wcześniej. Niestety życia motocyklisty nie udało się uratować. Jezdnia w kierunku Bolkowa jest zablokowana od 19 i też wyznaczono objazd przez Jawor Wschód. Tędy możecie przejeżdżać. Te utrudnienia mogą

0: mogą potrwać jeszcze do godziny 23, także S3 najlepiej omijać przez najbliższe godziny. Droga krajowa numer 62, tam cały czas też są drogowcy w województwie mazowieckim. Na odcinku Serock-Wyszków w Somiance na 235 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nie było rannych, ale cały czas prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie. I jeszcze zaglądamy sobie na mapy. Czy korkuje nam się Zakopianka? Tak, korkuje w Libertowie przed samym wjazdem do Krakowa. No i niezmiennie, jeżeli jedziecie z na przykład Białki Tatrzańskiej do Nowego Targu drogą krajową numer 49, to tam zwalniacie przed samym Nowym Targiem, chociaż te utrudnienia są już nieco mniejsze. No i cały czas w Zakopanem mamy bardzo duży korek na ulicy Nowotarskiej, czyli przed węzłem, czyli przed rondem Solidarności, a także w Alei 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej zabytkowymi kolekcjonerskimi samochodami. Za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym kolekcjonerem Tomaszem Karzyckim.

0: 24 minuty do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Tomek Kaszycki, kolekcjoner, jest dzisiaj z nami. No to wracamy do tego wątku, bo trochę go już zaczęliśmy. Co się robi z tymi autami? Jak już je masz, no to co, trzymasz w garażu, czy też pokazujesz je światu, a przy okazji siebie
1: wiem? Nie, no. Oczywiście jeździ. Przede wszystkim największym problemem jest to, że kiedy auto stoi, to auto niszczeje, więc klasykiem należy jeździć. Oczywiście najlepszym do tego czasem jest sezon wiosna, lato, jesień i bez deszczu, no bo w deszczu to nikt nie patrzy. Każdy się chowa pod parasol albo do domu. Niemniej jak jest ciepło, no to są wszelkie maści, zloty, imprezy. W ciągu tygodnia na przykład w Krakowie jest taka inicjatywa jak krakowskie klasyki nocą. Co czwartek spotkania klasyków wieczorami. W różnych miejscach przez 4 lata odbywało się to pod pamiętną Centrum Handlowym Plaza, potem pod Tauron Areną, teraz w Galerii Bronowickiej, Galeria Bronowice na dachu. Można przyjechać, można pooglądać, można przyjechać swoim klasykiem, można nie przyjechać klasykiem, można pooglądać po prostu to, co przyjechało.
0: Tak, są też skutery,
1: są też motory. Tak jest.

0: No i oczywiście są organizowane, zresztą te takie nocne klasyki są organizowane w każdym większym mieście. Są w Krzanowie, są w Warszawie, są w Łodzi. Generalnie wystarczy wejść na Facebooka, tam wszystko da się znaleźć. Tych imprez jest sporo, również są rajdy pojazdów zabytkowych, i więc tych imprez jest sporo, ale uważam też, i to ja też tam robię, należy jeździć klasykiem po prostu na co dzień. Jeżeli sprawia ci to przyjemność, to ja siadam i na przykład swoją renówką jadę po bagietki. I jak prawdziwy Francuz w berecie z antenką, boże bagietki.
1: Naprawdę?
0: Na prawym siedzeniu Renault 11.
1: Ależ to piękne, to brzmi jak jakaś piękna historia, dobry początek filmu.
0: No wiesz, a propos filmu, no to jak Roger Moore, czas jeszcze urwać Renault 11 w połowie i pojeździć po Paryżu.
1: Tak, to już by była przygoda na całego. Dodajmy, że te wszystkie zloty, o których mówisz, są legalne, bo to zdarza się tak, że państwo mogą myśleć, że to oni tam gdzieś nielegalnie. Nie, no legalnie
0: oczywiście, że tak, można przyjechać, zobaczyć. Zresztą czasem służby zaglądają, przyjedzie straż miejska, objedzie parking, popatrzą, przyjedzie policja, uśmiechną się i pojadą dalej. Także wszystko zgodnie z prawem. Widzę, że prawa, więc tutaj nie ma strachu. Można przyjść z dziećmi, można przyjść z dziadkami, z babcią, z ciocią, wszystkim pokazać, przyjechać rodzinnym vanem, także nie ma problemu.
1: Tak, i to ja mam takie właśnie też poczucie, znaczy poczucie, no w ogóle jestem też zachwycony tym, powiedziałeś o berecie z antenką, ale to jak na tych zlotach ludzie ubierają się w stroje z epoki. I to są rozmaite, bo to są i przedwojenne, i powojenne, i mamy tam stroje z Chicago, gangsterskie niemalże, mamy stroje właśnie paryskie sprzed II wojny światowej, no to jest naprawdę na co popatrzeć. To nie jest tak, że przyjeżdża auto i stoi, ktoś zamknął go na klucz, i siedzi sobie w barze pobliskim. Nie, nie, nie, to jest całe przedsięwzięcie i kto nie był, niech żałuje i czym prędzej nadrobi ten błąd. Z dziećmi warto właśnie pójść, tak jak powiedziałeś, pokazać im, że motoryzacja nie zaczęła się od niemieckich samochodów lat 70., tylko była wcześniej.
0: Tak, dokładnie. Znaczy, wiesz, tak naprawdę, że motoryzacja nie zaczęła się dla obecnej dorastającej młodzieży w 2005 czy 2008 roku, tylko była dużo, dużo, dużo, dużo wcześniej. Jak najbardziej należy, myślę, to pokazywać, jak najbardziej należy uczyć historii również technicznej, no bo tak naprawdę jak nie będzie historii technicznej, z której wszystko się wywodzi, to nic za chwilę nie będzie. No AI za nas śrubek nie przykręci.
1: Tak, to prawda. Słuchaj, a czy ty znasz pana Franciszka Wołka? Kolekcjonera też?
0: Tak, właśnie podziwiam pana
1: Franciszka. Panie Franciszku, jak pan nas słyszy, to pozdrawiam, a jak panu powiedzą, to proszę wiedzieć, że pozdrawiamy. Też za tą jego fantazję w strojach. Że on naprawdę przyłożył się do tego, żeby mieć te stroje z epoki dobrze zrobione. Czasem ozdobi parzenicą góralską z nienacka albo coś takiego, ale jejku, to jest po prostu coś takiego, to co wy robicie wszyscy, już teraz mówię, kolekcjonerzy. Każdy mniej lub bardziej angażuje się w to. Ja pamiętam, rozmawiałem parę lat temu, właśnie pod Tauron Areną była taki zlot i rozmawiałem, już nie pamiętam z kim, miał auto przedwojenne ze Stanów Zjednoczonych i tam był problem z firankami, bo ono miało mieć firanki. Pamiętam, że szukał tego materiału, opowiadał mi, że to nie było takie proste, żeby znaleźć dokładnie ten wzór i taki rodzaj. Więc to jest nie tylko kwestia jazdy, ale to chyba trochę jest takie wciągająca zabawa. Szukamy, tu zrobimy, tu poprawimy, tak? Tak to działa? Że to jest takie motywujące?
0: Tak, myślę, że tak. Że no oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy próbują oddać nie tylko tym samochodom, ale również chyba całym sobą klimat epoki, klimat czasu, z którego dany pojazd pochodzi.
1: Pamiętam też taki zlot, gdzie Jan Hrabia-Potocki przyjechał samochodem i to chyba on był, to było w Szczawnicy i mówił o tym, że to jest auto, które kiedyś należało do Ala Capone. Więc jak się słucha takich rzeczy i patrzy na takie auto, niektórzy powątpiewali, że tych aut Ala Capone to podobno na świecie jest tyle, że ho, ho, ho, ale legenda jest i no już świętej pamięci pan Jan, bardzo go lubiłem z nim rozmawiać, miał ogromny dystans do siebie, ale też no, potrafił pięknie o tych autach opowiadać, więc to było fantastyczne. Tomasz, bardzo ci dziękuję za ten wieczór.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Pozdrów żonę i przeproś, że wyrwaliśmy cię z rodzinnych obowiązków.
0: Nie,
1: i że jesteś
0: spokojnie.
1: Spokojnie, no to dobrze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tomasz

0: Kaszycki z Krakowa. Człowiek, który pięknie mówi o samochodach, o pięknych samochodach. Znaczy, o brzydkich jeszcze nie rozmawialiśmy. Może kiedyś się skusimy i na to,
1: tak? To jest fajny temat.
0: Umawiamy. Umawiamy się.
1: To jest temat bardzo przekorny. Brzydkie samochody, które w swojej brzydocie są przepiękne.
0: Słuchaj, to przygotuj kilka takich, wiesz, wrzucimy tą galerię w Radiu Kierowców na naszych social mediach i porozmawiajmy. Brzydkie samochody okiem Tomka Kaszyckiego. Coś takiego? Dobra.
1: Okiem Tomka by Marcin Koszyba.
0: Tak jest, okej. Trzymaj się, miłego wieczoru.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Miłego weekendu, to pozostałe jego reszty. A Państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać i słuchać Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut do godziny 21. No i państwo dużo pytają o tego Citroena 2CV. Widzę, że to jest samochód, który też wrył się w naszą pamięć. Myślę, że dużo dla tego auta zrobił film Żandarm Saint-Tropez, czy inne serie, czy inne filmy z tej serii z Louis Dauphiné. I to auto wryło się też w naszą pamięć. No ja pamiętam te szalone zakonnice, siostrę Klotyldę, która w otwartym dachu wystawał jej ten... Nie, jak się nazywa to nakrycie głowy u zakonnic?
1: Jakaś woalka?
0: Nie, nie, takie do góry, wiesz, wywinięte. Nie, no, nie, może państwo wiedzą, to nam podpowiedzą. W każdym razie ten Citroen rzeczywiście był wyjątkowy. No dobrze, a ty wiesz w ogóle, jak Citroen 2CV wygląda? Wiesz,
1: no
0: nie?
1: Nawet już...
0: rozmawialiśmy o tym.
1: Włączyłam sobie tutaj zdjęcie i zobaczyłam. No piękny, ale taki masywny rzeczywiście. No,
0: właśnie
1: samochód.
0: Nie, to się tak wydaje.
1: A tak wydaje się na zdjęciu,
0: a w rzeczywistości
1: jakby był
0: to kruszynka taka, wiesz, blaszaczek malutki, no.
1: No proszę. I to jest twój, nie, to nie było guilty pleasure, tylko jak to dzisiaj mówiliśmy, że święty graal, tak?
0: Tak, święty graal.
1: To swój święty graal?
0: No nie, ale lubię go. Lubię go bardzo, bo niekoniecznie musiałbym go mieć. Wolałbym na przykład mieć dobrego DS-a z dawnych lat, ale ten Citroen też...
1: Myślę, że z moim Golfem dwójką ten by świetnie się zakolegował.
0: Jasne, dobrze. Jedziemy dalej, sprawdzamy co na drogach. Emilia Kleszczewska, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i czy stare samochody, czy te nowsze, wszystkie stoją w korku na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Zawiercie. Od godziny jednak możliwy jest już przejazd naprzemiennie jednym pasem. Na miejscu cały czas jednak działają służby po poważnym wypadku. Na 137 kilometrze osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne. No i mimo, że krajowa 17 jest już częściowo przejezdna, to policja też sugeruje objazd drogami lokalnymi. A od ponad godziny też trwa ustalanie szczegółów tragicznego zdarzenia drogowego na S3 w województwie dolnośląskim. W miejscowości Jawor na 322 kilometrze motocyklista uderzył w bariery i kierowca niestety zmarł. Od godziny 19 zablokowana jest droga w kierunku Bolkowa i mamy wytyczony objazd przez węzeł Jawor Wschód. To nie wszystkie informacje. Jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze na miejscu działają służby, droga krajowa numer 62 i droga krajowa numer 17. Pierwszy odcinek to województwo mazowieckie. W Somiance zderzyły się dwa samochody osobowe, no i prowadzeni jesteście jednym pasem na przemiennie, a krajowa 17 to miejscowość Zakręcie w województwie lubelskim, gdzie mamy zablokowaną trasę po tym, jak doszło do zderzenia się samochodu osobowego z ciągnikiem, o czym już wcześniej mówiłam, to taka, można powiedzieć, ponowna informacja z krajowej 17, ale tam już jest wprowadzony ruch naprzemienny, także jechać można. 22 513 11 11 Polskie Radio Kierowców, czekamy na Wasze wiadomości z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 21. PRK Polski Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 21 stopni w Tarnowie to najcieplejsze miejsce w tej chwili w Polsce. 14 stopni w Terespolu i to jest miejsce najzimniejsze. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie małe i umiarkowane, ale potem wzrośnie i sytuacja na północy tu dokładnie odwrotnie. Najpierw większe, a potem zachmurzenie będzie się zmniejszało. Trochę popada, bo do 20 mm. Będzie trochę burz. Lokalnie będą się pojawiały, a temperatura minimalna od 11-15 stopni, chłodniej lokalnie na wschodzie 10 oraz na Podkarpaciu tam około 6 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.

0: 10 minut po 21. PRK Polskie Radio Kierowców. No i ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy. Jeżeli chodzi o przejazd, to już chyba mogę poinformować, że nam się skończył ten największy szczyt, jeżeli chodzi o ruch i o przejazd. Oczywiście jest parę miejsc, gdzie jeszcze tworzą się większe korki. Tak, na przykład jest, jeżeli z Leszna jedziecie do Wrocławia S5, zaraz na wysokości miejscowości, już mówię, Lasocice. Tam mamy zdarzenie drogowe, to widać też na mapach. Kierowcy zgłaszają takie zdarzenie i tam tworzy się korek, ma on mniej więcej teraz 2 kilometry, no i trzeba tam sobie kilkanaście minut doliczyć do czasu przejazdu. No i ten korek na Zakopiance, on się nie kończy w Libertowie, to jest nitka, która prowadzi was do Krakowa, tam trwają prace drogowe, ale też wcześniej mieliśmy zdarzenie drogowe. I nowy targ, wcześniej mówiłam, że na drodze krajowej numer 49 stoicie w dość gęstym korku, że tam rzeczywiście jest ciasno, zwłaszcza do nowego targu, ale teraz sytuacja wygląda już dużo lepiej, chociaż w Zakopanem, w samym centrum miasta, te utrudnienia się utrzymują. Droga wojewódzka 958, ulica Nowotarska. Korek jest do Ronda Solidarności, także sporo aut ustawia się w Alei 3 Maja. Podobnie jest na ulicy Powstańców Śląskich, czyli tutaj przez Zakopane cały czas rzeczywiście utrudniony jest wieczorny przejazd. A jeżeli chodzi o Warszawę, dawno nie zaglądaliśmy, więc sprawdzimy. Bez utrudnień i można dojechać do Warszawy Krajową 7. Ona się zazwyczaj tutaj dość mocno korkuje. Spokojnie jest na S8 w kierunku Białegostoku i w stronę Łodzi, a także bez problemów na S2 na wysokości lotniska Chopina Warszawa. Ale cały czas oczywiście wy możecie do nas wiadomości swoje wysyłać, nagrywać się też głosowo i dostępna jest nasza aplikacja mobilna. Możecie też korzystać z numeru telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji. Proszę do nas pisać, proszę opowiadać o swoich ulubionych samochodach. A pan Przemek do nas napisał, że proszę o 2CV. Byłem w Paryżu w 98 roku na stażu i tam asystentka jeździła 2CV. To było w latach 80. Było super, ja byłem z Fiatem 125. To były super auta. Pogadajmy.

My o autach dla ludu. Ja mam taką propozycję, panie Przemku, już, że tak pozwolę sobie do pana się zwrócić wprost. Proszę do nas napisać, przysłać swój numer telefonu i może byśmy pogadali. Po prostu rzeczywiście zadzwonimy do pana i opowie pan o tym, jak pan do Paryża pojechał dużym Fiatem. To też ciekawe, jak Francuzi reagowali. No i o tym 2CV może coś więcej nam pan opowie, bo to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Także zapraszam. A jeśli państwo mają w ogóle, może ktoś ma 2CV i chciałby się tym też pochwalić, to proszę do nas napisać.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. No i dzisiaj rozmawialiśmy sporo w Motoretro o samochodach zabytkowych. No to teraz o starym Polonezie będzie. Stary Polonez, kilka tysięcy kilometrów i jedno ambitne wyzwanie. Nauczyciel z koszalińskiej samochodówki Andrzej Liśniewski wyruszył dziś w samotną podróż dookoła Morza Bałtyckiego. To nie pierwsza taka wyprawa Andrzeja Liśniewskiego. 3 lata temu tę samą trasę pokonał za kierownicą kultowego Malucha. Tym razem przekonuje, że najlepszy plan napisze sama droga i 37-letni Polonez.
1: To, że potrzebuję po prostu przeżyć coś, co będę wspominał na długie lata. Trasa jest tak nieprzewidywalna, ta przygoda jest taka nieprzewidywalna, że ciężko się na wszystko przygotować. Tak naprawdę no, będę się dostosowywał do warunków, jakie będą na drodze. Nazwałbym to survivalem motoryzacyjnym. Mówię motoryzacyjnym, bo pewnie największe problemy, oby nie, ale pewnie z samochodem będą. Wyjdzie w praniu, samochód ma 37 lat, można mu naprawdę wiele wybaczyć.
0: Przez najbliższe 2 tygodnie jedynym towarzyszem Andrzeja Liśniewskiego będzie szkolny Polonez. Jak podkreśla Jarosław Kalwasiński, kolega podróżnika i nauczyciel zespołu szkół numer 10 w Koszalinie, to Polonez Track kupiony przez szkołę prosto z fabryki w 1989 roku.
2: Jest to taki samochód nasz szkolny, który jest od samego początku użytkowany przez naszą placówkę. Ma jakąś historię, jest z nami związany. Staraliśmy się go w miarę jakoś przygotować mechanicznie. Mamy duży zapas części, materiałów eksploatacyjnych, także uważam, że nie powinno być najmniejszego problemu. Poza tym jest to samochód bardzo prosty, jeżeli chodzi o konstrukcję, więc jeżeli nawet by do czegoś doszło, to kolega tam sobie na pewno śmiało poradzi.
0: Na trasie wyprawy są Niemcy, Dania, Norwegia, Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. Andrzej Liśniewski liczy, że do Polski wróci za 15 dni. W planach ma również wizytę w miastach partnerskich Koszalina. Przebieg całej wyprawy będzie można śledzić na facebookowym profilu zespołu szkół numer 10 w Koszalinie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 16, wiatr umiarkowany, zachmurzenie średnie. Już z zachodu ciemne chmury idą. Godzina 21.13. To wtedy było wysłane. Widoczność dobra, ja razem z wami na spacerze z psem jestem. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Pozdrawiamy Antka z Gryfina.
1: I pieska.
0: I pieska. A jak piesek ma na imię, panie Antku? To ciekawe.
1: O, tak, to jest bardzo interesująca i ciekawa wiadomość.
0: I to chłopiec jest czy dziewczynka?
1: Dlatego, że też ostatnio przecież był międzynarodowy, tak, Dzień Psa, więc
0: tak. Wczoraj chyba,
1: czy wczoraj, jakoś? Więc możemy trochę przedłużyć, prawda, święto piesków.
0: No pewnie, to co najmniej 3 dni trzeba świętować. No tak. To czekamy na informację o tym, jak piesek z Gryfina ma na imię, bo właściciel wiemy, że Antoni i że nie pierwszy raz do nas pisze, z czego ogromnie się cieszymy i serdecznie pozdrawiamy. A ty na przykład miałaś psa w życiu? Miałaś na pewno.
1: Mam pieska. Masz. Nawet
0: jak
1: mówiłam
0: ma
1: tutaj
0: imię?
1: Na antenie, że, ale powtórzę, ma na imię Bodo, od tego Eugeniusza Bodo.
0: Proszę.
1: Bo byłam bardzo do tej pory zafascynowana panem Eugeniuszem i jego twórczością. I mój piesek ma tak na imię, a jakby była suczka, to by była Zula jak Zula Pogorzelska.
0: Ale proszę, ale skąd taka fascynacja przedwojennym kinem? Brawo.
1: No, bo jestem stara dusza.
0: Okej, okay. No. Przyjąłem. Dobra.
1: Ale jesteś w szoku.
0: Tak, tak. No, że okej.
1: Okay. No nie, po prostu bardzo lubię takie kino międzywojenne i kiedyś chyba jeszcze bardziej się tym interesowałam, a teraz mam pieska o imieniu Bodo, to pozostało.
0: Mój kot ma na imię Franz.
1: O proszę.
0: No Franciszek. A Franciszek. Tak naprawdę ma na imię Foxtrot, ale co to za imię dla kota? Tak ma w rodowodzie. Od razu jak tylko przyjechałem do domu, mówię Foxtrot, od dziś jesteś Franek.
1: Wszystkie chwyty dozwolone.
0: I tak mu zostało. I on się cieszy. Znaczy reaguje, to znaczy, że się cieszy. Kot ogólnie nie za bardzo okazuje radość.
1: Jak to koty?
0: Do psa.
1: Jak to koty? Słuchaj, one
0: ale
1: mają
0: wkurzyć
1: taką
0: się potrafi.
1: Tak, denerwuje się, a może
0: znaczy,
1: na imię?
0: Potrafi, potrafi. Dobra, jedziemy, zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozdrawiamy też wszystkie pieski i kotki, które z wami siedzą może i stoją w tych korkach w samochodach. Oczywiście warto odkręcić tutaj szybkę, żeby miały cały czas świeżą dostawę tlenu i żeby im się dobrze z wami jechało. S5, droga krajowa numer 17 i S3 to są najnowsze informacje od służb, które cały czas powtarzamy. S5 to województwo wielkopolskie na węźle Leszno-Zachód do węzła Leszno-Południe na 14 kilometrze, gdzie pali się samochód ciężarowy. Tą informację dostaliśmy niecałą godzinę temu, więc tam już prawdopodobnie trwa dogaszanie raczej tego samochodu. Nie ma osób rannych, natomiast mamy zablokowany pas awaryjny i prawy w kierunku Wrocławia. Dostępny jest pas lewy. A droga krajowa numer 17 to wiadomość o tym, że zakończyły się prace na odcinku Piaski Krasnysta w miejscowości Zakręcie, gdzie na 137 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Tam dwie osoby były ranne i droga od 18.40 była całkowicie zablokowana. S3, Jawor Wschód do węzła Jawor Południe, tam cały czas zwalniacie. Motocyklista uderzył w bariery po 19, no i tam oczywiście służby cały czas ustalają szczegóły tego zdarzenia na S3. Niestety, tak jak już powtarzaliśmy wcześniej, jedna osoba zmarła, właśnie ten motocyklista. I droga w kierunku Bolkowa jest zablokowana. Te utrudnienia mogą być jeszcze do godziny 23.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio. Kierowców, odnosząc się do pytania redaktorów, to pies wabi się Boston i wszystko jasne. Jedziemy dalej razem. PRK, Polskie Radio. Kierowców.

0: Boston.
1: Super. A, Boston, piesek.
0: Boston, tak. Mhm. A super, AC/DC, oczywiście, że tak.
1: AC/DC.
0: Ale tu nawiązuje do tego, co napisał do nas Antek z Gryfina. Pies wabi się Boston. Jest to chłopak. Kilkukrotnie pisałem już, no właśnie. A ja jeszcze mam też psa o imieniu Bandzior.
1: Czyli pieski naszego na Antka z Gryfina to są tacy celebryci już u nas trochę w polskim.
0: No właśnie, a ja to przegapiłem. No sorry.
1: No dobrze, myślę, że jeszcze nie raz Antek.
0: Czekaj, Berin jeszcze w rodowodzie jest Berin.
1: A, ale wszystkie na B właśnie, rzeczywiście.
0: No, ale to tak jest, bo to tam z czegoś wynika podobno. Ja nie lubię rodowodów, mój kot ma, ale schowałem, żeby się nie dowiedział.
1: Bo to od miotu zależy.
0: No,
1: jak masz
0: się
1: miot
0: dowie, to
1: A,
0: od
1: to
0: razu
1: wszystkie
0: wiesz,
1: mają na A, no nie?
0: Większe, no nie, tego nie jem, tamtego nie jem. A tak jak nie wie, że ma rodowód, to je wszystko.
1: Dokładnie.
0: No dobra, żartuję.
1: A jeszcze wszystkie pieski, zanim dostaną normalne takie imię, to jeszcze mają takie długie nazwy. Na przykład mój Bodo, o którym mówiliśmy, w rodowodzie ma Domingo Cerutti Tuvela Sierte. I weź tak do niego mów.
0: Jasne. Ojciec mojego kota miał na imię Atomic Aydin.
1: No, a mój piesek zna wszystkie swoje pokolenia cztery wstecz, czyli prababcie, pradziadków, praprababcie. Ty znasz? Ja nie, a mój pies wie.
0: O właśnie, dobrze, ruszamy na drogi, pozdrawiamy wszystkie pieski, ale teraz wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wracamy na drogi po raz ostatni dzisiaj w Polskim Radiu Kierowców. Po 20 na S5 w pobliżu węzła Leszno, zachód na 14 kilometrze doszło do pożaru samochodu osobowego. Nie ma rannych, ale jeszcze przez najbliższą godzinę blokowany będzie pas awaryjny i prawy do Wrocławia. Jest kolejna informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wypadku z udziałem motocykla. To droga krajowa numer 11 w miejscowości Ujście w województwie wielkopolskim, gdzie samochód osobowy zderzył się ze wspomnianym motocyklem. Jedna osoba została ranna i krajówka od 21.30 jest całkowicie zablokowana. Policja też wprowadziła objazd dla pojazdów osobowych przez miejscowość Byszki. No i przypominamy, że w województwie dolnośląskim między węzłami Jawor Wschód i Jawor Południe od 3 godzin trwa ustalanie szczegółów tragicznego w skutkach wypadku.

0: wypadku na 322 kilometrze motocyklista uderzył w bariery i kierowca zmarł. Do 23 przynajmniej zablokowana będzie trasa w kierunku Bolkowa. I na koniec jeszcze mamy wiadomość z drogi krajowej nr 17. Przypominamy, że można już przejeżdżać przez miejscowość Zakręcie w województwie lubelskim, gdzie zablokowana była droga całkowicie po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Tam dwie osoby zostały ranne i teraz już można jechać m.in. do miejscowości Krasny Staw, a także do miejscowości Jaski. Mimo wszystko cały czas czekamy na wiadomości, ponieważ jeszcze mamy jeden serwis akurat w wiadomościach ogólnopolskich w Jedynce, także 22 513 11 11 i dostępna jest też aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy. Maja Wasilewska, Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

słuchać, jeść, jeść.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrałem.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.